0: faktach także wakacyjny odpoczynek w centrum miasta. Idealnie nadaje się do tego działka. Do 250 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych poniedziałkowego trzęsienia ziemi w zachodniej Kolumbii. Wstrząsy o magnitudzie 7,4 miały epicentrum w departamencie Choco. Trwa akcja ratunkowa z udziałem wojska. W wielu rdzennych społecznościach nadal nie ma prądu ani podstawowych usług, co utrudnia działania ratowników. Po trzęsieniu wznowiono loty na 5 lotniskach w regionie. Według kolumbijskich służb geologicznych był to najsilniejszy wstrząs w kraju w XXI wieku. Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę z nieprawidłowościami przy podziale środków dla powodzian. To reakcja na medialne doniesienia o nieuczciwym rozdysponowaniu 4,5 miliona złotych w Jeleniej Górze. Według ustaleń Wirtualnej Polski pieniądze, które miały trafić do podmiotów powiązanych z Anną Kopilnieczyńską z Koalicji Obywatelskiej, która została zawieszona w prawach członka partii.
1: Myśmy zakładali z góry, że pojawią się tego typu problemy, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Przy wydawaniu dziesiątków tysięcy decyzji personalnych, będziemy mieli do czynienia z jakimiś wpływami nadużyć. Pytanie zawsze jest o skalę i o reakcję państwa.
0: Mówił premier Donald Tusk. Anna Konieczyńska straciła wczoraj stanowisko wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. I ten temat wróci jeszcze w dzisiejszych nocnych faktach RMF FM. Rośnie liczba cudzoziemców pracujących w Polsce, informuje o tym Główny Urząd Statystyczny. Według najnowszych danych legalnie zatrudnionych migrantów jest już ponad 1 132 000. W ciągu roku liczba ta wzrosła o 7%, czyli o 75 tysięcy osób. Skąd najczęściej pochodzą cudzoziemcy w Polsce? O tym Igor Skrzypek.
2: Tu oczywiście bez zaskoczeń to przede wszystkim Ukraińcy. Blisko 770 tysięcy osób. Co ważne, legalnie zatrudnionych, bo tylko takich uwzględniają dane GUS. Liczba pracujących Ukraińców rośnie w ciągu roku o 8,5% w górę. Stanowią prawie 70% wszystkich cudzoziemców w Polsce. Pod względem liczebności na drugim miejscu są Białorusini, prawie 120 tysięcy osób. W ciągu roku zaszła zmiana na trzecim miejscu. Obywatele Indii wyprzedzili Gruzinów. Z miesiąca na miesiąc przybywa Kolumbijczyków. Ich liczba w Polsce zbliża się do 20 tysięcy. Niemal co piąty cudzoziemiec pracuje w Warszawie. W stolicy jest ich już ponad 230 tysięcy.
3: Wakacje z RMF FM.
0: W środku miasta też można odpocząć. Wiedzą o tym najlepiej działkowicze. Rano przychodzą emeryci, po południu ci, którzy pracują. Przekonują, że lato na działkach ma wiele uroku.
4: Odpoczywamy tutaj, jest pięknie. Ja mieszkam na przykład na osiedlu Gwiazd. Z wszystkich stron odgłosy po prostu Katowic podchodzą. Tramwaje, tam jedzie co 10 minut pogotowie, straż pożarna, ewentualnie jakieś inne służby. A tu jak przychodzimy, to nas budzi kogut rano, bo zdarza się, że tu się prześpimy, budzi nas kogut i jesteśmy jak w takiej enklawie spokoju.
5: Można tutaj takie małe wakacje sobie urządzić.
4: Tak, tak. Moja teściowa zawsze mówi, a mieszka w Niemczech, że macie taki prywatny ośrodek wypoczynkowy.
0: Z jednym z działkowiczów w Katowicach rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. W faktach wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Ceny na rynkach paliw się stabilizują, wskazuje minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, który był wczoraj gościem Piotra Salaka. Polityk przyznawał, że rząd wciąż wstrzymuje się z decyzjami w kwestii ponownego wprowadzenia regulacji na stacjach. Nasz dziennikarz dopytywał także o sytuację w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.
6: Panie ministrze, co z JSW? Będą kolejne pieniądze? Bo o ile dobrze pamiętam, ponad 800 milionów już poszło do JSW w tym roku.
7: No tak naprawdę, jak policzymy wszystko, co poszło, to poszło prawie 2 miliardy.
6: A mówię o tym roku tylko.
7: I to tak naprawdę też można powiedzieć, że w tym roku.
6: No dobrze, to będą kolejne pieniądze dla JSW?
7: W tej chwili zamknęliśmy kolejne finansowanie. Podjęliśmy też parę bardzo kluczowych decyzji dotyczących zmiany modelu tego finansowania, bo pamiętamy o tym, że obligacje, które trafiły do Agencji Rozwoju Przemysłu, były zamieniane na gotówkę i ARP miał kupić dwie firmy z grupy JSW. To zostanie zamienione na czystą pożyczkę. Więc JSW pozostaje z tymi spółkami w grupie niesprzedanymi. Mhm. Natomiast my wywieramy bardzo dużą presję na restrukturyzację i jesteśmy praktycznie w dialogu codziennie. W tamtym tygodniu chyba się trzy razy spotykałem z zarządem JSW.
6: Prezes JSW mówi tak, że potrzeba jeszcze 2 miliardów tylko w tym roku, żeby JSW jakoś funkcjonowało. Czy te pieniądze się znajdą,
7: czy nie? My to wyliczaliśmy na początku roku na około 2 miliardy 900 milionów w całości. Jeżeli policzymy, że mamy prawie 2 miliardy, miliardy jednak, które państwo dołożyło, to jest ogromna część tej kwoty. My wymagamy od JSW i od zarządu głębokiej restrukturyzacji, bo
6: a pan
7: chyba
6: jest zadowolony z tej restrukturyzacji, która w tej chwili się dzieje?
7: Z planu restrukturyzacji w miarę tak, natomiast uważam, że powinno to być bardziej dynamiczne i taką presję wywieramy na zarząd. Z drugiej strony uważam, że powinni jednak zrobić wszystko, żeby pozyskać finansowanie komercyjne. Takie możliwości są. Wiem, że toczy się procedura wyboru agenta, który będzie takie finansowanie organizował, bo jest to uniezależnienie się od sytuacji zewnętrznej i jeżeli jest zainteresowanie, a widzę, że jest zainteresowanie, to znaczy, że cały czas ten potencjał w grupie JSW tkwi. Natomiast oczywiście mamy do czynienia ze spółką, która poniosła ogromne konsekwencje nieodpowiedzialnych działań, 10-letnie gwarancje pracy i płacy, inwestycje w koksownię w JSW
6: Koks.
7: Ale te baterie do końca nie działają. I jeszcze potrzebne są nakłady inwestycyjne, więc przepaliliśmy mnóstwo pieniędzy. Samo JSW Koks.
6: Ale pytanie jest takie, czy pan już w tej chwili zamknął portfel dla JSW, czy jeszcze są te pieniądze?
7: Na ten moment to finansowanie dopiero raptem co zamknęliśmy. Jeszcze je domykamy w tym znaczeniu, że całe pieniądze jeszcze nie wpłynęły do JSW, bo ARP w tej chwili monetyzuje obligacje, sprzedaje te obligacje i w ratach będzie wpłacało. Jesteśmy po dyskusji z zarządem, na jaki czas te pieniądze starczą i jakie działania muszą być podjęte, żeby spółka mogła funkcjonować dalej.
6: Co z koalicją antybalistyczną? PGZ wchodzi do tej koalicji?
7: No tak zakładam, że budujemy szeroki front. Nie ma żadnej wątpliwości, że bezpieczeństwo państwa jest kluczowym.
6: A to coś się zmieniło, bo Donald Tusk, pamięta pan, że gdy powstawała koalicja antybalistyczna, to mówił, że Polski tam nie będzie.
7: No tak, ale przecież
6: to się zmieniło.
7: Zmieniają się warunki, zmieniają się okoliczności, zmieniają się ja też czekamy na ostateczne decyzje. My się koncentrujemy przede wszystkim na programie SAFE, na tym, żeby dowieść te wszystkie umowy, które są podpisywane, na zrealizowaniu celów, które wynikają z tego, co my zapisaliśmy w Funduszu Inwestycji Kapitałowych.
6: Ale do koalicji wchodzimy.
7: No, zakładam, że ta furtka się otwiera. Jutro mamy bardzo ważne wydarzenie w Gdyni, wodowanie Miecznika. Bardzo skutecznie przeprowadzony w krótkim okresie proces inwestycji, bo przecież stępka była wbijana w 2024 roku na początku.
6: A co wniesiemy do tej koalicji? Co PGZ wniesie do tej koalicji?
7: Przede wszystkim PGZ jest gigantycznym holdingiem. To jest ponad 60 spółek. Ja nie powiedziałbym, że za gigantycznym, natomiast na pewno PGZ wymaga bardzo ścisłego, poważnego i detalicznego nadzoru, dlatego że odpowiedzialność, którą dźwiga na sobie, jest ogromna. To jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa, za realizację wielkich inwestycji bezprecedensowych w naszej historii i za budowę systemów, które nam...
6: Skoro jest tak dobrze, jak pan mówi, taka ważna to jest spółka, to dlaczego miała aż 9 prezesów w ostatnich 10 latach?
7: No to jest właśnie kwestia tego, że tak naprawdę ten złoty czas zaczął się całkiem niedawno, bo nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z tak wielkimi nakładami na obronność, a jeżeli mieliśmy decyzje, które były podejmowane chociażby przez naszych poprzedników, to one w dużej części zaspokajały zewnętrznych dostawców, a nie polski przemysł zbrojeniowy, który dopiero teraz ma szansę zbudować swoje kompetencje i swoją pozycję nie tylko w Polsce, ale na rynku międzynarodowym.
6: A pana zdaniem część PGZ-u można sprywatyzować?
7: To jest trudne pytanie, bo bym powiedział tak. Ja toczyłem ostatnio dyskusję na social mediach z panem profesorem Balcerowiczem, który w sposób dogmatyczny podchodzi do kwestii prywatyzacji i uważa, że państwo w ogóle nie powinno istnieć i funkcjonować w gospodarce. Świat pokazał, że to wszystko już teraz trochę inaczej wygląda, że udział państwa w gospodarce jest wielki, że jest to narzędzie prowadzenia polityki
6: i
7: wpływania na losy świata i na geopolitykę. Kapitał ma narodowość. Nikt nie ma żadnych wątpliwości. Nawet amerykański system, który jest sprywatyzowany i tak działa na

0: ma miejsce w Norwegii i nie oznacza to utraty kontroli. Więc ja wychodzę z założenia takiego, że są obszary w gospodarce i również są podmioty, w których państwo musi zachować kontrolę ze względu na bezpieczeństwo.
1: Oczywiście, ale może też PGZ dzięki temu też mimo wszystko trafić na giełdę i ściągnąć trochę tych pieniędzy z rynku.
0: Zależy nam wszystkim na tym, żeby polska giełda rosła w siłę, żeby wzmacniać GPW, żeby GPW się rozwijało również jako jedna z wiodących giełd w Europie. Miałem niedawno bardzo ciekawą rozmowę z wicepremierem Bułgarii, który powiedział, że zazdrością patrzy na Polskę, która potrafiła zachować kontrolę państwa w sektorze finansowym, co nam znacząco ułatwia reagowanie na sytuacje kryzysowe i stabilizowanie całego systemu.
1: Jeszcze chciałem pana o pocztę zapytać. Poczta będzie wchodzić na rynek deweloperski?
0: To jest poboczny element aktywności.
1: Poboczny, jak patrzę na to, jakie wartości mają nieruchomości Poczty Polskiej, ile ma terenów.
0: Ja już się na ten temat wypowiadałem również tutaj w tym studio. Nie widzę nic zdrożnego w budowaniu takiej kompetencji. Poczta jest w pewnym sensie latyfundystą. Historycznie, bo to dotyczyło też kolei kiedyś.
1: Oczywiście.
0: Dotyczy też poczty. Poczta musi szukać nowych źródeł przychodu. Jednocześnie patrzmy na to, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach. Jest zdecydowanie ustabilizowana sytuacja poczty. Jest dyskusja o budowie narodowego operatora logistycznego. Poczta ma taki potencjał. Natomiast jeżeli jest w stanie zarobić na upłynnieniu bądź wnoszeniu swoich nieruchomości w projekty, tak jak to robi PKP od lat wielu,
1: to pan nie będzie protestował.
0: To ja absolutnie nie będę protestował.
2: Wojciech Balczun w rozmowie z Piotrem Salakiem. Cały wywiad jest do posłuchania na portalu rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Francuzi mówią La Manche. Brytyjczycy wolą British Channel. Na tym kanale padł, słuchajcie, kolejny rekord. No, niestety niechlubny. Tylko na jednej łodzi do brytyjskich wybrzeży z Francji dotarło 230 nielegalnych migrantów. No, pomówmy, porozmawiajmy o tym olbrzymim, co tu dużo mówić, wizerunkowym problemie dla rządu nowego brytyjskiego premiera Andy'ego Burnhama. Na łączach jest nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Witamy serdecznie, Bogdanie.
2: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam cię, Bogdanie.
1: Ja tak patrzę do statystyki, to liczba migrantów w skali rocznej maleje, prawda? Ale zmienia się taktyka przemytników. W jaki sposób?
2: Absolutnie. Przepraw jest mniej, ale dmuchane pontony, które codziennie płyną w kierunku brytyjskich plaż, są coraz większe. 230 osób, wspomniałeś, no na jednej takiej łodzi. To absolutny rekord dla pojedynczej jednostki przepływającej przez kanał La Manche. Poprzedni wynosił 165 osób, więc liczebnie to olbrzymia zmiana. Przy czym od początku tego roku do Wielkiej Brytanii tą nielegalną drogą dotarło już ponad 18 tysięcy osób. Dla rządu, jak już wspomniałeś, to olbrzymi problem odziedziczony poniekąd po poprzednich administracjach, a dla partii politycznych argument, którym można żonglować no, w różnoraki sposób. Ogólna liczba nielegalnych przekroczeń granicy jest w analogicznym okresie nieco niższa niż w ubiegłym roku. Presja migracyjna na południowym wybrzeżu Anglii wciąż jednak pozostaje ogromnym wyzwaniem po logistycznym i takim logistycznym dla Londynu i także powodem napięć między Downing Street, czyli siedzibą premiera w Londynie, a Pałacem Elizejskim w Paryżu, no bo z przemytnikami trzeba walczyć wspólnie, tak, łącząc siły.
1: No właśnie, no mówimy tutaj o polityce, także polityce międzynarodowej, bo te relacje między Londynem i Paryżem też są bardzo tutaj istotne, ale ja bym cię chciał zapytać o technikalia, bo to robi ogromne wrażenie, prawda, ta liczba migrantów na jednej takiej łodzi. Olbrzymie pontony, skąd one się w ogóle biorą?
2: Olbrzymie, kilkunastu, czasami nawet no, kilkudziesięciu metrowe, też są przemycane, tak jak ludzie. I ta strategia cały czas się zmienia. Przemytnicy brutalnie upychają na tych pontonach jak największą liczbę ludzi, oczywiście, żeby zmaksymalizować zyski z każdego takiego rejsu, to oczywiste. Śledztwa, Bogdanie, wykazują, że wielkie, wielometrowe pontony, gumowe i potężne silniki nie są produkowane lokalnie. Sprzęt ten jest sprowadzany masowo z Azji, głównie z Chin, następnie magazynowany i konfigurowany na terenie Niemiec.
1: A więc chiński syndrom mówisz, tak? No globalna
2: sprawa. Tak powiedzieć. No i to też jest przemyt, prawda? Ludzie są przemycani, sprzęt jest przemycany, no techniki są przemycane. Z teren Niemiec w ścisłej tajemnicy te pontony transportowane są ciężarówkami bezpośrednio na północne wybrzeże Francji, tuż przed samym wypłynięciem i to jest bardzo istotne. No i prawdziwa batalia zaczyna się dopiero na francuskich plażach, które są patrolowane przez francuską policję, ale często ma ona do czynienia no, z prawdziwą wojną podjazdową w wykonaniu przemytników.
1: No widzimy te fortele, właśnie globalną siatkę. I co, przemytnicy wciąż wygrywają?
2: Na to wygląda. Walka z tym procederem na francuskim wybrzeżu no, przypomina wyścig z czasem i taką grę w kotka i myszkę. Francuskie służby wspierane są finansowo przez Brytyjczyków i to trzeba podkreślić. To mówimy o sumach w granicach 200 milionów funtów rocznie. Policjanci francuscy intensywnie patrolują no, dziesiątki kilometrów piaszczystych wydm w okolicach Calais i Dunkierki, ale przemytnicy działają z bezwzględną premedytacją. Bardzo często taktycznie dzielą grupy na mniejsze, tworząc takie fałszywe punkty wypłynięcia, aby odciągnąć uwagę policji z tych właściwych, gdy służby
1: rzeczywiście
2: zabezpieczają...
1: jest taka gra w kotka i myszkę.
2: Absolutnie i to też zostało zarejestrowane i sfilmowane. W momencie, kiedy służby zabezpieczają jeden odcinek kilkaset metrów dalej, na wodę błyskawicznie spychany jest wielki ponton, kiedy już odbije no, kilkaset metrów od brzegu, nie da się go zatrzymać. Rośnie też agresja ze strony przestępców, łodzie są przeładowane do granic możliwości jeszcze na płyciźnie. No i sprawia to jednocześnie trudności, bowiem każda próba interwencji policji przy brzegu stwarza ryzyko wybuchu paniki, która niejednokrotnie kończy się tragicznie.
1: Nielegalna migracja, fakty i co? Fortele. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Bogdanowi Frimorganowi. Te informacje zebrał i przedstawił nam nasz londyński korespondent.

0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Kiedy Zamoyski dotarł do ostatniej strony, kelnerka postawiła przed nim parującego burgera. Podziękował i odłożył notes, wpatrując się we wbity w bułkę nóż z drewnianą rączką. Zamiast sięgnąć po kanapkę, wrzucił do ust frytkę i złapał notatnik. Otworzył go na końcowej stronie i przez chwilę przyglądał się zapiskom. Wystarczyło kilka sekund i odechciało mu się jeść. Żołądek zawiązał się w supeł, a w ustach zaschło. Napił się coli i stuknął w ekran telefonu, by wyświetlić godzinę. Powinien się pospieszyć, bo Sułecka zaraz będzie w biurze. Odłożył notatnik i sięgnął po burgera. Przeżuwając mięso, myślał o tym, co przeczytał. Nie znał Jaworskiego, ale sądząc po zapiskach, podszedł do sprawy profesjonalnie. Sprawiał wrażenie sumiennego gliniarza, ale jego teoria wydawała się nieszablonowa i mało realna. Arleta Kowalska zginęła w wypadku samochodowym, ale zdaniem Jaworskiego została zamordowana, a mordercą dziennikarki miał być Maciej Hazel. W kuchni unosił się zapach świeżo zaparzonej kawy, którą Krystyna Trochowska wlewała do kubków. Jeden postawiła przed Arkiem, a drugi chwyciła w dłoń i poczłapała do stołu. Zajęła miejsce naprzeciwko i podejrzliwie przyjrzała się mężczyźnie. Zachowywała dystans. Czuł, że nie darzy go sympatią ani zaufaniem, ale przecież nie miała ku temu powodów. Początkowo nie chciała wpuścić go do domu, ale kiedy wspomniał o Aleksandrze, zgodziła się na krótką rozmowę. Mówił pan, że pracuje z panem Zamoyskim. Splotła dłonie na stole. Czekała na wyjaśnienia, a Arek nie zamierzał robić uników. Poniekąd, odparł. Wspólnie odkryliśmy pewne powiązania. Pomagam mu, a on mnie. To transakcja wymienna. Nie pracujemy razem, ale współpracujemy. Rozumiem. Namirski uśmiechnął się, by udobruchać kobietę. Rozejrzał się po skromnie urządzonej, ale zadbanej kuchni. Pisze pan artykuł o mojej córce? Zapytała Trochowska. Prowadzę podcast. Poprawił się na krześle i sięgnął po kubek z kawą. W każdym odcinku poruszam sprawę kryminalną i ją omawiam. Krystyna zmarszczyła brwi. W internecie, wytłumaczył, to taki rodzaj audycji, trochę jak w radiu, ale ludzie mogą odtworzyć nagranie w każdej chwili. Aha. Rozmawiałem z detektywem Zamoyskim i zainteresowałem się zaginięciem pani rodziny. To znaczy, już kiedyś udostępniłem jeden materiał, ale wydaje mi się, że mógłbym odświeżyć temat. Zajrzałem też do archiwum Tomaszowskiej gazety. Krystyna wyglądała na zdumioną, więc szybko wyjaśnił. Pracuję też w Głosie Tomaszowa. Czyli jest pan dziennikarzem. Tak, przełknął ślinę. Obawiał się, że Trochowska za moment go wyprosi, ale tak się nie stało. Siedziała w milczeniu, czekając na wyjaśnienia.
0: Aleksander Zamoyski i Roma Sułecka na tropie lokalnych tajemnic. Wywierzysko w RMF FM.

0: Wiem, że moje pytanie może wydać się pani dziwne. Policjanci zapewne pytali panią o te kwestie, ale odnalazłem artykuł dziennikarki, która w tamtym czasie pracowała dla gazety. Tekst dotyczył morderstwa Dominiki Okulskiej. Zna pani tę sprawę? Pan Aleksander coś wspominał. To dobrze, pokiwał głową. Czy znała pani tamtą dziewczynę? Nie. A Maciek? Może kiedyś o niej wspominał? Nie przypominam sobie. Na twarzy Krystyny malowała się coraz większa niechęć. Czy to możliwe, by pani wnuczek miał dziewczynę, o której nikomu nie powiedział? Wyprostowała plecy. Dlaczego pan o to pyta? W zeznaniu jego dawnego kolegi pojawiła się wzmianka, że mógł się z kimś spotykać. Ten kolega tak powiedział? Namirski pokręcił głową. Nie do końca, przyznał. Kiedy zapytał go wprost, Maciek zaprzeczył, ale przecież mógł skłamać. Może nie chciał dzielić się z kumplem takimi informacjami, szczególnie jeśli związek dopiero raczkował. Skoro zaprzeczył, to chyba znaczy, że nie miał dziewczyny. Arek potarł czoło. Nie sądził, że rozmowa z Krystyną będzie aż taka trudna. Myśli pan, że Maciek zabił Dominikę? Zapytała. Że to z nią się spotykał? Nie, zupełnie nie o to chodzi. Trochowska zmierzyła go niechętnym wzrokiem. Nie sądzę, by mój wnuk z kimś się spotykał, odparła. Wiedziałabym. Daniel i Iwona na pewno by mi powiedzieli. A jeśli spotykał się z kimś w tajemnicy? Do czego pan zmierza? Co było w tym artykule? Namirski się zawahał. Nie powinien mówić Trochowskiej o tym, co napisała Arleta. Wiedział, że najlepiej trzymać język za zębami, lecz słowa już popłynęły z jego ust. Artykuł nigdy się nie ukazał. Znalazłem go w archiwum. Uważała, że rozmawiała z Maćkiem, a on twierdził, że widział mordercę Dominiki. Powiedział, że wie, kto zabił Dominikę, a potem wszyscy zniknęli, a dziennikarka zginęła w wypadku. Krystyna pobladła. Chwyciła kubek oburącz, jakby usiłowała opanować drżenie dłoni. Jej oddech przyspieszył. Wyglądała, jakby zaraz miała zasłabnąć. Wszystko w porządku? Może naleje pani wody? Arek wstał i sięgnął po czystą szklankę z suszarki. Napełnił ją wodą z filtrującego dzbanka i podał gospodyni. Podziękowała ruchem głowy i upiła solidny łyk. Proszę już iść, wychrypiała. Ale zaraz wróci moja córka. Niech pan wyjdzie. Aleksander przeprosił za spóźnienie, ale Roma nie wydawała się z tego powodu zła. Ucięłam sobie miłą pogawędkę z twoją sekretarką, powiedziała z uśmiechem. Świetna babka. Przypomina mi moją ciotkę od strony ojca. Twarda jak skała, a jednocześnie ciepła. Zamojski zamknął drzwi gabinetu i odwiesił płaszcz. Wskazał Sułeckiej miejsce na kanapie. Napijesz się czegoś? Zapytał. Masz whisky? Miałem na myśli kawę, ale skoro tak, zaśmiał się i otworzył drzwi barku. Do niskiej szklanki z grubego szkła nalał złocistego płynu. Sam chętnie bym się napił, ale muszę jeszcze coś załatwić. Żałuj! Odebrała od niego szklankę i opadła na kanapę.
1: Kinga Wójcik, wywierzysko, trzymający w napięciu kryminał tylko w RMF FM.

0: w RMF FM pora na nocny kryminał. Kinga Wójcik, Wywierzysko.
1: Zapadał zmierzch. Przez okno wpadało słabe światło ulicznej latarni. Sorry, że tak znienacka do ciebie zadzwoniłam, ale kiedy byliśmy u mojego ojca, coś mi przyszło do głowy. Nie chciałam wprowadzić nikogo w błąd, więc najpierw sprawdziłam nagranie ze szkoły. Zamieniam się w słuch. Sułecka upiła łyk i się skrzywiła. Chryste, zapomniałam, że nie znoszę whisky bez coli, mruknęła. To profanacja. Wszyscy tak mówią, bo to prawda. Puściła mu oko. Nie chciałam rozmawiać przy Arku, wyjaśniła. Nie chcę mu niczego mówić, bo wiem, że to wykorzysta, a wolałabym, żeby na razie pozostało to tajemnicą. I ty jesteś dyskretny. Poza tym mamy ze sobą napieńku. W zasadzie się rozstaliśmy. Przykro mi. Mnie nie, więc tobie też nie powinno. Spojrzał na nią. No, może trochę, dodała. Odrobinę. Czasem dokucza mi samotność. Świadomość, że po powrocie z pracy nikt na mnie nie czeka, bywa dołująca. A z Arkiem miło spędzałam czas. Ale to już skończone. Nie moja sprawa. Też prawda. Napiła się whisky i odstawiła szklankę. Nie znałam szczegółów twojego śledztwa. Zastanawiałam się, dlaczego podjąłeś się sprawy Hazelów, ale kiedy u ojca powiedziałeś, że ktoś był w ich domu... Intruza widziała Trochowska i Litwin, prawda? Zamojski skinął głową. Litwin twierdził, że to był wysoki, młody mężczyzna w dobrej formie fizycznej, kontynuowała Roma. Wszyscy są w lepszej formie fizycznej niż Litwin. Sprawdziłam kamery ze szkolnego monitoringu. Moim zdaniem szukamy tego samego gościa. Aleksander zmarszczył brwi. Potrzebował więcej argumentów. Wydaje mi się, że to ten sam facet, powiedziała. Czuję, że to on. Intuicja bywa przydatna, ale wiem, przerwała mu. Wiem, co myślisz, ale mówię poważnie. A tym facetem, którego szukamy, jest Maciej Hazel? Tak. O ile to Maciej Hazel przychodzi do domu Daniela i Iwony. Czyli twoim zdaniem wnuczek Trochowskiej zabił Ingę? Zawahała się, jakby przez ułamek sekundy zwątpiła we własną teorię. Zamojski wstał i z rękoma w kieszeniach spodni przeszedł się po pomieszczeniu. Powinnaś coś wiedzieć, odezwał się. Tak? Arleta Kowalska była tomaszowską dziennikarką, która zginęła w wypadku samochodowym w 2008 roku, podjął. Jednak zanim zdarzył się wypadek, napisała kilka artykułów dla Głosu Tomaszowa. W jednym z nich opisała morderstwo Dominiki Okulskiej. Oskarżony Andrzej Musiał powiesił się w celi, a Arleta uważała, że facet był niewinny. Musiał rozmawiał z bratem, któremu powiedział, że widział niedaleko miejsca zbrodni chłopaka. Roma pomyślała, że to śledztwo robi się coraz ciekawsze. Nie dowiemy się, kogo dokładnie zobaczył Musiał, ciągnął Aleksander. Ale Arleta napisała o tym artykuł, ponieważ uważała, że został niesłusznie oskarżony. Miała dowód w postaci świadka, a tym świadkiem był Maciej Hazel. Twierdził, że znał tożsamość mordercy. O cholera, dlaczego więc ten artykuł się nie ukazał? Bo Hazelowie zniknęli, a niedługo później Arleta zginęła w wypadku.
0: Gdy wywieszyska przestają bić, w mieście zawsze dzieje się coś złego. Wywieszysko w RMF FM.

Sułecka podniosła się z kanapy i bez pytania sięgnęła do barku. Z butelką whisky w ręce usiadła z powrotem. Nalała odrobinę, ale zamiast wypić, obracała szklankę w dłoniach. A teraz mamy morderstwo dokładnie w tym samym miejscu, powiedziała. I podejrzenie, że zaginiony Maciej Hazel wrócił. To nie wszystko. Rozmawiałem z ojcem Dominiki. Uważa, że Dominika ich okłamywała i zamiast spotykać się z koleżanką, chodziła do chłopaka. Ale dziewczyna podobno potwierdziła, że kilka godzin przed śmiercią Dominiki były razem. Być może faktycznie u niej była i okłamała ją, że wraca do domu. I po kryjomu spotkała się z ukochanym, a on ją zabił. Inga również miała jakiegoś chłopaka, stwierdziła Sułecka. Pisała z nim, zniknęła, a potem znaleziono jej zwłoki. W tym samym miejscu co Okulskiej. Historia się powtarza. Klątwa niebieskich źródeł. Zamojski uśmiechnął się półgębkiem. Odszukał w wewnętrznej kieszeni płaszcza notes i podał go Sułeckiej. Zobacz ostatnią stronę. Spełniła polecenie. Po kilku sekundach na jej twarzy odmalował się grymas zaskoczenia. Jaworski uważał, że Hazel zamordował dziennikarkę? Zapytała z niedowierzaniem. Może za głęboko drążyła? Zamojski usiadł obok niej na kanapie. Zerknął do notesu. Najpierw Jaworski uważał, że Hazelów ktoś zamordował, powiedział. Z jego zapisków wynika, że pokierował śledztwo w tym kierunku. Nie wierzył, że pięcioosobowa rodzina mogła rozpłynąć się w powietrzu. Ostatnia strona notatnika przeczy tej tezie. Był przekonany, że Arletę zabił Maciek, ale nie zgadza się linia czasowa. 23 października Dominika nie wróciła wieczorem do domu. 1 listopada zaginęli Hazelowie. To zaledwie tydzień, a w tym czasie Maciej musiałby spotkać się z Arletą i opowiedzieć o zbrodni. Potem ona miała wypadek. Wtedy Hazelów już nie było. Teoretycznie. Oczywiście. Ale teraz Maciej wrócił. Ale nie musi być mordercą. Masz rację, przyznała. Ale dlaczego skontaktował się z dziennikarką? Gdyby to on zabił, raczej było mu na rękę, że musiał trafił do aresztu. Zamknęła notes. Siedzieli tak blisko, że stykali się ramionami. Roma odsunęła się i spojrzała mu w oczy. Czyli teoria Staszka miałaby sens, powiedziała. Ktoś zabił Dominikę. Przypadkowo na zwłoki trafił pijaczek, ale nie poinformował o tym policji. Bał się, że posądzą go o zbrodnię. W popłochu uciekł, zostawiając butelkę, a gliniarze uznali ją za dowód. Mieli świadka, który go widział, ale to nic dziwnego, bo musiał był stałym bywalcem rezerwatu. Morderca dowiedział się, że Hazel zaczął sypać, więc pozbył się Maćka, a zniknęła cała rodzina. Może byli przypadkowymi świadkami? Może, mruknęła Sułecka. A potem pozbył się dziennikarki, która znała prawdę. Sprawa przycichła na wiele lat.

0: Na zegarach w całej Polsce już niemal trzecia, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Tajne materiały na prywatnym mailu. Jest akt oskarżenia prokuratury przeciwko pułkownikowi rezerwy Krzysztofowi G. Pakiet CPN wciąż pod znakiem zapytania. Czy ceny paliw spadną przed końcem wakacji? Zaćmienie słońca już dziś. Posłuchajcie, jak odpowiednio przygotować się do obserwacji. Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko pułkownikowi rezerwy Krzysztofowi G. Chodzi o byłego pracownika kancelarii premiera, który miał nieprawidłowo przetwarzać materiały niejawne, od zastrzeżonych po ściśle tajne. Według śledczych tajne dokumenty przesyłał na prywatną skrzynkę mailową ówczesnego szefa kancelarii Michała Dworczyka. Jakie są ustalenia prokuratury?
1: Były oficer złamał zasady obchodzenia się z tajnymi dokumentami. Mowa o kilkuset plikach zawierających także bardzo wrażliwe informacje, chociażby niejawne dane NATO na temat stanu zapasów amunicji czołgowej polskiej armii. Te materiały ze swej prywatnej skrzynki przesyłał na prywatną skrzynkę Michała Dworczyka. Potem te materiały zostały upublicznione w internecie. Dodatkowo zarzuty dotyczą kopiowania i przetwarzania tajnych dokumentów na różnych niezabezpieczonych nośnikach, a także o ich drukowanie. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów, złożył wyjaśnienia, które są sprzeczne z dowodami i ustaleniami śledztwa, między innymi opiniami służby kontrwywiadu wojskowego. Krzysztofowi G. grożą 3 lata więzienia.
0: Te fakty zebrał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Wciąż nie ma decyzji, czy rząd ponownie wprowadzi pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej. Premier Donald Tusk zapowiadał, że przepisy obniżające ceny paliw mogą wrócić na ostatnie 2 tygodnie wakacji, ale na razie brak konkretów. Jeżeli pakiet CPN zostanie przywrócony, najprawdopodobniej będzie to w okrojonej wersji. Zatem na co mogą liczyć kierowcy? To sprawdził nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
2: Prawdopodobnie na samą obniżkę podatku VAT oraz mechanizm wyliczania maksymalnej ceny za litr. W kwietniu, gdy CPN wchodził w życie, rząd dodatkowo obniżył akcyzę na paliwa. Jeśli przepisy teraz wrócą, tego elementu teraz zabraknie. Spróbujmy więc wyliczyć. Cena za litr benzyny 95 waha się obecnie w granicach 7 zł i 40 groszy. Podatek VAT obniżony z 23 do 8% dałby kierowcom kilkadziesiąt groszy oszczędności za każdy litr. Stawka spadłaby poniżej 7 zł. Trudno obliczyć ulgę co do grosza, bo pozostaje kwestia marży stacji paliw. Poprzednio zysk dla stacji był ograniczony do 30 groszy. Za litr. Na razie nie wiadomo, czy rząd zdecyduje się na powrót do tego mechanizmu.
0: Tegoroczne lato przynosi rekordowe upały w Europie. W Anglii miniony lipiec był najsuchszy od prawie 200 lat. Susza przyczynia się jednak do odkryć archeologicznych. Obniżający się poziom wód w rzekach i jeziorach odsłania historyczne znaleziska. Co ostatnio odnaleziono? O tym nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
3: To odkrycie niczym z legendy o królu Arturze. Z wysychającego zamkowego jeziora w hrabstwie Kent wyłoniła się zabytkowa, wbita w dno 200-letnia szpada. Broń zauważono podczas porządkowania powalonych konarów przy brzegu. Jak oceniają muzealnicy, to doskonale zachowana szpada ceremonialna, muzyka orkiestrowego z pierwszej połowy XIX wieku. Wielka Brytania stoi u progu 5. już w tym roku fali upałów, a 2/3 terytorium Anglii jest oficjalnie objęte stanem suszy, co samo w sobie uczy Brytyjczyków zupełnie nowej historii.
4: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: Północna i zachodnia Polska, to tam będą panować najlepsze warunki do obserwacji zaćmienia słońca. To spektakularne zjawisko będzie można podziwiać na niebie już dziś wieczorem. Księżyc całkowicie zasłoni tarczę słońca w Europie Zachodniej, w pasie od Islandii po Hiszpanię. My będziemy mogli obserwować zaćmienie częściowe. Przy tej okazji specjaliści przestrzegają.
5: Ja bym tutaj apelowała do dorosłych, do dzieci, żeby żadnymi domowymi sposobami, przez żadne okulary słoneczne, płyty CD, nie oglądać zaćmienia słońca.
0: Apelowała okulistka dr Wioletta Tomczyk-Dorożyńska. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem są specjalistyczne, certyfikowane okulary, a także lornetki lub teleskopy wyposażone w odpowiednie filtry słoneczne. Początek częściowego zaćmienia słońca w Polsce dziś pomiędzy 19.10 a 19.20. Co jedzą uczestnicy obozów przetrwania? W te wakacje zabraliśmy naszych słuchaczy na obóz. Stołówkę harcerskiego ośrodka wypoczynkowego w kujawsko-pomorskim Smerzynie sprawdził nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Jak wygląda kuchnia na obozie przetrwania i inne atrakcje? Opowiedzieli nam o nich Nikodem Dolata z harcerskiego ośrodka wypoczynkowego w Smerzynie oraz Artur Natoniewski z biura podróży Obozowa Przygoda.
6: Jak wygląda dzień z życia obozowicza w 2026 roku? środku. Czy tu mamy obsługę dronów, obsługę robotów, czy jednak skupiamy się na trochę innych warunkach, na trochę innych atrakcjach? Jak dzisiaj wygląda obozowy dzień na kolonii?
7: No, w obozowej przygodzie dzień jest długi, bo zaczyna się tak naprawdę już z samego rana. Od pobudki jedni budzą z głośnikiem, inni z trąbką, inni po prostu pukają do drzwi, więc zawsze każdy dzień na obozach rozpoczyna się inaczej. Zawsze mamy tak, że są trzy posiłki, zaczynamy od śniadania i wtedy jest taki czas na przygotowanie i bloki zajęciowe. Na tych blokach dzieją się różne rzeczy. Drony też już są, jest też obóz Tactical Camp, na którym dzieci uczą się i stawiają pierwsze kroki w lataniu dronami. Jednocześnie są to zabawy, gry integracyjne. Każdy działamy w mniejszych grupach metodą warsztatową, też po to, żeby każdy mógł czegoś doświadczyć, nauczyć się czegoś nowego, nauka samodzielności i wykorzystujemy ten czas w ciągu dnia. U nas czas wolny, to jest czas, w którym idziemy z wychowawcą i robimy na obozie gry, czy idziemy grać w piłkę. Nie ma czasu wolnego, że dzieci są same.
6: Uczestnicy mówili mi, że nauczyli się już rozpalania ognisk, filtrowania wody w butelce, budowania szałasów, ale był też nocny taki paintball laserowy, byśmy powiedzieli, czyli bezpieczeństwo przede wszystkim. To są takie atrakcje, których w domu na co dzień nie ma.
7: No, zdecydowanie nie ma i to jest najzwyczajniej pierwszy raz. To jest pierwszy zdobyty szczyt w górach. To jest pierwsze rozpalenie ogniska. To jest pierwsza noc poza domem, pierwsza noc w namiocie. To jest generalnie obóz pierwszych razów. I to tutaj właśnie mamy jeszcze kompasy, strzelnica, ASG, łuki, dmuchańce, park zabaw. To tutaj wszystko jest obóz pierwszego razu, tak bym to nazwał.
6: Można powiedzieć, że to jest taki trochę leśny all inclusive, jeśli chodzi, to tak gdybyśmy chcieli na dzisiejsze warianty tutaj wakacyjne to przenieść, bo jednak to dziecko wydaje się być tak dosyć mocno zaopiekowane. Czy o to chodzi? Bo to rodzicom najbardziej zależy na bezpieczeństwu?
7: Punkt pierwszy. Bezpieczeństwo. U nas w firmie to wisi na samym początku, bo nie możemy o tym zapominać. To jest najważniejsza rzecz, ponieważ wysyłamy, z nami jeżdżą dzieci, które tutaj generalnie chciałem powiedzieć po prostu, że to jest tak istotna rzecz, że o tym nie można zapomnieć. I to jest na każdym elemencie obozów. Jeżeli mamy strzelnicę, zabezpieczenie, okulary ochronne, to wszystko jest numer jeden.
6: Jak dzieciaki odnoszą się do tego pierwszego razu? Czy dla nich to jest coś wow, czy jest lęk, czy może ekscytacja? No bo czegoś takiego w domu faktycznie nie ma.
7: To może zacznę od tego, że pierwsze dwa dni na obozie są trudne. Przede wszystkim nie mają telefonów. I to pierwsze zdarzenie, które jest na obozie pierwszego dnia, już telefon oddają do depozytu wychowawcy, kierownikowi, to ten pierwszy moment jest trudny na tą integrację, na poznanie się wspólnie w grupie. Ten pierwszy moment jest po prostu trudny. Jednocześnie z każdym kolejnym dniem jest coraz łatwiej i potem same dzieci mówią, że telefonu nie chcą po prostu. A jeżeli mają już ten czas na telefon, to mówią, nie, bo idę jeszcze tam z wychowawcą pograć czy pobawić się, bo jest chwila przerwy, nie? Więc tutaj potem to jest dla nas największa nagroda i szczęście, kiedy słyszymy ósmego dnia na obozie, że ten telefon nie jest w ogóle potrzebny.
6: Czyli rodzic dzwoni i chce o coś dopytać, a dziecko mówi, mamo, nie teraz, bo nie mogę z tobą rozmawiać. Fajnie, że dzwonisz, ale może później.
7: Lepiej bym tego nie powiedział. Mogę nawet powiedzieć taką historię, jak właśnie na obozie w górach, w którym byłem kilka dni temu, była sytuacja, w którym dziecko na głosie rozmawiało ze swoim tatą i tata pyta się, czy tęsknisz. On mówi, nie, ani trochę. A ten rodzic dopytuje się, chociaż trochę tęskni. On mówi, no tak będzie z 1%.
6: My jesteśmy w Smerzynie na specjalnych obozach, koloniach, kolonie przetrwania, obozy wodne. Harcerski ośrodek, który nie tylko służy harcerskim.
8: Dokładnie, jesteśmy bardzo otwarci, nie chcemy robić hotelu w lesie, ale staramy się robić nowoczesny ośrodek wypoczynkowy, nie tylko dla harcerzy, którzy korzystają najczęściej z namiotów, ale też właśnie dla grup komercyjnych, dla dzieci i młodzieży, tak naprawdę z całej Polski.
6: Do harcerzy na pewno wrócę, ja bym chciał zapytać najpierw czym, albo jak dziś wygląda taka stanica harcerska, czym ona się różni od tego, co gdzieś może jeszcze niektórzy pamiętają sprzed kilkudziesięciu lat, no może nie, że chociaż może możemy pokusić się o takie stwierdzenie. Stanica harcerska XXI wieku. Ja wiem, że tu nie są roboty, które gdzieś tutaj chodzą, latają, że jest dużo drzew, jest jezioro. Czym to się różni od tego, co gdzieś może rodzice jeszcze pamiętają?
8: Też się często śmiejemy, bo właśnie mamy czasami grupy, które się u nas pojawiają i rezygnują tylko dlatego, że jest zbyt nowocześnie, zbyt duża cywilizacja. Dlatego otwieramy się też dla grupy zewnętrznej. No przede wszystkim zależy nam na utrzymaniu standardu. Standardu obiektów noclegowych, jak i tych wszystkich sanitariatów, które się w nich znajdują, ale również i przede wszystkim bardzo dobra kuchnia, bo standard bazy jest bardzo ważny, ale też również istotne jest to, jak dzieci dobrze jedzą. Mamy na miejscu swoją własną kuchnię, staramy się kupować świeże, oczywiście lokalne produkty i gotować pysznie, smacznie, urozmaicone.

0: Średnio tylko na naszej bazie wypoczywa 1,5–2 tysiące dzieci i młodzieży rocznie, z czego dobra połowa to są właśnie typowe grupy harcerskie.
1: A jak wygląda taki obóz harcerski? Na czym zależy właśnie komendantom, harcerzom drużynowym?
0: Tak, tu byśmy właśnie musieli rozdzielić te obozy harcerskie od tych obozów kolonii prywatnych, bo harcerze potrzebują po prostu przestrzeni, potrzebują ciszy, spokoju, fajnego terenu, jakim właśnie jest Smerzyn. Mamy tutaj las, mamy dużo jezior, mamy miejsce, gdzie można rozbić namioty, wybudować swoją infrastrukturę taką typowo obozową, bo tak to bardzo często wygląda na tych obozach harcerskich, że one tworzą to obozowisko tak naprawdę od zera.
1: Mhm. Rozumiem, że wtedy drużyna przyjeżdża, rozstawiane są namioty, rozstawiane kanadyjki, trzeba okopać każdy namiot.
0: Dokładnie, przyjeżdżają grupy kwatermistrzowskie, czasami nawet budują sami sobie łóżka, sami regały, więc wszystko robią od początku.
1: A co mówią dzieciaki, jeśli chodzi o takie obozy, no właśnie, czy to harcerskie, czy na przykład survivalowe, czy wodne, jak one się odnajdują w tym, że na przykład przyjeżdżają z miasta, takiej trochę betonowej dżungli chyba byśmy powiedzieli, a tu jednak sporo lasu, jezioro. Czy jest takie zaskoczenie?
0: Myślę, że na samym początku bardzo duże i chwilę muszą się z tym miejscem i z tą całą sytuacją oswoić, ale naprawdę zarówno obozy, które organizowane są tutaj przez Obozową Przygodę, jak te, które do nas przyjeżdżają, mają tak bogaty program animacyjne, zajęciowe dla dzieci, że myślę, że dzieci po chwili już zapominają o tym, że są w innym miejscu, a cieszą się tą chwilą i tym, po co tak naprawdę tutaj przyjechały.
1: A o co pytają rodzice, kiedy przyjeżdżają? Bo zdarza się chyba, że są czy to odwiedziny, czy rodzic przywozi dziecko, czy odbiera je już na koniec obozu. Jakie pytania najczęściej pojawiają się od rodziców?
0: Myślę, że dla rodziców bardzo ważna jest ta opieka, czyli personel, który tymi dziećmi się zajmuje, czyli bezpieczeństwo dziecka, wiadomo, które puszczamy na kolonie, ale tak jak też wspomniałem wcześniej, standard bazy, czyli gdzie dziecko śpi, w jakich warunkach, czym dysponują pokoje, jak są wyposażone, no i kuchnią, tak, aby smacznie zjadło to, co lubi. Dlatego zapewniamy 4 posiłki dziennie, również jakieś owoce, napoje oczywiście przez cały dzień, żeby niczego dzieciom nie zabrakło.
1: Można powiedzieć w takim razie, że to są takie dziecięce wakacje all inclusive?
0: Można by tak powiedzieć.
2: Z Nikodemem Dolatom oraz Arturem Natoniewskim rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Ojej, a co tu tak pędzi? Co to tak głośno hałasuje? No to jest 3:13, to trzeba się porozciągać, to trzeba, wiecie, na spokojnie, a nie tu już aha, take on me, co... A, pardon, nocna zmiana już na obrotach. No tak, mkniecie w stronę poranka. No to i osoby, które właśnie wstają i zaczynają tę środę, dołączają. Maciek Rybak, cześć.

0: Natalia Schroeder do bardzo wczesnej kawy z RMF FM. Taka pora teraz, idealna na dojazd pod Tatry i za kilkadziesiąt minut hop hop w góry. Przydatne informacje od bardzo wczesnych godzin mamy dzięki dziennikarzom Radia RMF 24. Bogdan Zalewski.
1: Mamy ostrzeżenie. Uwaga na niedźwiedzie. Wprawdzie nie w Polsce, na Słowacji. Tam u naszych południowych sąsiadów w miniony weekend doszło do dwóch ataków niedźwiedzi na turystów. Dwie ranne osoby przewieziono do szpitala, a niedźwiedzie odstrzelono. Łączymy się z naszym zakopiańskim studiem. Tam czeka Maciej Pałachicki. Witamy serdecznie, Macieju.
2: Dzień dobry.
1: Obserwujesz uważnie sytuację za naszą południową granicą. Gdzie konkretnie doszło do tych ataków?
2: No, wszystko wydarzyło się niedaleko Martina, to takie spore miasto, około 100 kilometrów od Zakopanego. Tam najpierw w sobotę u wylotu Doliny Walczańskiej niedźwiedź zaatakował 55-letniego rowerzystę, który został zraniony w nogi i musiał przejść operację. Natomiast do jeszcze poważniejszego ataku doszło dzień później, czyli w niedzielę, także koło Martina, przy zjeździe z autostrady D1 do miejscowości Turany. Tam znaleziono rannego 42-letniego mężczyznę. Jak się okazało, rany były dosyć ważne, bo chodziło o urazy klatki piersiowej, a także głowy i urazy wielonarządowe. Mężczyzna był nieprzytomny, został od razu przewieziony do szpitala, a za agresywnym niedźwiedziem został wysłany tak zwany zasachowy team. To by można było...
1: Co to znaczy?
2: To jest taki zespół do spraw reagowania na ataki niedźwiedzi. No i ten niedźwiedź został wytropiony. Okazało się, że to niedźwiedzica z dwójką młodych. No i została niestety zastrzelona. Zastrzelone też zostały jej dwa młode niedźwiadki. Ona ważyła około 136 kg, a niedźwiadki 23 i 25 kg.
1: No to taka zwierzęca tragedia też przy okazji, tak.
2: Dokładnie tak. No jak wiemy, na Słowacji strzela się do niedźwiedzi. W ubiegłym roku, jak znalazłem w statystyki, w ciągu zaledwie kilku miesięcy odstrzelono 201 niedźwiedzi i tam są poważne problemy z tymi drapieżnikami.
1: No, szokująca liczba, ponad 200.
2: Ponad 200 niedźwiedzi zostało. Tak, tylko od kwietnia do października ubiegłego roku. Bieżących danych nie mamy jeszcze, ale podejrzewam, że kolejnych 100 mogło zostać zastrzelonych, bo rząd słowacki zaplanował odstrzelenie 350 niedźwiedzi w ciągu roku, więc możemy się zbliżać już do tej liczby, ale te tragedie niedźwiedzie także wydarzają się po naszej stronie, bo w niedzielę w Zakopanem został śmiertelnie potrącony młody niedźwiedź na trasie z Zakopanego w stronę Łysej Polany i w stronę Morskiego Oka, a dwa tygodnie wcześniej w rejonie Doliny Kościeliskiej także niedźwiedź został potrącony przez samochód i zginął. Także te niedźwiedzie pojawiają się coraz częściej i coraz częściej możemy je zobaczyć. No i trzeba oczywiście zachować sporą ostrożność.
1: No właśnie, czy służby odradzają piesze wycieczki w związku z tymi atakami?
2: Nie, takiego alertu nie ma po naszej stronie granicy. U nas raczej sobie radzimy z problemem niedźwiedzi. Jest niedźwiedzica z dwójką, czy z trójką nawet młodych, która właściwie codziennie pojawia się turystom w Dolinie Chochołowskiej. Jak mówił mi jeden z przyrodników, to jest taka strategia, aby przetrwać. Po prostu ona uważa, że w pobliżu ludzi jest bezpieczniej, bo samotne samce, które niestety polują na młode niedźwiadki, które zabijają młode niedźwiadki, po prostu boją się tam podchodzić, więc ona czuje się tam bezpiecznie.
1: Czyli niedźwiedzica boi się takiego kanibalizowania, tak?
2: Tak, dokładnie. Ona nie przysparza problemu, poza tym, że można ją zobaczyć, albo można zobaczyć filmiki, jak przechodzi z tymi swoimi młodymi przez szlak. To nie zaczepia turystów, nie podchodzi blisko, także zachowuje bezpieczny dystans, no i oby tak było dalej. A żeby tak było dalej, no to przyrodnicy radzą, by absolutnie pod żadnym pozorem nie rzucać i nie zostawiać dla niej żadnego pożywienia, żadnych kanapek, żadnego nęcenia, żeby zrobić ładniejsze zdjęcie, bo to może doprowadzić do tragedii po stronie ludzi, jak i po stronie zwierząt, bo po prostu taki niedźwiedź skuszony łatwym łupem będzie się zbliżał do ludzi, a wiadomo, jak to się może skończyć. Właśnie dokładnie tak, jak to się skończyło w miniony weekend na Słowacji. Także byśmy nie doprowadzili do takiej sytuacji, jak po drugiej stronie granicy. Po prostu trzeba przestrzegać takich zasad, podstawowych zasad, nie zbliżać się do niedźwiedzi, nie rzucać, nie zanęcać, nie zostawiać śmieci i wtedy będziemy jedni i drudzy bezpieczni.
1: Bardzo dziękujemy. Bardzo przydatny poradnik, ale także te szokujące, ale także intrygujące informacje przekazał z Zakopanego i o Słowacji, i o części polskiej. Maciej Pojachicki.
3: Jeszcze więcej informacji tylko w Radiu RMF24.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Pierwsza kawa z RMFFM. Smacznego.
2: Dzięki.
1: Pierwsza kawa z RMFFM.

0: Znowu to zrobiła Britney Spears w RMF FM, a dzisiaj 12 sierpnia, środa, tak sobie uporządkujmy na początek tego dnia. Co to w ogóle za dzień? Dzień pracoholików. Ho, ho, ho, to trzeba uważać w pracy, nie przemęczać się, spokojnie i do celu.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Proszę się nie dać zwieść zespołowi Goja. To nie jest żadna kołysanka. My tu już się powoli budzimy w tym RMF-ie. 21 minut i będzie godzina czwarta i oczywiście bieżące informacje do pierwszej kawy z RMF FM. Jesteśmy z wami w drodze do pracy, na wakacje, niezależnie dokąd jedziecie. Teraz mamy ważne informacje z Pomorza Zachodniego.
1: Zgadza się, A6 w Kołbaskowie jest zablokowana po zderzeniu dwóch osobówek. Utrudnienia mogą potrwać tam do rana.
0: Tworzą się korki, lepiej skorzystać z innego przejścia granicznego w regionie. A przy okazji kierowców, Karol, wczoraj zapowiadaliśmy temat CPN, tego projektu. Czy to się coś wyjaśniło, czy nie?
1: Temat rzeka. Wciąż są wysokie ceny paliw i wciąż nie wiadomo, co z pakietem ceny paliw niżej, czyli CPN. Premier Donald Tusk zapowiadał, że przepisy obniżające stawki na pylonach mogą wrócić na ostatnie 2 tygodnie wakacji. No wszystko wskazuje na to, że nawet jeśli CPN wróci, to w okrojonej formie. No ale wciąż czekamy.
0: No czekamy, czekamy. Doczekać się nie możemy. Sprawdzajcie fakty w RMF FM.

Żniwa. To się dzieje na polskich polach w sierpniu. RMF zawsze z wami. Za 8 minut będzie godzina czwarta, no za 7. Kto z rolników już albo jeszcze na nogach? Istotne informacje przekażemy wam w faktach RMF FM. A teraz łapcie nowość od Skubasa.

0: Robert Gawliński i zespół Wilki. To za nami teraz fakty RMF FM, bo na zegarze punktualnie 4:00 w studiu Karol Płaczkiewicz.
1: Zgadza się, jestem. Wypadek na A6 w Zachodniopomorskiem. Droga w Kołbaskowie jest zablokowana. Kolejna dymisja po aferze z pomocą dla powodzian. Anna Konieczyńska straciła stanowisko wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Brak pieniędzy na pokrycie strat, które ponieśli unijni rolnicy w związku z suszą. Wyjaśnimy, co to znaczy dla polskich producentów. Uwaga kierowcy na A6 w Zachodniopomorskiem. W Kołbaskowie zderzyły się dwie osobówki. Jedna osoba została ranna. Droga w obu kierunkach jest zablokowana. Anna Konieczyńska nie jest już wiceprezesem Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Decyzję o jej odwołaniu podjęła Rada Nadzorcza spółki. To kolejny efekt afery związanej z nieprawidłowościami przy podziale środków dla powodzian. O szczegółach dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
2: Anna Konieczyńska była poza zasięgiem mediów. Sekretariat agencji poinformował mnie jeszcze przed oficjalnym odwołaniem, że rozmowa z wiceprezes jest niemożliwa. Wcześniej została zawieszona w Koalicji Obywatelskiej. Sprawę bada prokuratura. Śledczy mają ustalić, czy pieniądze rzeczywiście trafiły do podmiotów, które nie spełniały warunków programu i czy nie doszło do konfliktu interesów. Chodzi o 4,5 miliona złotych, które według Wirtualnej Polski trafiły do firmy męża wiceprezes, jej sąsiadów oraz spółki właściciela lokalnej telewizji i wieloletniego kontrahenta samorządów. Powódź miała nigdy nie dotrzeć do ich nieruchomości. Agencja odcięła się w oświadczeniu od odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości.
3: Fakty z każdego miejsca na świecie.
1: Komisja Europejska nie ma obecnie pieniędzy na pokrycie strat unijnych rolników spowodowanych suszą, poinformowała rzeczniczka Komisji Europejskiej w rozmowie z dziennikarką RMF FM w Brukseli. Co ta sytuacja oznacza dla polskich rolników?
4: To oznacza, że polscy rolnicy nie mogą liczyć na automatyczne odszkodowania z Brukseli za straty spowodowane suszą. Komisja przyznaje, że nie ma na to pieniędzy w unijnym budżecie. Są natomiast instrumenty wspólnej polityki rolnej, które mogą pomóc łagodzić skutki suszy, na przykład poprzez inwestycje w nawodnienia czy wsparcie ubezpieczeń. Polska jest wśród krajów, które chcą, by unijna pomoc kryzysowa była uruchamiana szybciej i także w przypadku suszy. Dopytywałam w komisji również o rekompensaty strat po przymrozkach. Dowiedziałam się, że polski wniosek o pieniądze z rezerwy kryzysowej zostanie rozpatrzony jesienią.
1: O czym informowała brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino. 73-letni były prezes węgierskiego Sądu Najwyższego i kandydat rządzącej partii TISA został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe Węgier na urząd prezydenta. Wybór nowego prezydenta zbojkotowała największa partia węgierskiej opozycji Fidesz.
5: Nie powiedziałabym, że ten wybór jest na przykład marionetka TISY. Prezydent Baka już przed wyborem powiedział, że nie wszystkim zgodzi się z nowymi planami TISA. Na przykład rządy chciały ograniczyć kandydację posłów do 12 lat. Baka już prosi swoją krytykę.
1: Mówiła hungarystka Rita Hornok. Baka był jedynym kandydatem na prezydenta. I teraz wracamy do Polski. To nasza enklawa spokoju. Tak mówią działkowicze o swoich ogródkach. Przekonują, że latem w środku miasta można odpocząć, choć oczywiście jest też trochę pracy.
6: Jak pani płynie czas latem?
7: Super płynie. Mam wodę, mam co plewić, mamy owoce.
6: Jest co robić zawsze na działce?
7: Jest co robić, no.
6: A odpoczywa pani tu?
7: Też.
6: Ale więcej roboty czy odpoczynku?
7: Ja wiem, tak po środku.
6: Upał też łatwiej znieść tutaj?
7: No na pewno. To jest, widzi pani, o wieterek, a w mieście nie da się tego znieść.
6: Ale właściwie to jesteśmy w mieście, chociaż jak się tu wchodzi.
7: Ale są drzewa. Ja pamiętam, jak ja kupiłam tą działkę, to się śmiałam, że dwa drzewa więcej i inaczej się już funkcjonuje.
1: Działkowiczów w Katowicach odwiedziła nasza reporterka Anna Kropaczek. Zielone płuca poznańskiego Łazarza otoczone z każdej strony rzędami zabytkowych kamienic. W naszym wakacyjnym cyklu, gdzie chodzą lokalci, zabieramy was do miejsc, które szczególnie upodobali sobie mieszkańcy poszczególnych miast. Park Wilsona w Poznaniu to miejsce o bogatej historii i niesamowitym uroku, mówi Marcin Fabiszak, przewodnik po Poznaniu. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
8: Tak, kiedy sobie tutaj spacerujemy, to widać o poranku, przed południem mieszkańców właśnie wychodzącymi miejscami mieszkańców wyprowadzających psy. To jest chyba taki też trochę łącznik, mam takie wrażenie, no właśnie, tych jeżyc z Łazarzem zielony, że nie trzeba iść wśród kamienic, że nie trzeba iść, że nie trzeba jeździć tramwajem naokoło, tylko można sobie w pięknych okolicznościach przyrody przespacerować się między dzielnicami.
9: Tak, tak. Zresztą tutaj pobliska ulica Matejki, dzisiaj słynna głównie ze względu na kamienice, które tutaj stoją teraz niedaleko nas. To są wspaniałe, secesyjne domy. Myślę, że to właśnie tutaj znajduje się ta taka najbardziej okazała, najwspanialsza secesja poznańska. Ta ulica dawniej nazywała się ulicą Nowoogrodową i ona właśnie była taką ulicą, która historycznie łączyła Łazarz z Jeżycami. Ona dawniej posiadała jeszcze więcej troszeczkę zieleni niż dzisiaj, bo to nie tylko był park, ale też takie przedogródki przy kamienicach, czy taka zieleń przyuliczna, drzewa przyuliczne. I rzeczywiście można by było ją traktować jako taką promenadę łączącą Jeżyce z Łazarzem. I tak, tak, to rzeczywiście na to w ten sposób można historycznie spojrzeć i chyba dzisiaj też są takie pomysły, żeby tam, gdzie można, tę zieleń przyuliczną odtwarzać. I my w zasadzie tutaj na Łazarzu jesteśmy akurat w tej części Łazarza, w Parku Wilsona, no można powiedzieć zatopieni w tej wspaniałej zieleni. Więc to jest niesamowity zasób dla mieszkańców Łazarza.
8: Sam Park Wilsona, mam wrażenie, że on jest bardzo ciekawie, tak wręcz od linijki zaprojektowany.
9: Tak, to jest park, który w sumie składa się z dwóch części. My teraz jesteśmy w tej części tak zwanej francuskiej. Park francuski to jest taki park, w którym decyduje ogrodnik, jak zieleń ma rosnąć, w jakich kształtach, w których miejscach. Znajdziemy tutaj dużo symetrii, dużo poprzycinanych krzewów, jakieś geometryczne figury. Natomiast jest też ta druga część parku, taka krajobrazowa, czyli tak zwany park angielski, ze swobodnie wijącymi się alejkami, ze stawami, z pagórkami i te dwie części są tutaj bardzo umiejętnie połączone. Oczywiście ta część krajobrazowa, ta część parku angielskiego, ona sprawia tylko takie wrażenie spontaniczności. To jest po prostu talent twórcy, który projektował ten park, dlatego że jest tak jak mówisz, w zasadzie park został zaprojektowany od podstaw, ale nie mamy tutaj poczucia sztuczności i to jest właśnie wielka zaleta też tego miejsca. I w ogóle mam wrażenie, architekci czy urbaniści tamtego okresu, początku XX wieku czy międzywojnia, ale też oczywiście czasów powojennych, posiadali jeszcze ten zmysł i jeszcze posiadali ten wspaniały talent. Potrafili, pomimo że czasami dzielnica czy park były projektowane od podstaw, nadać jej właśnie takich cech, jakie ma też Park Wilsona, że no właśnie, czujemy się tutaj komfortowo. Tak, nie mamy poczucia, że jesteśmy w jakimś miejscu wykreowanym, na przykład tylko, nie wiem, na potrzeby deweloperskie, pobliskich mieszkańców, prawda? Czyli park sam w sobie był tutaj celem, a nie był tylko jakimś dodatkiem na przykład do tych wspaniałych mieszkań, które tutaj powstawały w tych kamienicach. Tutaj naprawdę należy się pokłonić architektom i twórcom tego typu rozwiązań.
8: To jako przewodnik po Poznaniu, jakie miejsca jeszcze mógłbyś polecić no właśnie turystom, takie miejsca, które być może odwiedzają częściej poznaniacy, lokalsi, coś takiego może nieoczywistego?
9: Ja mam wrażenie, że w ogóle życie poznańskie przesunęło się właśnie troszeczkę ze starego rynku do tych historycznych dzielnic Poznania. To jest dosyć ciekawy proces. Turyści zresztą sami nawet o to pytają i często to zauważają, jak są na starym rynku, czyli tam, no, gdzie wypada być i warto oczywiście być, bo przecież jak ktoś przyjeżdża do Poznania na jeden dzień, czy czasami na kilka dosłownie godzin, to trudno proponować mu od razu wizytę, nie wiem, na Dębcu, prawda, gdzieś tam, daleko poza centrum, ale turyści, którzy bywają na Starym Rynku, sami zauważają, że no właśnie, jest tam jakby pustawo, jest tam troszeczkę mniej życia, głównie się tam koncentruje to życie takie turystyczno-gastronomiczne i pytają, gdzie są ludzie. No i właśnie, gdybyśmy mieli szukać oszukać mieszkańców Poznania i zobaczyć trochę tego prawdziwego Poznania, to ja właśnie zaproponowałbym te historyczne dzielnice. Głównie te trzy oczywiście, czyli Jeżyce, Łazarz i Wildę, dlatego że one są trochę jak takie małe miasta w mieście. Ja bardzo lubię w nich to, że każda z nich ma swój własny rynek. Wokół tego rynku zupełnie inną zabudowę niż w pozostałych dzielnicach. Te rynki są rzeczywiście czymś w rodzaju takiego serca danej dzielnicy. Otoczone wspaniałymi kamienicami bardzo często i uwaga, właśnie w tych kamienicach od kilku lat widzimy powstające coraz to nowe koncepty, jakieś kulinarne, kawiarniane, jakieś inicjatywy takie społeczne. I moim zdaniem jest to teraz dzisiaj tak, że mieszkańcy dużo chętniej wybierają właśnie wizytę, nie wiem, w kawiarni, w winiarni, na Łazarzu czy na Jeżycach, niż na starym rynku. To jest takie subiektywne odczucie. Oczywiście rynek zawsze pozostanie bezkonkurencyjny.

0: Muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dwanaście minut po godzinie czwartej. Do wschodu słońca mniej więcej godzina. Karol, może byśmy o tym zaćmieniu coś naszym słuchaczom powiedzieli w końcu to dziś?
2: Będzie, będzie, zaczekajcie.
1: Dobra, umówieni jesteśmy akurat do pierwszej kawy z RMF FM. Kto właśnie rozpoczął dzień, mówimy dzień dobry. No Selinka jak zaśpiewa na początek dnia, na początek środy, no może być od razu znacznie przyjemniej, mimo tego chłodu o poranku. No, miejscami naprawdę rzeźko. Maciek Rybak, cześć.

Gdzie lepiej nie siadać za kierownicą? Sprawdzam aktualny ranking najbardziej agresywnych kierowców. Takie rzeczy do pierwszej kawy z RMF FM. 23 minuty po godzinie 4. Wstajemy powoli, powoli. Włoscy kierowcy uznawani są za najbardziej nieprzyjaznych na drodze. O proszę, spodziewaliście się? No pewnie machają dużo rękoma, no jak to Włosi. Ale zawsze mogło być gorzej. Włoski kierowca na skrzyżowaniu w Bangladeszu.

0: ważne, że potrafisz widzieć dobro, rapuje Mezo na 28 minut przed godziną 5 w RMF FM. No, po dzisiejszym wieczorze może być różnie z tym widzeniem. Zaćmienie słońca, przypominamy z Karolem o bezpiecznej obserwacji, ale po kolei. Rzadkie widowisko przed nami.
1: I to jak rzadkie? Dziś w Polsce przed zachodem słońca będzie można oglądać jego częściowe zaćmienie. Częściowe zaćmienie słońca oczywiście. Całkowite będzie widoczne z Hiszpanii i Islandii, no, więc jeżeli wakacje, dobrze, no to można obejrzeć. I to jest całkiem niezwykły czas dla całej przyrody.
0: Polska północna oraz zachodnia, tam będzie najbardziej widowiskowo, ale co zrobić, by było bezpiecznie?
1: Najbezpieczniejszym rozwiązaniem są specjalistyczne, certyfikowane okulary, a także lornetki lub teleskopy wyposażone w odpowiednie, podkreślmy, odpowiednie filtry słoneczne.
0: No i o której godzinie mamy mieć gotowość, że tak powiem, do obserwacji?
1: Początek częściowego zaćmienia słońca w Polsce dziś pomiędzy 19.10 a 19.20.
0: A patę, patę słońce, no.
1: Czekamy.
0: To słońce dzisiaj zrobi nam wieczór. W RMF FM też będziemy to relacjonować. Przypomnę, że w Mikołajkach oglądamy zaćmienie oraz Noc Perseidów. Bądźcie z nami.

pierwsza kawa z RMF FM. Jeśli właśnie złapałem was w takich okolicznościach, to mówię dzień dobry, Maciek Rybak. Zarówno ja, jak i ekipa RMF FM na nogach od bardzo wczesnej pory. Jesteśmy z wami, żeby dobrze zacząć ten dzień. No i mamy też najlepszą muzykę.

Podobno, żeby dobrze zacząć dzień, trzeba sobie pośpiewać fajne utwory. No to macie takie rzeczy w RMF FM, Gemma wcześniej, Gabriel Fleszar. Można było robić samochodowe karaoke. Pierwsza kawa z RMF FM. Dawno nie było tak chłodno nad ranem. Tylko 5 stopni pokazują termometry w okolicach Jeleniej Góry, 6 w Kielcach, 8 w Opolu, Katowicach, Łodzi i Toruniu. Dwucyfrowe wartości tylko na wybrzeżu. A mówili, że nad Bałtykiem to najzimniej latem. Może w południe tak, ale nad ranem to polski piasek na plażach aż parzy. Powiecie, co za głupoty. No a kiedy o 4:53 chodziliście po brzegu Bałtyku, a? I to 12 sierpnia, żeby nie

Mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

0: RMF FM.
1: 6 minut, w których zniknie słońce, to przejdzie do historii. Przeżyj to z RMF FM. Spotykamy się już dziś o 18:00 w wiosce żeglarskiej w Mikołajkach. Zaćmienie słońca plus Perseidy. Takiej promocji kosmos nie zrobi ponownie przez długie lata. Relacje z kosmicznego spektaklu w wieczornym programie w RMF FM. RMF FM zawsze z wami.
2: Za chwilę na zegarach zobaczymy godzinę 5:00. Czas na fakty RMF FM, które zebrał i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
3: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej sięga po nowe argumenty prawne w sprawie sporu z firmą Pfizer. Chodzi o zajęcie wierzytelności agencji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Śmigłowce Apache będą serwisowane w Polsce. Wczoraj podpisano umowę na te inwestycje. Częściowe zaćmienie słońca dziś nad Polską to będzie niezwykłe widowisko na niebie. Na początek jednak ostrzeżenie dla kierowców świętokrzyskim. Na Krajowej 74 w miejscowości Cieklińsko, to na odcinku Piotrków-Trybunalski-Kielce. Pas w kierunku Kielc blokuje uszkodzona ciężarówka. Ruch odbywa się tam wahadłowo. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podejmuje nowe kroki prawne w sporze z firmą Pfizer. Sprawa dotyczy zajęcia wierzytelności agencji w związku z blokadą komorniczą. To efekt kary za nieodebrane przez Polskę szczepionki o wartości ponad 6 miliardów złotych. 18 sierpnia belgijski sąd rozpatrzy formalny sprzeciw Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zamierza powołać się na nowy protokół opublikowany w belgijskim dzienniku urzędowym. Ten protokół dotyczy organizacji Eurocontrol, która zajęła pieniądze polskiej agencji. Nasz argument ma dotyczyć tego, że pieniądze zajęte na tym koncie nie są zwykłym długiem handlowym, tylko służą ruchowi lotniczemu w strategicznej części Europy. Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, że pieniądze na działanie Agencji Żeglugi Powietrznej, czyli prawie miliard złotych do końca tego roku, są zabezpieczone, a samoloty na polskim niebie są i będą nadzorowane cały czas, tak jak do tej pory, zgodnie z planem.
3: W Łodzi powstanie największe w Europie centrum serwisowe śmigłowców Apache. Umowę w tej sprawie podpisały wczoraj wojskowe zakłady lotnicze oraz amerykańska firma Boeing.
5: Kluczem do bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale też regionu Europy to właśnie nasz sojusz i przyjaźń polsko-amerykańska, która realizuje się nie w sloganach, nie w hasłach, tylko w tego typu przedsięwzięciach. To, że możliwe jest powstanie takiego centrum serwisowego, które będzie obsługiwało przecież nie tylko nasze Apache, ale będzie także odgrywało kluczową rolę, jeśli chodzi od wszystkich sojuszników tu na naszym kontynencie, to jest ten prawdziwy skok w przyszłość.
3: Przekonywał w Łodzi premier Donald Tusk. Centrum serwisowe będzie mogło obsłużyć co najmniej 96 śmigłowców, czyli wszystkie zamówione przez Polskę. Na razie maszyny są leasingowane. Dostawy mają rozpocząć się za 2 lata.
6: To także są fakty.
3: Takie widowisko na niebie nie jest dostępne zbyt często. Dziś w Polsce przed zachodem słońca będzie można oglądać jego częściowe zaćmienie. Całkowite będzie widoczne z Hiszpanii i Islandii. To czas niezwykły dla całej przyrody.
7: Cały świat przyrody wariuje. Ptaki nie wiedzą, czy śpiewać, czy nie śpiewać. Owady też nie wiedzą, co robić właściwie. Robi się widocznie ciemniej, zwłaszcza jeśli jest piękna pogoda słoneczna. Tak? Te różnice widać bardzo mocno. W tym przypadku będziemy mieli to zaraz przed zachodem słońca. Zaćmienie zacznie się w Polsce o 19:14, 15, przynajmniej o Warszawie teraz wspominam. Słońce zajdzie już o godzinie 20:06, więc właściwie bardzo krótko będzie mogli obserwować. Więc jak kto ma szansę na last minute polecieć sobie szybko do Hiszpanii, czy na Islandię, czy na Grenlandię nawet, to tam będzie całkowite zaćmienie. Do zobaczenia.
3: Mówi Bronisław Kryciński z Centrum Nauki Kopernik. A na naszej antenie będziemy relacjonować to niezwykłe wydarzenie. Polecamy. Dziś środa, zatem w faktach czeka nas kolejna kulinarna podróż w ramach akcji Pyszne bo Polskie. Tym razem odwiedzimy województwo kujawsko-pomorskie. Śniadanie będzie na słodko. A co później? O tym Magdalena Wojtoń.
8: W Tucholi odwiedzimy pracownię artystyczną Domowe Słodkości. Podglądaliśmy ich media społecznościowe i są prowadzone z takim sercem, z taką pasją, że bardzo chcemy poznać właścicielki i oczywiście spróbować tych pyszności. Potem ruszamy do Tlenia, w sam środek Borów Tucholi. W przystanku Tleń poszukamy lokalnych smaków i sprawdzimy, jak smakuje kuchnia inspirowana tym, co rośnie, co pływa i dojrzewa właśnie w tamtej części Polski. A na wielki finał nie będzie białych obrusów. Okoniny nadjeziorne i bar u Stacha. rodzinne miejsce, dym z grilla, proste jedzenie i podobno kolejki tak długie, że to jest najlepszy wyznacznik jakości i smaku.
3: Już nie możemy doczekać się tych pyszności. Tymczasem kończymy te fakty z nową porcją informacji. Wracamy punktualnie o 6:00. To co najważniejsze o poranku w Polsce i na świecie przedstawi Wam Tomasz Staniszewski.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Chłodno, chłodno w porównaniu do wczoraj. Dzisiaj na mapie maksymalnie 19 stopni na wybrzeżu oraz na Suwalszczyźnie, 22 w centrum i 24 to będzie maksimum w Warszawie oraz Zielonej Górze. Nigdzie nie powinno padać, mogą pojawić się chmury, słońce też będzie widoczne, a czy te chmury będą wieczorem? Będziemy to sprawdzać. No bo wieczorem to słynne zaćmienie, o którym pewnie jeszcze nie raz dzisiaj usłyszycie nie tylko w RMF FM, no ale historyczne wydarzenia przeżywamy wspólnie. RMF zawsze z Wami. 5 po 5, pierwsza kawa to na początek środy, 12 dzień sierpnia. Maciek Rybak, cześć ponownie. No i nocna zmiana też jest z nami. Ona na końcówce niepowstrzymana.

0: To na bogato w RMF FM wakacyjne sejfy. Jak to działa?
1: Właśnie, wytłumaczmy, jak to działa.
0: Wysyłasz SMS-a pod 7474. On sobie tam idzie po sieci, przez bramkę i operator przekazuje go do naszego systemu. I teraz system zapisuje tego SMS-a w bazie. I sięgnie do tej bazy podczas losowania. Niby nic, ale tu się zaczyna cała magia.
1: Bo od teraz będziemy przez 10 minut mnożyć wasze SMS-y razy 1100.
0: Czyli system zapisze sobie 1100 waszych SMS-ów, tak jakby ich przyszło 1100. Wasz numer będzie w naszej bazie zapisany razy 1100. A to znacznie zwiększa szanse na miliony. Na miliony, bo wasze SMS-y grają dzisiaj o milion i logują się od razu w finale tygodnia. Tam sobie system też zapisze i tam będą grały o kolejny milion.
1: Albo o 100 tysięcy złotych gwarantowane.
0: Tak,
1: tak.
0: Albo SUV-a Forda Kugę, piękne auto rodzinne na wyjazdy. No właśnie, ale skąd będzie wyjazd? Ważne pytanie, uwaga. Skąd jesteście? Chcemy wiedzieć, skąd jesteście i chcemy sprawdzić, w jakiej części naszego pięknego kraju mieszka szczęście. A zatem pod 7474 przyślijcie nazwę swojej miejscowości.
1: Nie imię, nazwę miejscowości.
0: Lubartów, Radom, Bystrzyca, Kłodzka, Chęciny. No, dużo jest pięknych miejscowości.
1: Można by wymieniać w nieskończoność.
0: Do gry możecie też wejść na www.rmf.fm. Ale wyślijcie miejscowość pod 7474, a my każdego SMS-a, przypomnę, pomnożymy razy 1100. To jest tak, jakby przyszło 1100 nazwy waszej miejscowości i będzie to wszystko pracować na was.
1: Jeszcze 9 minut.
0: RMF SMS 7474. W sensie miejscowość. Miejscowość.

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Foszą!
3: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Idziemy do Żabki po promocję?
1: Przecież byliśmy wczoraj.
2: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
1: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Tymberg 2 litry, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Tato, tylko nie samochodem.
5: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
4: Super.
5: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
6: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
7: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
8: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: 8.30 na zegarach, czas najwyższy na fakty w RMF FM, na które was zapraszamy.
3: Czy lekarze będą odchodzić z publicznej do prywatnej służby zdrowia, gdy wprowadzony zostanie limit 240 zł za godzinę pracy? Takie pytanie w porannej rozmowie w RMF FM zadaliśmy prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia Filipowi Nowakowi.
4: Pewna transparentność, jeśli chodzi o to, czy lekarz pracuje na NFZ, jak się popularnie mówi, czy prywatnie, jest wymagana. Nasze kontrole wskazują na to, że to przenikanie pacjentów z prywatnych gabinetów do publicznego systemu ochrony zdrowia budzi szereg wątpliwości.
5: Minimum pół etatu w Państwowej Służbie Zdrowia, jeżeli lekarz chce pracować dla NFZ-u?
4: No to jest odpowiedź na pewne patologie, które stwierdzamy również w trakcie kontroli, czyli tych tak zwanych lekarzy walizkowych, którzy zaopatrzą pacjenta, być może nawet profesjonalnie i bardzo dobrze, ale później o nim zapominają.
3: Więcej o lekarzach walizkowych w całej rozmowie Piotra Selaka z prezesem NFZ-u, którą jeżeli przeoczyliście, znajdziecie już teraz na filmie na rmf24.pl. Trzecia kadencja Donalda Trumpa w fotelu prezydenta USA. Oto czy wciąż rozważa taki scenariusz, prezydent pytany był przez dziennikarzy w bazie Andrews. Wszyscy zadają mi to pytanie, ale prawo jest tutaj bardzo surowe. Chciałbym wystartować, no ale prawo jest bardzo surowe. Nawet dziś ktoś podczas spotkania krzyczał 2028. O cóż, wszyscy chcą, żebym to zrobił, ale prawo jest bardzo surowe. Po raz kolejny powtórzył Trump i pożegnał się z reporterami po powrocie z Patriot Games w Ohio. Zawodów dla młodych sportowców w ramach obchodów 250. rocznicy powstania USA. Przypominam, że Trump wielokrotnie sugerował, że ponownie wystartuje w wyborach, ale jak słyszeliśmy przed chwilą, prawo jest tu bardzo surowe. 22. poprawka do amerykańskiej konstytucji zabrania kandydatom ubiegania się o więcej niż dwa wyborcze zwycięstwa. Poprawka została ratyfikowana w 1951 roku po tym, jak Franklin Delano Roosevelt ubiegał się o trzecią i czwartą kadencję prezydencką odpowiednio w 1940 i 44 roku.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Dziś wieczorem walka o pierwsze europejskie trofeum w nowym sezonie piłkarskim. Mecz o Superpuchar, o którym teraz w faktach sportowych RMF FM Patryk Serwański.
6: Dzień dobry, no stadion w Salzburgu i francusko-angielski pojedynek na murawie. O trofeum zagrają Paris Saint-Germain i Aston Villa. Pojedynek dwóch hiszpańskich trenerów, Luisa Enrique i Unaia Emeriego. I w Paryżu i w Birmingham jest grupa zawodników, która dopiero buduje formę na sezon po powrocie z mundialu. W przypadku Aston Villa na przykład do Salzburga w ogóle nie przyjechali Ezri Konsa, Oli Watkins czy bramkarz Emiliano Martinez. Mecz o 21. Wcześniej po 18 o pozostanie w eliminacjach Ligi Konferencji zagra GKS Katowice. Zadanie niełatwe. Po wyjazdowej porażce 0-2 z HPL-em Tel Awiw piłkarze Gieksy no, muszą odrabiać straty.
7: Będziemy gonić ten wynik, ale jesteśmy pewni siebie. W szatni myślę, że nikt w głowie nie dopuszcza myśli, że ten mecz jest skazany na porażkę, czy nie mamy szans, wręcz przeciwnie, wszyscy są zmotywowani.
6: Zapewniał Kacper Łukasiak. Pia Skrzyżowska, wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów przez płotki. Dziś za to w Birmingham na tym samym dystansie powalczy Jakub Szymański. Będzie też finał rzutu młotem za Nitą Włodarczyk. W finale na 400 metrów pobiegnie Maksymilian Szwed. Mikołaj Marzyk i Szymon Gospodarczyk szykują się z kolei do kolejnej rundy Mistrzostw Europy na horyzoncie rajd Barum w Czechach. Wczoraj nasza załoga testowała ustawienia swojej rajdówki.
8: Musimy wykorzystać dobry feeling z rajdu Polski, choć tutaj te asfalty są bardziej podbijające, w samej linii przyczepne, natomiast te drogi nie wybaczają żadnych błędów.
6: Opowiadał Miko Marczyk. Rajd Barum tradycyjnie rozpocznie się od wieczornego odcinka specjalnego zaplanowanego na piątek. Biało-czerwone siatkarki wygrały w Koszalinie z Ukrainą 3-0. To był pierwszy mecz Polek na Memoriale Agaty Mrus-Olszewskiej. Dla naszej drużyny to jest decydujący test przed Mistrzostwami Europy.
2: Coraz cieplej się robi z godziny na godzinę.
9: Teraz... ja bym powiedział z minuty na minutę nawet.
2: 13 w Szczecinie, 14 w Łodzi, 15 teraz na Podkarpaciu. Później będzie 22 stopnie na północy, 24 wzdłuż granicy zachodniej i tyle samo wzdłuż granicy południowej. Wszędzie pięknie, słonecznie, cieplutko, bezchmurnie i tak będzie aż do wieczora. Jutro też tak ma być, w piątek też tak ma być, w sobotę
9: nie,
2: też
9: nie
2: tak
9: za
2: ma
9: gorąco,
2: być.
9: Nie ma upałów. Piękny letni dzień, powtarzamy to.
2: Najbliższe deszczyki w niedzielę na północ. A w RMF FM Bletka. Bleteczka, bletunia, dajcie głośniej, słuchajcie, to naprawdę dobrze brzmi.

0: Dobre, sprawdzony Roy Orbison to dla wszystkich tych, że... Może ktoś jest dzisiaj w drodze na urlop? To co, specjalnie
1: jest,
0: do tego zagraliśmy?
1: Jest, tutaj
0: na
1: nawet piszą, że pani pisze, że pod 3322 zaczęła urlop z kawką i z RMF.
0: Kurczę, ale wci,
1: i mówi
0: ale
1: jeszcze, że jesteśmy najlepsi.
0: Ale ci dobrze. Fakty RMF śledzą ten temat, jak pisze internet, wałów popowodziowych na dolnym, wały popowodziowe na Dolnym Śląsku. Tam kasa ponad 4 miliony miała trafić do znajomych działaczki koalicji osadzonej w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, pani Konieczyńskiej. Tutaj czytam, że pomoc dostali ludzie, których domy nie zostały w ogóle zalane.
1: I super.
0: Super?
1: Super, dlatego tak tanio wyszło.
0: Aha.
1: A wiesz, ile by im trzeba było dać, jakby się ich domy znalazły pod wodą? Wiesz? Nie chcesz wiedzieć.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz, kupuj.
4: Lodówka Amika, 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
3: Ale chyba nie włosów.
2: Akurat włosy wypadają mi garściami.
3: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
2: Ale łysienia u ciebie nie widać.
3: No właśnie.
4: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
10: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
17: Słońce, śmiech, zabawa.

0: Najważniejsze informacje macie tylko we Wstawaj Szkoda Lata. Wy się oddajecie waszym wakacyjnym historiom i sprawdzamy, co to jest, ale my tu dla was myszkujemy po internetach, żebyście byli na bieżąco. Teraz prasa kolorowa. Na pierwszej stronie, słuchajcie, to jest najważniejsza informacja dnia. Podają, że Justyna Sieniczyło spędziła 3 dni w Sopocie.
1: Coś wspaniałego.
0: Coś cudowne to jest.
1: I to, słuchajcie, to nie jest tak, że ta prasa napisała.
0: Nie.
1: Informacja jest udokumentowana zdjęciami pani Justyny.
0: 3 dni jest... Sopot, pani, kurczę, naprawdę, to jest rewelacja. My bardzo lubimy właśnie zapoznawać się z istotnymi i rzetelnie udokumentowanymi informacjami. I dlatego, jak coś jest pewne, to my wam zaraz podajemy dalej. Po to nas macie.
1: Tu nie ma kłamstwa.

0: To jest Margaret. To jest najlepsza muzyka pod słońcem. A dzisiaj wszędzie słońce, nad całym krajem. Piękny, słoneczny dzień się budzi. Wstańcie i obudźcie się, bo za chwilę o 9 w RMF FM Fakty.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Coaster Day z zabawą na rollercoasterach.
2: Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: To lato zapowiada się naprawdę gorąco. Przydałby się automat do mrożonych napojów. Mleczny szejk? Pycha!
13: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
15: Po reklamie.
0: To już prawie 9:00. To już zdecydowanie czas faktów w RMF FM. Tomasz Staniszewski, zapraszamy.
16: Zaczynam fakty od ważnych informacji dla kierowców i wypadku na A2 w Lubuskiem. Dwóch włamywaczy zatrzymanych przez radomskich policjantów. Posłuchajcie, jak dostawali się do mieszkań. Dziś pierwszy od niemal 30 lat całkowite zaćmienie słońca. Za chwilę połączymy się z hiszpańską Aragonią. O 9:00 także akcja. Pyszne, bo polskie. Uprzedzam, w Lubuskiem zablokowana autostrada A2 w kierunku granicy. Przed zjazdem na Jordanów samochód z przyczepą wjechał w autodrogowców. Na szczęście już wiemy, nikomu w tym wypadku nic się nie stało, ale korek w stronę Świecka ma już ponad 3 km. Objechać to miejsce możecie krajową 92 przez okolice Świebodzina. Dwóch włamywaczy do mieszkań, którzy mogą mieć na koncie kilkadziesiąt przestępstw, zatrzymali radomscy policjanci. Tym mężczyznom grozi 10 lat więzienia. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztof, jak działali podejrzani?
17: Podawali się na przykład za monterów lub serwisantów domofonów. Gdy starsze osoby wpuszczały ich do mieszkań, jeden z mężczyzn, wykorzystując nieuwagę domowników, zdobywał klucze, przekazywał wspólnikowi, który w krótkim czasie dorabiał kolejny komplet. Oryginały wracały na swoje miejsce, a do mieszkań sprawcy mieli potem wchodzić z dorobionymi kluczami pod nieobecność lokatorów.
16: Jak wpadł ten duet włamywaczy?
17: Podczas próby wejścia do mieszkania 79-latki jeden ze sprawców został spłoszony. Interweniowali radomscy policjanci, uciekał najpierw samochodem, potem pieszo. Udało się go ostatecznie zatrzymać. Następnego dnia wpadł jego wspólnik. Podczas przeszukań mundurowi natrafili u podejrzanych na wiele przedmiotów mogących mieć związek z innymi przestępstwami w Radomiu. To biżuteria, pieniądze, ale przede wszystkim kilkadziesiąt dorobionych kluczy. Może się okazać, że wykorzystywali je do licznych kradzieży, o których właściciele mogą nie mieć świadomości, bo w ich mieszkaniach nie było śladów włamania.
16: Już dziś po raz pierwszy w XXI wieku w części Europy będzie można oglądać całkowite zaćmienie słońca. Najlepiej widoczne będzie m.in. w hiszpańskiej Aragonii i tam właśnie jest nasz wysłannik Grzegorz Jasiński. Grzegorz,
2: dzień dobry.
16: Jak tam wyglądają przygotowania?
2: No, północna Hiszpania przeżywa prawdziwy najazd turystów. W rejonach, przez które przechodzi pas całkowitego zaćmienia, noclegi dawno wyprzedano, bez rezerwacji trudno nawet zjeść posiłek w barze czy restauracji. Wiadomo, że dziś będzie bardzo trudny dzień na drogach, bo na wieczór ściągać tu będą ci, którzy nocują nieco dalej na południe. Rząd Aragonii, w której jesteśmy, wyznaczył kilka miejsc. Ze względu na ułożenie terenu i dobry widok na zachód powinny zapewnić dobre warunki obserwacji, ale oczywiście będzie można obserwować z różnych miejsc, byle ten horyzont na zachód był widoczny. Wjazd w te miejsca też trzeba było sobie zarezerwować. W każdym z nich zmieści się kilkanaście tysięcy ludzi. Prognozy pogody w rejonie Saragossy są dobre. Ryzyko zachmurzenia nie przekracza kilku procent. Jeśli gdzieś zachmurzenie się pojawi, no trzeba będzie ruszyć w drogę i szukać czystego nieba. Ale jak tak się rozglądam, to na razie ani chmurki. Chłodny poranek. Wieczorem może być około 40 stopni, jak w Polsce. Z Vega del Codorno, Grzegorz Jasiński.
16: Zaćmienia słońca nie należy oglądać bez odpowiedniej ochrony. O tym, jak się do tego przygotować, przeczytajcie na rmf24.pl.
18: Pyszne fakty w RMF FM.
16: Nasza wakacyjna akcja Pyszne, bo polskie. Dziś gościmy w województwie kujawsko-pomorskim. Magdalena Wojtoń, Stanisław Pułowski są już w Tucholi, no i zaczynają dzień tak jak wielu z nas najchętniej pewnie zaczynałoby każdy kolejny od czegoś słodkiego.
19: Co za to bardzo słodkiego.
20: Macie. Zgadza się, dzień dobry.
16: Na śniadanie, dzień dobry.
19: Co mieliśmy chyba.
20: O, jest bardzo słodko.
19: Tak. Tomku, na początek przynieśliśmy się chyba do samego nieba. To była, jest cały czas ciepła drożdżówka, niesamowite ciasto, takie wyciągnięte z pieca, a w środku krem pistacjowy z malinami. Wyobrażasz sobie ten miks?
16: Nieźle.
20: Właśnie była, bo mieliśmy poczekać do wejścia, ale Magda nie mogła wytrzymać. Mamy już połowę zjedzoną. Zdradziłem.
19: Wiesz co? Powiedziałem. Z nami Marta i Klaudia, czyli dwie siostry, które stworzyły to miejsce. I te malinianki to jest wasz hit?
21: Tak. Malinianki robią teraz dużą furorę wokół naszych klientów. Klienci sobie zamawiają wcześniej nawet te malinianki.
20: No właśnie, zamawiają, bo przychodząc tu, klienci nigdy nie wiedzą, co będą mogli kupić, bo to jest niespodzianka?
22: Niespodzianka co tydzień. Mamy coś innego w witrynie. Klienci przychodzą, zastanawiają się, co wybrać, bo naprawdę jest duży wybór i dużo, dużo słodkości. I za chwilę ich zaskakujemy.
19: Kiedy my tutaj przyjechaliśmy, przechodził pan. On nie wiedział, że my go słyszymy. I mówi, tu są najlepsze wypieki w całym regionie. Często spotykacie się z takimi komentarzami?
22: Tak, tak, bardzo często.
21: Ludzie przyjeżdżają naprawdę z dalekich okolic i nawet nasze desery jeżdżą za granicę.
19: Słuchajcie, musimy wam zdradzić, że tak naprawdę wy jesteście dzisiaj, to miejsce jest otwarte, pracownia artystyczna Domowe Słodkości, specjalnie na nasz przyjazd, bo tak naprawdę macie otwarte w weekend. Dzisiaj jesteśmy tutaj wyjątkowo i też przez najbliższą godzinę zrobimy tak. Zapraszamy wszystkich naszych kochanych słuchaczy. Jeżeli macie blisko, jeżeli możecie na chwileczkę wymknąć się z pracy, pracownia artystyczna Domowe Słodkości. My tutaj jesteśmy do godziny 10 i zapraszamy was na te pyszności, czyli między innymi te przeniesamowicie pyszne malinianki z pistacjami.
16: Pyszne, bo polskie. Dziś, jak mówiliśmy, w kujawsko-pomorskim. Tuchola, tam malinianki z pracowni artystycznej Domowe Słodkości. Zapraszamy.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pozdrawiam zamieszkałego w Tucholi wujka Sławka.
23: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy. Mojego wujka. Ale no. To też, bo mój wujek to twój wujek.
23: Tak,
0: to
23: nasi wujkowie są naszymi wujkami.
0: Tak, mój wujek to twój wujek, a twój wujek to mój wujek.
23: Jakoś tak.
0: Godzina 14 dzisiaj na termometrach, wtedy 21 na północy. O, uaktualnienie meteo przyszło, wtedy możliwe deszcze w okolicach Gdańska i na Suwalszczyźnie. Na południu 24 kreski bezdeszczowo. No i tak do wieczora, wszędzie ładnie, pięknie i słonecznie.
23: I przyjemnie.
0: I przede wszystkim przyjemnie. Ale to lato, pamiętajcie, sponsoruje wam RMF FM. A przyjemności również muzyczne sponsoruje Wstawa i Szkoda Dnia. I lata.
23: To dzięki nam jest tak pięknie i nie musicie dziękować.
0: Eminem i Rihanna dla was.

0: zegarek albo obraz, który będzie zabezpieczeniem na lata, jeśli lubicie sztukę. No albo możecie zainwestować ten 1 000 000 złotych. Dużo można zrobić z takimi pieniędzmi. Wymyślcie sobie już teraz i wejdźcie do gry. Mam coś wyjątkowego? Czekajcie, zrobimy tak. 11 minut. A skoro te jedynki przynoszą wam szczęście, to razy 1111. Pomnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. Bonus rusza też od teraz na www.rmf.fm. Wchodzicie do 2 dzisiejszych losowań i 2 piątkowych. Jesteście w 4 losowaniach. Długo nie będzie takiej okazji, żeby zagrać. Sprawdźcie już teraz. RMF. Ślecie pod 7474.
1: Reklama.
2: Idziemy do Żabki po promocję?
3: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
3: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Tymberg 2 litry, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: sobotę i niedzielę po 10:00.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50.
6: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały zagaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Już 12 sierpnia, gdy w RMF FM usłyszysz te słowa. To wiedz, że się zaczęło. Sześć minut, w których zniknie słońce. Taki historyczny dzień powinien mieć historyczną ścieżkę dźwiękową. Już dziś po 19:40 słuchamy wyjątkowych przebojów i patrzymy na pierwsze takie zaćmienie słońca od 1999 roku. Sześć minut, w których zniknie słońce.

0: to przejdzie do historii. RMF FM zawsze z wami.
1: Po reklamie.
0: RMF FM zawsze z wami.

0: Zawsze staramy się przypominać wam, jak ważny jest w naszym życiu sport. Na www.rmf.fm, czyli na naszej radiowej stronie, trwa zabawa dla wszystkich fanów sportu, w której możecie wygrywać rodzinne bilety na memoriał Kamili Skolimowskiej, który już 23 sierpnia w Chorzowie. No właśnie, Aniu, co cię motywuje do ćwiczeń? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jeśli chodzi o mnie, to motywuje mnie do ćwiczeń zawsze. Chodzę dużo po górach i każdy kolejny szczyt daje mi motywację, żeby dbać o zdrowie i ruszać się. Zresztą kocham góry, razem z narzeczonym chodzimy bardzo dużo.
0: No proszę bardzo, a gdzie udało wam się ostatnio być? Może jakieś polecajki na weekend?
1: W nowym targu byliśmy na Turbaczu, a teraz się wybieramy do Szczelnicy w najbliższym czasie. A ja mam znowu plany wyjść na rysy w najbliższym czasie, bo byłam kiedyś od strony polskiej i moim marzeniem jest jeszcze wejść od strony słowackiej.
0: Fantastycznie. Trzymamy kciuki i do zobaczenia, Aniu, na szlaku. Wygrywasz 4 bilety na memoriał Kamili Skolimowskiej. Wielkie brawa! Proszę bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: A was zapraszamy do udziału w zabawie oczywiście na radiowej stronie www.rmf.fm. My w ogóle też będziemy 23 sierpnia oczywiście w Chorzowie na memoriale Kamili Skolimowskiej. Szukajcie nas tam koniecznie.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano wydarzenie Memoriał Kamili Skolimowskiej organizowane przez Fundację Kamili Skolimowskiej.

0: powoli zbliżamy się do południa, wtedy najnowsze fakty, sporo informacji dla kierowców. A ja czytam, że Ania Lewandowska podsumowała pierwsze dni w Chicago. Treningi, sielanka i zdrowe zakupy. A, to tak się teraz mówi na jetlag.
1: Reklama. Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
2: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.

0: nowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na fantago.com.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Masz furę, drogujesz furę. AC Link 4.

0: Agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

Z dużym uśmiechem przyjmuję wszystkie wakacyjne pozdrowienia od was w SMS-ach pod 3322, ale wyjedźcie ostrożnie, bo będziemy mieć dla was ważne informacje, zwłaszcza dla kierowców na Dolnym Śląsku w najbliższych faktach za 6,5 minuty. Tymczasem Kuba i Kuba stygnie lato w RMF FM.

0: Bezdyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Rekordowa nagroda główna
4: rozdana.
5: Mój drogi, jesteśmy bogatsi o 1 300 000 zł.
6: A nic nie mówiłaś, że grałaś.
4: Bardzo na bogato.
7: W te wakacje nagrodziliśmy już 250 osób.
4: I nie mówimy stop.
8: Teraz nowy milion do zdobycia.
9: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
14: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
15: Tego lata zacząłem biegać, dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
16: Co sprawi, że Twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
17: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a Ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
18: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Po reklamie.
20: To już prawie 12:00. W studiu Faktów pojawiła się Agnieszka Pietrzak. Witamy.
21: Dzień dobry, witam i zapraszam na fakty.
20: Posłuchajmy.
21: Ścigany Marcin Romanowski przebywa na terenie samozwańczej Republiki Naddniestrza, nazwanej ostatnim skansenem komunizmu w Europie, ujawnili dziennikarze RMF FM. Zbieramy polityczne komentarze. Będziemy także ostrzegać kierowców. Są poważne problemy na dolnośląskim odcinku Drogi Krajowej 8. Są to zastawiony stół w sercu Borów Tucholskich. Tleń to kolejny przystanek. Pyszne, bo polskie. Politycy zaskoczeni miejscem pobytu Marcina Romanowskiego. Jak informowaliśmy w Faktach, według ustalenia RMF FM, polityk Prawa i Sprawiedliwości przebywa w Tyrasolu, stolicy Naddniestrza, zbuntowanej mołdawskiej prowincji, która znajduje się pod patronatem Rosji. Polityczne komentarze zbiera w tej sprawie reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Łączymy się z naszym sejmowym studiem. Witam Cię, Kacprze. Rządzący mówią coś o ewentualnej ekstradycji Romanowskiego?
22: No, biorąc pod uwagę miejsce jego pobytu, raczej jest to niemożliwe. Myślałem, że będzie to Białoruś, więc jestem nieco zaskoczony. Tak komentuje to wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej.
23: Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. Wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam.
22: Tu prokuratura powinna rozmawiać z prezydentem Mołdawii. Tak uważa z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka.
24: Jeżeli chodzi o Mołdawię, no też trzeba sobie szerzej spojrzeć na to, że zakładam, że są jakieś uwarunkowania dyplomatyczne. polityczne między Polską a Mołdawią. Jest przecież pani prezydent Sandu, która jest demokratką proeuropejską.
22: No, tu warto zaznaczyć, że Naddniestrze, gdzie przebywać ma Romanowski, to nieuznawane przez większość świata państwo, wspierane przez Rosję i słynące z silnych nawiązań do czasów Związku Radzieckiego.
21: Informacje ważne dla kierowców na Dolnym Śląsku. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na krajowej ósemce Kudowa-Kłodzko. W Szalejowie Górnym po zderzeniu dwóch aut osobowych droga jest zablokowana, policja kieruje na objazd. Na autostradzie A4 po śmiertelnym wypadku między węzłami Godzieszów-Bolesławiec odblokowana została jezdnia w kierunku Wrocławia. Jak informowaliśmy w faktach, ciężarówka uderzyła w bariery, zginęła tam jedna osoba. W kierunku Zgorzelca jezdnia jest wciąż zablokowana. Tam poprowadzono objazd wojewódzką 297 do Bolesławca i dalej krajową 94.
0: Fakty RMF FM na talerzu.
21: Nasz żółto-niebieski konwój jedzie dalej, a kolejny przystanek to dosłownie przystanek Tleń. Ja tam witałam Nowy Rok w 2006. Magdalena Wojtoń i Stanisław Pawłowski są już w samym sercu Borów Tucholskich i sprawdzają, jak ten region wygląda. Dokładnie. Na talerzu
1: jak
21: i
1: tu
21: smakuje.
1: Pięknie.
21: No, ja wiem,
2: dzień dobry.
1: Jesteśmy zachwyceni. Dzień dobry.
21: No właśnie, jakie są wasze wrażenia?
1: Bardzo nam dobrze w Kujawsko-Pomorskim. Mm-hmm. Przyjemne, tak myślę, 23 stopnie, delikatny wiatr, szum drzew.
2: No właśnie, prawdziwy pięknie. Przystanek. Prawdziwy przystanek. Jesteśmy nad Zalewem Żurskim, no bo niedaleko miejscowość Żur. I co chwilę, słuchajcie, ktoś przejeżdża obok nas, czy to na rowerze. Przed chwilą jechał na przykład szef kuchni, który przyjechał do pracy. W Borach są dwie rzeki ogólnie, Brda i Gda. I tu właśnie kończy się wiele spływów kajakowych i wtedy można pysznie zjeść.
1: Tak, bo o tym miejscu można mówić naprawdę dużo, ale o jedzeniu jeszcze więcej. Ze mną Michał Semra, właściciel, i Roman Pękała, menadżer. Panowie, co dobrego przed nami położyliście?
13: Witamy serdecznie. Przed wami jest nasza zupa grzybowa z lanymi kluseczkami pietruszkowymi. Był tatar z sarny.
1: Był, bo Jacek, realizator wozu, go zjadł. Zaraz zapytamy o wrażenie. O, właśnie, proszę.
19: Sarnina. Słuchajcie, tatar z sarny. I do tego są lody musztardowe. Więcej nic nie powiem. Przepyszne.
1: Jacek je dalej, a my opowiadamy. To coś, na co ja czekam bardzo mocno.
13: Są też flędze, czyli nasze placki ziemniaczane. I kaszanka w tempurze i panko na pire z pietruszki i gruszki.
1: I tutaj, co ważne, te wszystkie rzeczy, które serwujecie, one są robione z produktów stąd, lokalnych.
25: Tak, nie wiem, zupa grzybowa na przykład, to moja sąsiadka grzyby zbiera i przynosi nam regularnie.
2: Cudowne.
25: Oprócz tego tatar z sarny, no, dziczyzną Bory stoją, więc chcemy was poczęstować właśnie czymś takim. Kaszanka z panko to taki nasz troszeczkę wydziwnienie, ale myślę, że może wam bardzo smakować. I klasyczne takie placki ziemniaczane z śmietaną, szczypiorem i ogórkiem małosolnym.
1: One się nazywają jak?
25: My nazywamy je flędze borowiackie.
2: A te talerze w ogóle pięknie wyglądają, to są takie małe dzieła sztuki.
1: Tak, a jeszcze o te placki zapytam, bo one chrupią specjalnie, ponieważ one są tarte na
13: grubych oczkach.
1: Na grubych oczkach. Doskonale, a za godzinę państwo zaproponowaliście nam obiad też z lokalnych tutaj przysmaków, między innymi z jagód, i wiem, że macie całą lodówkę specjalnie przeznaczoną na jagody.
13: Nasi dostawcy przez cały sezon dostarczają nam jagody. My przeznaczyliśmy jedną zamrażarkę, żeby te jagody były z nami przez cały rok.
1: Niewiarygodne. Jacek poszedł do talerza obok do kolegi, żeby spróbować więcej. Słyszymy się za godzinę.
21: Tak jest. Z Magdą i Stanisławem usłyszymy się za godzinę. Grzyby i jagody z Borów Tucholskich. Palce lizać.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
20: No i czuć to ochłodzenie w powietrzu. Oj, czuć 23-24 stopnie dzisiaj na Dolnym Śląsku. Tak pokazują termometry. Ja sprawdzam, co się będzie działo w dalszej części tygodnia. Zbliżamy się powoli do weekendu. A im bliżej weekendu, tym coraz cieplej. Natomiast czwartek i piątek, no absolutnie słońce wszędzie, w całym kraju, do 27 stopni na zachodzie.
26: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
20: Coraz większe emocje. Za chwilę być może właśnie ty zgarniesz milion złotych. Jak to brzmi w ogóle? Ale wchodząc do losowania o ten finał, Jesteście tak naprawdę w dwóch losowaniach dziś i w dwóch piątkowych, bo w piątek finał tygodnia, tam 100 tysięcy, milion albo piękny Ford Kuga, który możecie zobaczyć już na www.rmf.fm. Zostało 11 minut. Patrzę na zegar. Dobra, zróbmy coś takiego. 1206 razy pomnożymy każde RMF, które wyślecie pod 7474 od teraz przez 10,5 minuty. Trzymam kciuki. RMF 7474.

0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: U nas wszystko gotowe, wakacyjne sejfy w RMF FM, finał numer jeden w środę, czas start, numer wylosowany. Dzwonimy, ale czekamy tylko 6 sygnałów, znacie dobrze regulamin, musicie odebrać w trakcie tych 6 sygnałów, bo potem niestety nie uda nam się pogadać. Halo, halo? Jeszcze nie. Trzeci sygnał. Czwarty sygnał. No nie róbcie mi tego, jeszcze tylko dwa. Piąty. Nie. Nie. Szósty sygnał. Aj. Wielka szkoda, bo naprawdę nastawiałem się na to, że pogadam z kimś w tym pierwszym finale, nie mówiąc o tym, że chciałbym komuś przekazać 1 000 000 zł. Nie udało się dodzwonić. Różne są historie. No kwadrans po 12, może jesteście na zebraniu na przykład teraz w pracy, albo... nie wiem, jesteście zajęci. 1 000 zł wysyłam, regulaminowy. Dobra informacja jest taka, że ktoś z was tego 1 000 przed chwilą nie miał, a teraz już jest bogatszy właśnie o 1 000, więc fajny taki bonusik do wakacji. Ale nic straconego, bo przecież drugi finał po 16. Tak jak zapowiadaliśmy, a tam czeka w jednym z sejfów 1 000 000 zł. Milion, za który możecie mieć dużo rzeczy. Ja już sprawdzałem dzisiaj, że przecież to może być działka pod miastem, to może być remont całego domu, to może być jakiś fajny wóz, naprawdę fajny wóz, na przykład w 2 sztukach. O, proszę bardzo, ale mało tego. Wchodząc do gry o finał, który po 16, wchodzicie też do gry o 2 piątkowe finały, a w piątek... najważniejszy dzień w tym tygodniu. Finał tygodnia i tam 3 opcje w sejfach. 100 000.

0: RMF FM. I tam jak zjedziecie w dół, to macie fajne opcje do wybrania dla siebie. Trzymam kciuki. Po 16.00 drugi finał. RMF. Ślecie pod 7474.
1: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: Wchodzą do gry ci, którzy wiedzą, że odbiorą po 16.00. Jeśli RMF zadzwoni, dajcie sobie szansę już teraz. RMF ślecie pod 7474.

0: Dzisiaj historyczne zaćmienie słońca i noc Perseidów. Za chwilę połączę się z wioską żeglarską w Mikołajkach i sprawdzimy, czy wszystko gotowe na ten cudowny, piękny wieczór pod gwiazdami. Bądźcie blisko programu Byle do lata w RMF FM.
1: Reklama.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej. Zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
3: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Mówią na mnie tyci. I wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała. Ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?
10: Góra w

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kastorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
8: Po reklamie.
9: Byle do lata w RMF FM i odpoczywamy.

0: hipnotyzuje jak zawsze swoim głosem Zalia z nowością Tylko kochaj mnie w RMF FM. Pytacie, skąd najlepiej będzie widać to zaćmienie? No odpowiedź jest oczywiście jedna: wioska żeglarska Mikołajki. Piotr Bułakowski już zresztą tam na was czeka. Piotrek, wszystko gotowe?
1: No zaczęliśmy już rozstawiać nasze wyjątkowe, VIP-owskie miejsce, najlepsze w Polsce, od razu to zaznaczę, do oglądania właśnie dzisiejszego zaćmienia. Znajdziecie nas przy wiosce żeglarskiej, będą kucyki. Będzie nastrojowo, bo będzie pianistka z białym fortepianem, będą oczywiście leżaki. Spokojnie, nie będziemy tutaj oglądać gołym okiem zaćmienia, będziemy mieli dla was nasze specjalne okulary, więc będzie bezpiecznie. Potem, jak już zajdzie słońce, czyli tam po godzinie 20, no to oczywiście będziemy wypatrywać spadających gwiazd, będziemy nagrywać wasze życzenia, a potem się jeszcze przeniesiemy do naszej żółto-niebieskiej wioski żeglarskiej, żeby, no jako że jesteśmy na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, posłuchać czego? No szant oczywiście. Ja wziąłem na siebie jeszcze tylko najważniejszą rzecz, duża odpowiedzialność, jeżeli jesteście na Warmii Mazurach i widzicie chmury, no. Spokojnie do 18 ja je rozgonię, mam tutaj specjalny sprzęt i wiem, że po 18 w Mikołajkach będzie absolutnie czyste niebo.
0: Pogoda już zaklepana, jak słyszycie, niebo przejrzyste, jeśli jesteście w okolicy, zapraszamy koniecznie, no od 30 lat nie było takiej okazji.

Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: lody. Zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
3: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: A co bystrzaki robią w te wakacje?
5: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
4: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF.fm.
6: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
7: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
8: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
9: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Słuchaj, Marian.
15: No?
14: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
15: Ta.
14: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
14: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
15: Ta Mariolka to jest naprawdę...
16: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
17: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi...
18: Sanostol! Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty: 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play.
3: Po reklamie.
2: To jest

0: chwilę temu mówiłem, że oglądamy dzisiaj razem w Mikołajkach Zaćmienie Słońca, no i to obudziło u was wspomnienia. Halo, halo.
1: Witam, Tomasz Częstochowy. Pamiętam to zaćmienie z 99 roku. Razem z kolegami w pracy czekaliśmy na nie. Przygotowaliśmy wtedy maski spawalnicze. Świetnie widoczne, czyste niebo. Jeżeli ktoś będzie miał taką możliwość w tym roku, bardzo

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Tego lata o poranku w RMF FM.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Juhu, dzień dobry.
2: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
3: Tomkowicz,
4: Skowron,
5: Olbratowski.
2: Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
8: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowid. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
13: Po reklamie.
14: To już prawie 13 na zegarach RMF FM. Jesteśmy w studiu Faktów. Agnieszka Pietrzak z nami. Witamy.
15: Zapraszam. 7-letni chłopczyk, który tonął na basenie w Łodzi, niestety przegrał walkę o życie. Sąd potwierdza doniesienia RMF FM. Ścigany Marcin Romanowski nadał pismo ze stolicy Naddniestrza. Wiemy więcej o wniosku byłego wiceministra. Kolejne potrawy z Borów Tucholskich wjeżdżają na stół w porze obiadowej. Pyszne, bo polskie. To nasza akcja. Zmarł 7-letni chłopiec, który pod koniec lipca tonął podczas półkolonii pływackich w łódzkim parku wodnym Fala. Informację przekazał szpital Centrum Zdrowia Matki Polki, w którym dziecko przebywało od czasu wypadku. Ta tragiczna informacja zmienia prowadzone śledztwo, podkreśla nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka.
16: Dotąd śledztwo było prowadzone w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia. Jednak teraz kwalifikacja prawna może się zmienić na nieumyślne spowodowanie śmierci. Prokuratura sprawdza, czy do zdarzenia doszło w wyniku zaniedbań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci na basenie. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że w chwili tragedii dwóch ratowników miało możliwość zobaczyć tonącego chłopca. Kontrola Kuratorium Oświaty wykazała, że półkolonie nie były zgłoszone do bazy Ministerstwa Edukacji Narodowej, co powinno być zrobione.
15: Marcin Romanowski przysłał do sądu wniosek o wydanie listu żelaznego, podając adres Naddniestrza. Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdza nieoficjalne informacje reportera RMF FM. Jak ujawniliśmy w faktach, korespondencja polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości nadeszła ze stolicy tej prorosyjskiej zbuntowanej prowincji Mołdawii, Tyraspola. Krzysztof Zasadza z nowymi informacjami. Witam Cię, Krzysztofie.
17: Dzień dobry.
15: Co teraz dzieje się z tym wnioskiem?
17: On wpłynął do sądu 4 sierpnia i został zarejestrowany. Z jego treści, jak mówi sędzia Anna Ptaszek, wynika, że autorem jest Marcin Romanowski.
18: Oraz, że został nadany z miejscowości Tiraspol, czyli z Naddniestrza na terenie Mołdawii. Podobne informacje wynikają z pieczęci, które są na kopercie.
17: Podejrzany, jak dodała, zwraca się o uchylenie mu aresztu tymczasowego.
18: Prosi o wydanie wydanie listu żelaznego i zobowiązuje się do uczestniczenia osobiście we wszystkich czynnościach, a także do przebywania pod konkretnym adresem w Warszawie.
17: Sąd zwrócił się już do prokuratury prowadzącej śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości o przekazanie akt, a także o przygotowanie stanowiska w sprawie wydania listu żelaznego podejrzanemu.
0: Wakacyjne fakty RMF FM.
15: Nasz żółto-niebieski konwój przemierza Kujawsko-Pomorskie. Po słodkim poranku w Tucholi czas na konkrety, na obiad. Pyszne, bo polskie dotarło do Tlenia, gdzie na talerzach pojawia się to, co dają lasy i jeziora borów tucholskich. Magdalena Wojtoń i Stanisław Pawłowski przy stole. I co na nim macie?
16: Przyznam szczerze, że już niewiele mamy.
4: No tak, to ja może wstanę, żeby zobaczyć. No tutaj, co tu pysznego i lokalnego zjedliśmy? To tatar sarny z lodami musztardowymi, flędzle, czyli placki ziemniaczane, pyszne były, prawda?
16: Oj.
4: Zupa grzybowa z podgrzybkami, z tutejszych lasów właśnie, kaszanka w panko i tempurze, coś niesamowitego, no i gęsie, żołądki.
16: I pierogi. I do nas przyjechali nasi słuchacze, zrobili nam taką niespodziankę. Adam, Maja i Monika z pieskami, Tafik i Suzy też z nami. Skąd przyjechaliście?
5: Teraz idziemy z Borska. Wracamy do domu, do Wołmina.
16: I pomyśleliście, wpadniemy tutaj, do Tlenia.
5: Słuchamy waszego radia, mówię akurat w okolicy, mówię blisko Tleń. Kurczę, zajeżdżamy.
16: No to testujemy w takim razie. Jakie pierogi wybrałeś do testowania? Te pierogi z jagodami z tutejszych lasów. No to jedziemy.
5: Pięknie to wygląda.
4: Jest haps.
5: Jest tak dużo farszu, że aż się rozpływa.
16: Monika, powiedziałaś, że ty wolisz wytrawne. I jak te, które jadłaś, smakowały?
19: Po pierwsze muszę powiedzieć, że wszystko jest tak podane apetycznie, tak zachęcająco, że już samymi oczami się człowiek najada. Ja wybrałam sobie pierogi z mięskiem, podane na kapuście kiszonej. Tak?
16: I pycha?
19: No, rewelacja.
16: To co, to teraz deser?
4: Deser. Tutaj mamy naleśnika podanego na dwóch talerzach, ale zaraz powiemy, dlaczego na dwóch. Razem ze mną Michał i Roman, właściciel i menadżer. Dlaczego muszą być dwa talerze?
20: To wcale nie chodzi o to, że ten naleśnik jest taki duży, że musimy go podać na dwóch talerzach. On po prostu jest zapiekany, jest podany z sosem waniliowym, który musi być zapieczony. I żeby gość, który dostaje talerz na stół, nie poparzył się, dostaje to jeszcze na drugim talerzu.
16: Kochani, należy wam się bardzo za to pyszne jedzenie. Certyfikat pyszności RMF FM przyznajemy i jedziemy dalej.
15: A my najedliśmy się uszami. I już nie możemy się doczekać, dokąd zawędrujecie, by przedstawić nam kolejne pyszności.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Ja tak bardzo nie mogę się doczekać i tak bardzo najadłem się uszami, nie wiem jak wy, że jeszcze się skontaktujemy z Magdą i Staszkiem już za moment w programie Byle do Lata w RMF FM 6 po 13. Na dobrą trasę. Midnight Oil w RMF FM.

0: Sponsorem programu Pyszne bo Polskie jest właściciel sklepu w polskiej sieci handlowej Lewiatan.
1: No pyszne to wakacje, bo właśnie przez całe wakacje trwa nasza akcja Pyszne bo Polskie. Jeździmy po Polsce, odkrywamy regionalne przysmaki. Nie ukrywam, że jest to jedna z moich ulubionych akcji. Dziś jesteśmy w otulinach Borów Tucholskich. Byliśmy w Tucholi i Tleniu. Po 14 zdaje się, że przenosimy się do Okonin nad Jeziornych. Staszek Pawłowski, któremu już zazdroszczę tych pyszności, rozmawia z mieszkańcami o regionalnych smakach. Staszku.
2: U nas królują ziemniaki, kapusta i grzyby.
3: Tutaj mamy pstrąga, wspaniałego pstrąga. Można spróbować.
2: Jagodzianki, malinianki, tak. Nasze Bory Tucholskie.
4: No jak jest na przykład sezon na jagody, no to jagodzianki są. Sezon na grzyby, też mi się wydaje, że dużo jest związane właśnie z lasem.
2: Bardzo dobry jest rozgłos bażanta, bardzo delikatny. Do pieczenia niekoniecznie trzeba boczkiem owinąć bażanta, bo jest za suchy.
1: Takie skarby w Borach Tucholskich. Wpadajcie koniecznie na nasze sociale. Tam możecie zobaczyć wszystkie te smakołyki.
0: Sponsorem programu Pyszne bo Polskie jest właściciel sklepu w polskiej sieci handlowej Lewiatan.
5: Reklama.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
6: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Big Milk Magnum Ben & Jerry's Card do 204 tysiąc ml, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 18,99. Żabka. Uwolni swój czas.
8: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
1: Tu Dawid Podsiadło.
9: Hi, I'm Zara Larsson.
8: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
10: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
13: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 2 i 5 0.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są...

0: Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Wakacje są jak roller coaster.
2: To była niezła jazda.
3: Nim się obejrzałem, już było po wszystkim.
2: Adrenalina, tego mi było trzeba.
1: Wejdź na www.rmf.fm i napisz, co możesz powiedzieć zarówno na roller coasterze, jak i na wakacjach. Do wygrania bilety do Energylandii na Coaster Day.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą roller coasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek. Tak.

0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid. Tu nie musisz walczyć o leżak.
2: Tu możesz zapomnieć o terminach.
1: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
6: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Po reklamie.
8: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: nie mam dnia, żebyśmy nie gadali o tym finale w redakcji.
1: Marzył ci się samochód?
2: Tak.
1: To marzenie się nie spełni. Trafiłaś 1 300 000 zł!
0: To było absolutnie coś fantastycznego, coś przepięknego. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj po 16 w drugim finale wybieracie sejf. Trwają negocjacje. Chcecie otworzyć ten sejf. Otwieracie. A w środku czeka na was okrągły 1 000 000 zł! 1 000 000 zł! Ile marzeń by się spełniło w kilka sekund? Okrągły 1 000 000 czeka w jednym z 30 sejfów, wakacyjnych sejfów RMF FM. Słuchajcie, grając dziś o ten drugi finał, jesteście też w grze o finał tygodnia, a w nim 3 opcje: 100 tysięcy gwarantowane, 1 000 000 zł albo SUV Ford Kuga. Fenomenalny samochód, który możecie zobaczyć już teraz na www.rmf.fm. Bardzo polecam, bo jest przepiękny. Dawno nie było takiego tygodnia, dawno nie było takich okazji, żebyście grali raz i weszli tak naprawdę do 3 losowań, bo jesteście w losowaniu o drugi finał, ale jesteście też w 2 piątkowych losowaniach. Ja zrobię wszystko, żeby zbliżyć was do tej wygranej, dlatego od teraz, uwaga, umówmy się, na 10 minut macie mega bonus. Naprawdę poważna opcja do wejścia do gry. Odpalamy zegar. 10 minut razy 1150. Mnoży każde RMF, które wyślecie pod 7474. Gracie też na www.rmf.fm. Spłacone raty kredytu, remont domu, nowy samochód, kilka marzeń spełnionych, 1 000 000 czeka. RMF, ślecie pod 7474.

0: Tatrach szczyt sezonu. Przeniesiemy się tam w faktach RMF FM o 14, ale jeszcze historia z internetu w programie Byle do lata. Udawali monterów domofonów. Włamywacze przyłapani na gorącym uczynku. Słuchajcie, na te domofony to trzeba uważać. A praktycznie każdy może sobie wejść na hasło "to ja".
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
11: Zawsze z wami.
12: Mamy dla was gorące newsy.
13: Relacje z naszych eventów.
14: Prognozę pogody.
15: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
10: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
16: Sponsorem programu RMF w trasie jest Cwiger. Producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
17: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
18: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
19: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
4: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Po reklamie.
8: Wakacyjne popołudnie z RMF FM.

0: reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników. Czasem wyjazdu na Bali, a czasem wieczoru pod kosem. Cała sztuka w tym, by wiedzieć, czego pragną kobiety w danym momencie. A my przekonamy się o tym w niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Smakuj życie!
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit.
7: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansę jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
1: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
8: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
1: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.
10: Agnieszka Pietrzak ponownie w studiu Faktów RMF FM. Witamy.
11: Zapraszam.
10: Na zegarach 14:00, posłuchajmy.
11: Skazany w trybie przyspieszonym, kierowca miejskiego autobusu miał ponad 2,5 promila alkoholu. Nasza reporterka opowie, co działo się na trasie Katowice-Zabrze. Zablokowana 74 to ostrzeżenie dla kierowców łódzkie. Na południu kraju...
12: W Zakopanem i w Tatrach jest bardzo dużo ludzi, najwięcej w ciągu całego roku.
11: Już za kilka godzin niebywałe zaćmienie słońca. Pijany kierowca autobusu miejskiego woził pasażerów w Śląskiem. W chwili zatrzymania miał ponad 2,7 promila alkoholu w organizmie. W trybie przyspieszonym sąd skazał go na więzienie. Anna Kropaczek, nasza reporterka, zna szczegóły. Aniu, jak został zatrzymany ten pijany kierowca autobusu?
13: Zareagował kierowca, który na drodze zauważył jadący zygzakiem autobus relacji Katowice-Zabrze. Policjanci zatrzymali pojazd w Rudzie Śląskiej. Okazało się, że 63-letni kierowca, obywatel Azerbejdżanu, rozpoczął pracę przed 14. Podczas kilkugodzinnej zmiany wypijał kolejne puszki piwa. W trybie przyspieszonym sprawę skierowano do sądu, który wydał wyrok. Pół roku bezwzględnego więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów na 6 lat oraz kary pieniężne.
11: Zablokowana jest droga krajowa nr 74 w Jaksomku w Łódzkiem. Na trasie Żarnów-Sulejów zderzyły się dwa samochody osobowe. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień między innymi przez ówczesnego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej Karola Nawrockiego. Wszczęto je po tym, gdy pojawiły się doniesienia, że przez ponad pół roku Karol Nawrocki korzystał z apartamentu w hotelu należącym do tej placówki i nie zapłacił za to ani grosza. Gdańska prokuratura uznała właśnie, że były dyrektor muzeum nie dopuścił się przekroczenia uprawnień. Postanowienie śledczych jest nieprawomocne. Zakopane i Tatry przeżywają prawdziwe oblężenie. Hotelarze mówią o szczycie sezonu letniego, a punkty informacyjne podpowiadają turystom.
12: Aby uniknąć takiego stania w kolejkach, w korkach, najlepiej rozpocząć wycieczkę na szlak bardzo wcześnie rano, kiedy już się robi jasno, czyli 5-6 godzina, jeżeli chcemy udać się gdzieś wyżej. Jeśli chodzi o parkingi przy szlaku na Morskie Oko, na dzień dzisiejszy najbliższy termin dostępny jest na niedzielę 16 sierpnia, natomiast busy elektryczne, one wyprzedają się teraz tak z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, więc najlepiej jest 2 tygodnie wcześniej sobie taki bilet na busa wykupić.
11: Radziła Weronika Błaszkiewicz z punktu informacji turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Grać najlepszą możliwą siatkówkę, wygrywać każdy możliwy turniej. Jasno o zadaniu swojej biało-czerwonej ekipy mówił w Radiu RMF24 trener naszej siatkarskiej kadry Nikola Grbić. Wczoraj jego zawodnicy rozpoczęli zgrupowanie w Zakopanem, gdzie szlifują formę przed rozpoczynającymi się 9 września Mistrzostwami Europy.
14: Jest Artur, ma Szalpuk, ma coś, to wczoraj robił tylko siłownię, dzisiaj będę normalny. Forni ma coś, to z kolan. No, nic specjalne. Jak powiedziałem, za 2 dni będziemy robić wszyscy normalnie.
11: Forni, czyli Tomasz Fornal, najbardziej wartościowy zawodnik ostatniego wygranego przez Polaków finału siatkarskiej Ligi Narodów. Cała rozmowa z Nikolą Grbiciem jest na stronie rmf24.pl.
13: O tym będzie głośno.
11: To już za 5 godzin. Kosmiczne wydarzenie, które zdarza się niezmiernie rzadko. Zaćmienie słońca. Na Islandii i w Hiszpanii tarcza słoneczna zostanie zasłonięta całkowicie. W Polsce tuż po 19 zacznie się zaćmienie częściowe. To spektakularne zjawisko na niebie będzie obserwował i relacjonował nasz specjalny wysłannik do Hiszpanii, Grzegorz Jasiński.
15: Pas całkowitego zaćmienia przebiega przez północne prowincje Hiszpanii, od Galicji po Katalonię. Przez znaczącą część tych terenów przechodzi najpopularniejszy szlak pielgrzymkowy, Camino de Santiago. Już od roku pielgrzymi z całego świata na portalach społecznościowych umawiali się, że to będzie znakomita okazja, by połączyć Camino z obserwacją zaćmienia. Najsłynniejsza tu droga francuska będzie w tym roku mocno obciążona. Dziś po południu i wieczorem wszyscy się zatrzymają na oglądanie zaćmienia, potem wypatrywanie Perseidów, a od jutra pielgrzymi ruszą dalej do Santiago de Compostela. Z drogi między Teruel i Saragosą Grzegorz Jasiński.
11: Oczywiście z Grzegorzem będziemy się łączyć w kolejnych faktach RMF FM. Zostańcie z nami.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: A wy trzymajcie się mocno, bo za chwilę wsiadamy na roller coaster, a jeśli macie taki w pracy, no tylko trochę inny, bo z szefem, to warto dać głośniej RMF FM. Z najlepszą muzyką czas po prostu szybciej zleci. Mateusz Opyrchał, cześć ponownie.

0: bardzo przyjemne dźwięki. Te gitary na końcu lubię. 16 minut po 14. No i właśnie, to jest w ogóle jeden z moich ulubionych konkursów. Pytamy was, co możecie powiedzieć zarówno na rollercoasterze, jak i na wakacjach. A ten konkurs dzieje się na www.rmf.fm, czyli naszej radiowej stronie. Potem będziecie mogli połączyć te wszystkie rzeczy podczas Coaster Day w Energylandii. Na razie ze mną Marta. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, cześć.
0: Co możesz wykrzyczeć na wakacjach i na wielkim rollercoasterze jednocześnie?
1: Jeszcze zostaje tu na zawsze ostatni gaszą światło.
0: Bardzo dobrze. Ostatni gaszą światło w Energylandii, czyli rozumiem, że jeśli tam już jedziesz, to do zamknięcia.
1: No raczej od samego otwartej do końca, do samego końca.
0: Bardzo cię proszę.
1: Nie ma innej opcji.
0: Cztery zaproszenia do parku rozrywki Energylandia są twoje. Wielkie brawa.
1: Jejku, super, strasznie się cieszę. Bardzo, mega, mega, mega.
0: Baw się dobrze i krzycz głośno.
1: Dokładnie, super.
0: Jeśli chcecie bawić się równie mocno jak Marta, no to zapraszamy serdecznie do konkursu. Szczegóły na www.rmf.fm.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano markę Energylandia, należącą do właściciela parku rozrywki Energylandia.
2: Reklama.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: RMF FM na wakacjach. To będzie lato w waszym rytmie.
6: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii.

0: Wszechświat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Tymberg 2 litry, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowski. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Ale tato, tylko nie samochodem.
9: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
8: Super.
9: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
10: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
11: Tego lata zamierzam zaprosić przyjaciół na działkę. Bezprzewodowy głośnik potrzebny od zaraz.
12: Co sprawi, że Twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie. Po reklamie.
16: Byle do lata w RMF FM i odpoczywamy.

milion. Milion złotych w jednym z 30 sejfów. Ale no przecież gracie nie tylko o ten finał, który po 16. Gracie też o dwa finały w piątek. Wtedy finał tygodnia, 100 tysięcy gwarantowane. Albo milion, albo SUV Ford Kuga, który możecie zobaczyć na www.rmf.fm. Trzy opcje w sejfach wtedy, czyli grając raz, jesteście w trzech losowaniach. I uwierzcie mi, że w programie Byle do lata to jest najważniejszy moment. Dokładnie teraz ogłaszam szczęśliwe numerki, czyli to, co uwielbiacie. A jak wiadomo, szczęśliwe numerki mają jeszcze więcej szczęścia. Słuchajcie, dzisiaj padło na 9 i na 7. Jeśli macie 9 i 7 w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia. Przez 8 minut każdy zyska od teraz 1080 losów. Ale jeśli wyślecie RMF pod 7474, a w numerze telefonu macie 9 i 7, macie nawet dwa razy więcej tych losów, czyli nawet 2160, i to jest idealny moment, żeby zagrać. O ile wiem, lepszego już dzisiaj nie będzie. Sprawdźcie swój numer telefonu. Jeśli macie 9 i 7, macie jeszcze więcej szczęścia. Trzymam kciuki od teraz przez 8 minut. RMF. Ślecie pod 7474.

0: idealna okazja dla tych, którzy mają w numerze telefonu 9 i 7. Macie jeszcze więcej szans, nawet 2160, a wchodzicie do 3 finałów jednocześnie. Ja tylko przypomnę, że ta okazja trwa tylko przez jeszcze niecałe 2 minuty. To jest czas dla was ze szczęśliwymi numerkami RMF. Ślecie pod 7474.
1: Reklama.
2: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
7: Zdrowit. Boli. Swędzi.
8: Piecze. A do tego nawraca.
9: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów. Szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenosyt, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i Gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
16: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Po reklamie.
18: Przeboje wszechczasów w RMF FM.

0: Słuchajcie, RMF FM. Potężny wyciek danych wrażliwych potwierdza go wicepremier i minister cyfryzacji. Sprawę bada Michał Radkowski. Michale, o co chodzi?
1: No to jest bardzo ważna sprawa, bo chodzi o nasze dane medyczne, nasze 19 milionów Polaków. Więcej o tym już za chwilę powiem w faktach.
0: Bądźcie blisko, to są gorące informacje, fakty za 3 minuty w RMF FM.
2: Reklama.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
4: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
6: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
8: Góry kasy i 5 samochodów
9: rozdane.
7: To jest lato na bogato.
9: Już ponad 2,5 miliona rozdane.
10: Super, rewelacja, dziękuję.
8: A dziś znów mamy milion.
11: Śniło mi się, że dzwonicie do mnie.
12: RMF FM, tu spełniają się sny.
13: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIM.
15: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
16: Marian, okazja jest.
17: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
16: Ale to mega okazja w Media Expert.
17: A nie, no to już wróciłem.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
19: O czym marzą bystrzaki tego lata?
20: Codziennie chcę lody.
19: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
21: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
22: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
23: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.

0: Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Po reklamie.
2: To już prawie 15 i to zawsze najbardziej aktualne fakty w RMF FM. Jesteśmy w studiu. Agnieszka Pietrzak przy mikrofonie.
3: Zapraszam. Skradzione zostały dane blisko 19 milionów Polaków.
4: Mamy do czynienia z jednym z największych incydentów w historii Polski.
3: Przyznał minister cyfryzacji. Wyjaśnimy konkretnie, czyje dane wrażliwe wyciekły. Wróci też sprawa pisma przysłanego do warszawskiego sądu z Naddniestrza przez Marcina Romanowskiego. A na koniec zajrzymy do baru u Stacha w Borach Tucholskich. Tam gości najsmaczniejsza wakacyjna akcja. Pyszne bo polskie. Gigantyczny wyciek danych wrażliwych potwierdza wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski tuż po zwołanym w trybie pilnym połączonym Centrum Operacyjnym Cyberbezpieczeństwa. Przestępcy przejęli dane prawie 19 milionów Polaków, a chodzi o informacje dotyczące zdrowia i leczenia. Przed Ministerstwem Cyfryzacji jest nasz reporter Michał Radkowski, który przysłuchiwał się tej konferencji wiceministra. Witam cię, Michale. Powiedzmy, czyje dane wyciekły?
5: Pacjentów, choć trudno będzie dokładnie ustalić, których, cyberprzestępcy włamali się do bazy danych firmy, która obsługuje lekarzy i gabinety, a także przetwarza dane pacjentów.
6: Wiemy, że dochodziło i są przesłanki, że wyciekły jakieś recepty albo informacje o lekach albo o wizytach. Mamy wiedzę, że dotyczy to blisko 19 milionów obywateli. W różnym stopniu ich dane mogły być elementem tego dużego incydentu.
5: Mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wyjaśnianiem cyberataku zajmują się służby, a Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości jest w kontakcie z prokuraturą. Minister zapowiedział, że na stronie bezpieczne-dane.gov.pl będzie można sprawdzić, czy nasze dane wyciekły. Zaapelował też, by już teraz na wszelki wypadek zastrzec swój numer PESEL. Najłatwiej zrobić to przez aplikację mObywatel. Taka czynność, jak przekonywał, zajmuje kilka sekund. Sprzed Ministerstwa Cyfryzacji Michał Radkowski.
3: Na ten temat wróci za chwilę w Radiu RMF 24. O możliwych przyczynach i skutkach wycieku danych powie gości Jakuba Śliwińskiego, Adam Hertle, zaufana trzecia strona. Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdził nieoficjalne informacje ujawnione przez dziennikarzy RMF FM w sprawie Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości, ścigany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości, nadesłał do sądu korespondencję, podając adres w Tyraspolu. To stolica Naddniestrza, zbuntowanej prorosyjskiej prowincji Mołdawii. O szczegóły dotyczące listu nasz dziennikarz Krzysztof Zasada dopytywał sędzię Annę Ptaszek, rzecznik Stołecznego Sądu do Spraw Karnych.
7: Z treści tego wniosku wynika, że pochodzi od Marcina Romanowskiego oraz, że został nadany z miejscowości Tiraspol, czyli z Naddniestrza na terenie Mołdawii. Podobne informacje wynikają z pieczęci, które są na kopercie.
8: Jaka jest treść tego listu? Jakie warunki stawia?
7: Pan podejrzany po prostu prosi o wydanie listu żelaznego i zobowiązuje się do uczestniczenia osobiście we wszystkich czynnościach, a także do przebywania pod konkretnym adresem w Warszawie.
3: Lada moment. W sprawie ujawnionej przez naszych dziennikarzy sprawie wypowie się Prokuratura Krajowa. Słuchajcie kolejnych faktów.
9: To wydarzy się w twoim regionie.
3: Dym z grilla unosi się nad Okoninami nad Jeziornymi, a nasi dziennikarze oczywiście znaleźli jego źródło. Na finał dzisiejszej odsłony akcji Pyszne bo polskie w Kujawsko-Pomorskiem trafili do rodzinnego baru u Stacha. Z nami ponownie Magdalena Wojtoń i Stanisław Pawłowski.
10: Dzień dobry.
3: Witamy. Co to za miejsce?
11: To drewniana chata z werandą, otoczona lasami, z atmosferą naprawdę jak serialu Twin Peaks. W głównej, ogromnej sali wypełnionej klientami, ludźmi, pewnie to słyszycie. Tutaj stropy podtrzymują drzewa wybrane osobiście przez Stacha, przez właściciela. Cała przestrzeń wypełniona jest dymem z grilla, który aż tańczy w smugach światła wpadających do środka przez szpary w ścianach zrobionych z desek.
10: To prawda. Madziu, chodź do nas na zewnątrz, bo my usiedliśmy sobie przy stoliku. Razem ze mną właśnie pan Stanisław i pan Tomasz, syn. Dzień dobry.
12: Witam. Dzień dobry, witam.
10: Mamy przed sobą tego ziemniaka, tego sławnego ziemniaka, o których wszyscy mówią. Czym on się charakteryzuje? Co my tutaj mamy na talerzu?
12: Znaczy, ziemniak w sobie, on jest pieczony od surowego do gotowego, nie jest gotowany, więc cała wartość tego ziemniaka jest w środku, więc ten smak ziemniaka zostaje taki inny niż my gotujemy ziemniak, prawda?
10: Ten ziemniak jest przygotowany do perfekcji, bo to już od wielu, wielu lat go tutaj robicie.
13: No tak, tak, więc już nie wiem, od kiedy powstała ta stodoła, 2011 jak powstała stodoła ziemniaki, już były dużo, dużo wcześniej, ale był doskonały, nie? Tada.
12: Tak, tak. Myśmy go robili. W sumie powstał z lata suszy, gdy ziemniaki były małe, a robiliśmy z dużego ziemniaka, więc musieliśmy jakoś wykombinować, żeby go złożyć. I powstał ziemniak wtedy, nie?
11: Panowie, to jest przepyszne i w ogóle bardzo wam dziękuję, dlatego że zrobiliście dla mnie specjalnie ziemniaka wege z warzywami. Także tutaj, kiedy rozmawialiście, ja już próbuję. Jest naprawdę fenomenalny i nie dziwię się zupełnie, dlaczego tyle ludzi tutaj oszalało na jego punkcie.
13: Ci sobie życzą, to właśnie jak nie jest właśnie mięska, to robimy tak specjalnie na zamówienie, nie? Takie właśnie
11: super. A już za godzinę podejdziemy bliżej grilla, którym rządzi pan Tomasz.
3: Pamiętajcie, pyszne po polskie. Dziś poznajemy smaki kujawsko-pomorskiego.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Dzięki tej akcji pyszne polskie pachną te fakty przez cały dzień. Ja już nie mogę się opamiętać, więc zmienię temat i patrzę na prognozę pogody.
14: Dzięki tej akcji mamy tutaj stół taki delikatnie mokry, bo ślinka cieknie. To jest twoją Jeszcze przed obiadem, chłopak. Jeszcze przed obiadem.
2: Widziałem to, Olek. 26 stopni maks na termometrach jutro na zachodzie i piękne słońce w całym kraju. Dzień dobry.
14: Dzień dobry. Jest taka sytuacja, że Olek... dawno tu nie był i nie wie, gdzie podłączyć
15: słuchawek. Ale za to, mam
2: nie ma
15: wiedzę.
2: Słuchawek, to jest najlepsze.
15: Nie mam słuchawek, ale mam. Nie, no mam w ręku, ale mam wiedzę matematyczną. Ile dzieci będą miały dni wolnego od szkoły? Tyle, że nie opłaca się nawet pakować plecaka. Dziękuję.
2: To ciekawe.
14: O, ładnie to powiedział.
2: To fajne, no.
14: Słuchaj, a wiesz, jaka piosenka leci na antenie, czy nie słyszysz bez słuchawek?
15: Nie słyszę.
14: Podpowiemy.
15: Coś realizatora, proszę.
14: O głodnych oczach.
15: O jakich?
14: To są oczy Mateusza. Głodne oczy.
15: Głodne? A to nie zielone?
14: Nie. Hungry eyes.
15: A.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie, to na pewno nie jest hymn uczniów powracających do szkoły. To jest pewne.
2: A czy zależy od ucznia? Pewnie.
1: Zależy od ucznia. Ale ja oficjalnie chcę wszystkie złe słowa na szkołę odszczekać, mogę do niej wrócić.
2: A czemu? Co się stało?
1: 187 dni wolnego. 187 dni. Tyle czeka na uczniów w nowym roku szkolnym.
2: 187, dokładnie. Dobrze usłyszała?
1: Tak.
2: Słuchajcie, jak ktoś mi da tyle urlopu, ja z miejsca wyrecytuję wzór skróconego mnożenia, serio.
1: No dobra, no to dawaj.
2: No dobra, jej, to nie szkoła.

0: Polska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
8: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
9: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Po reklamie.
11: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, prosimy dać głośniej z tego względu, że tu się dzieją ważne rzeczy. To jest wielki finał Wakacyjnych Sejfów w RMF FM. Dzwonimy do osoby, która za chwilę będzie mogła powiedzieć: tak, ja to w życiu mam szczęście.
2: Dokładnie tak, tylko ta osoba, żeby tak mogła powiedzieć, musi już trzymać telefon gdzieś w pobliżu, a najlepiej już klikać zieloną słuchaweczkę.
1: Ponieważ sygnał za nami.
2: Dwa sygnały za nami, a czekamy maksymalnie 6, więc gorąca prośba, żeby ta miła, przemiła nawet okazja nie przeszła wam koło nosa.
1: Co jest grane? Wszyscy dzisiaj z telefonami bardzo w dłoni, a to milion.
2: Halo, dzień dobry, tutaj Wakacyjne Sejfy RMF FM, Ola Filipek i Olek Sikora, dzień dobry.
1: Halo.
2: Rozłączył się słuchacz, naprawdę?
1: No nic, nie. Chcieliśmy dać milion złotych.
2: Naprawdę
1: i co?
2: Się rozłączył? Ktoś odebrał telefon i się rozłączył.
1: Dlaczego?
2: Może było ważne spotkanie. Może... A może ktoś nie miał ochoty po prostu na milion złotych?
1: Mogę zrobić dżingiel zamiast naszego realizatora?
2: Nie, słuchajcie, to jest naprawdę przykra sytuacja, bo dodzwoniliśmy się faktycznie i wystarczyło tylko wybrać safe. Tylko tyle i już kwota w nim zawarta byłaby twoja, drogi słuchaczu. No dobrze, no...
1: Ale czekaj,
2: skoro safe nie został wybrany, no to regulamin mówi jasno, wysyłamy na pocieszenie 1000 złotych. No i to jest też zawsze coś, taki fajny zastrzyk.
1: Gdybyście tylko widzieli w tym momencie smutną minę Oli, no musimy dziewczynę jakoś pocieszyć, ale was także, ponieważ wiem, że gracie i być może szczęście uśmiechnie się do was. Przypominamy, że już jutro 3 finały, w których gracie aż o 1 013 000 złotych i wchodzicie tym samym do piątkowego losowania, w którym w sejfach do wyboru będą 3 opcje. Albo, proszę bardzo, SUV Ford Kuga, albo 100 000 złotych, albo okrągły, tłusty 1 000 000 złotych.
2: Ty to tak powiedziałeś, jakby to była oczywista sprawa. Kochani, jutro 3 finały, to się często nie zdarza. To oznacza, że jutro 3 razy do kogoś zadzwonimy. Ktoś z was będzie miał szansę na nawet 1 000 000 złotych ponad. I to 3-krotnie, więc proszę, odbierajcie telefony, niech to będzie dla was motywacja.
1: Nie, dobra, to ja muszę ciebie przebić. Kochani, co wy robicie? Bierzcie telefon, dzwońcie w tym momencie.
2: Odbierajcie telefony.
1: Piszcie.
2: Odbierajcie.
1: RMF pod 7474 przez najbliższych 5 minut pomnożymy razy 1500.
2: Każdy z nich RMF 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: reklama.
1: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
6: Sąsiadko, witam. Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
7: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
8: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
6: Sylwester, mój kicisz wrócił.
7: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
6: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
8: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Czasem gofra z budki, a czasem świętego spokoju. Cała sztuka w tym, by wiedzieć, czego pragną kobiety w tej chwili. A my sprawdzimy to w niedzielę po 10 w RMF FM.
18: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Smakuj życie.
19: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Po reklamie.
22: Lato bez końca, tylko w RMF FM.

0: Uwaga, kierowcy, dajecie nam znać, że są problemy na S8 na Dolnym Śląsku.
1: Na węźle Sycuk Zachód. Z tego co wiemy, zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Sprawdzamy, co tam się konkretnie wydarzyło i z tymi informacjami wrócimy do Was punktualnie o 17 w najnowszym wydaniu Faktów RMF FM. Warto zostać z nami.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Kochani, zapraszam do mojego królestwa. Królestwa Dibango.
2: Król Dibango, Piotr Pręgowski w te wakacje w RMF FM.
1: Ogłaszam edykt. Tańczymy w każdy piątek rano.
2: Prawdziwe Dibango startuje już w piątek po 8:30.
3: Reklama. W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
4: Nie widzę żadnych słabych stron.
3: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
2: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
1: Gotowi na weekend? No to jazda!
2: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
1: Dobra, mordeczki, wszyscy łapki w górę! Dibango!
2: Już w piątek po 8:30 w RMF FM.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: sobotę i niedzielę po 10:00.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
3: Ale chyba nie włosów.
2: Akurat włosy wypadają mi garściami.
3: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
2: Ale łysienia u ciebie nie widać.
3: No właśnie.
4: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
5: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
8: Po reklamie.
9: Zbliża się godzina 17, czas na najnowsze fakty RMF FM, a temat dla nas Agnieszka Pietrzak.
10: Zapraszam. Problemy na trasie ekspresowej S8 na Dolnym Śląsku. Zablokowana Krajowa 28 na Podkarpaciu. Informacjami dla słuchaczy w drodze rozpoczniemy fakty. Iga Świątek powalczy o swój pierwszy w tym sezonie finał. To za 8 godzin. Wcześniej czeka nas spektakularne zaćmienie słońca. Zderzenie ciężarówki i busa na ekspresowej S8 na Dolnym Śląsku na węźle Syców Zachód. Ranna została jedna osoba. Jezdnia w kierunku Wrocławia była zablokowana, ale właśnie częściowo ją udrożniono. Nie przejedziecie natomiast Krajową 28 w Tyrawie Wołoskiej na Podkarpaciu. Pomiędzy Sanokiem a Birczą samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Tam także ucierpiała jedna osoba. Do jutra do 16 przedłużono blokadę lotów na lotnisku w Katanii na Sycylii. To oznacza, że przez kolejną dobę nie wyląduje tam ani nie wystartuje żaden samolot. Powodem blokady wulkaniczna aktywność Etny, co zagraża bezpieczeństwu lotów. Na Sycylii utknęły tysiące turystów, w tym Polacy. Do tej pory odwołano tam około 700 lotów. Już nie prawie 7, a niespełna 3 kilometry będą jechały konne wozy z turystami w stronę Morskiego Oka. Od 1 września Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotażowy program. Konie nie będą pokonywały najbardziej stromej części trasy do Włosienicy, a dojeżdżać będą do wodogrzmotów Mickiewicza. Co to oznacza dla turystów? Wyjaśni dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
11: Tą zmianą, z którą turyści na pewno się spotkają, jest to, że po dojechaniu na wodogrzmoty większość z nich będzie musiała wysiąść z tego wozu i już pójść w stronę Morskiego Oka na piechotę. Chcemy utrzymać ten transport elektryczny na trasie z Zakopanego do Morskiego Oka dla osób z niepełnosprawnościami oraz z Zakopanego do Włosienicy dla pozostałych osób. No, ta linia cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Między innymi celem tego pilotażu będzie sprawdzenie, jakim zainteresowaniem będzie cieszyła się ta usługa na skróconej trasie.
10: Dalej turystów miały wozić elektryczne busy, ale tych jest za mało. Nowe, które kupuje Tatrzański Park Narodowy, pojawią się dopiero w przyszłym roku. Mało optymistyczna informacja dla kibiców tenisa jest taka, że ten mecz zostanie rozegrany w nocy naszego czasu. Iga Świątek zagra o finał turnieju w Toronto, zmierzy się z Eliną Świtoliną z Ukrainy. A w faktach witamy Cezarego Dziwiszka z redakcji sportowej RMF FM.
12: Dzień dobry.
10: Dzień dobry, Czarku. Iga znów ma okazję do rewanżu.
12: W dodatku znów z Ukrainką, Eliną Świtoliną. Tym razem w czwartej rundzie przypomnę, że Idze udało się już odegrać Marcie Kostiuk. Historycznie Iga ma korzystny bilans bezpośrednich meczów ze Świtoliną, ale w tym sezonie grała z nią dwukrotnie i za każdym razem przegrywała. W maju w Rzymie i w marcu w Indian Wells. Na pewno i tym razem ukraińska tenisistka będzie trudna do pokonania, bo rozgrywa bodaj swój najlepszy sezon w karierze. Już trzykrotnie grała w finałach turniejów rangi WTA i dwa z nich wygrała. Ale żeby to wszystko zobaczyć, tak jak mówiłaś, trzeba niestety zarwać noc. Początek meczu o 1:00.
13: Słoneczne fakty w RMF FM.
10: No jeszcze tylko nieco ponad 2 godziny pozostały do spektakularnego widowiska na niebie. Po raz pierwszy od niemal 30 lat zachodnia Europa będzie świadkiem całkowitego zaćmienia słońca. Najlepiej widoczne będzie ono w pasie od Islandii po Hiszpanię. W Hiszpanii jest nasz specjalny wysłannik Grzegorz Jasiński. Z naszym dziennikarzem oczywiście nieraz będziemy się dzisiaj łączyć w faktach. No a my tutaj w Polsce, przypomnę, będziemy mogli obserwować częściowe zaćmienie słońca. Na wspólne oglądanie tego astronomicznego cudu zapraszamy Was do Mikołajek, do naszej żółto-niebieskiej wioski żeglarskiej. Zaćmienie słońca będzie tylko jedną z atrakcji, jakie czekają na Was tam na miejscu.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: No widzisz, Agnieszka Pietrzak przed chwilą wspomniała, że dzisiaj będziemy wspólnie oglądać częściowe zaćmienie słońca.
14: A, ty miałeś tutaj uwagę dla naszych słuchaczy, żeby to w okularach.
9: Tak, uważajcie na swoje oczy, o tym powiemy wam później, na co warto zwrócić uwagę. A jutro słońce w pełnej krasie, 22 stopnie w Białymstoku, 24 w Warszawie, 25 w Krakowie, 27 we Wrocławiu, dużo słońca, mało chmur, no lato trzyma fason.
14: Ja mam wrażenie, że to zaćmienie to jest tylko po to, żeby słońce nabrało troszkę sił, żeby odetchnęło przed tym, co czeka nas w piątek, a w piątek wracają upały, drodzy państwo, także jest na co czekać.
9: Tak. Czekajcie z nami.

0: Sponsorem programu Pyszne bo Polskie jest właściciel sklepów polskiej sieci handlowej Lewiatan.
1: W RMF-ie wakacje, więc u nas trwa akcja Pyszne bo Polskie, w ramach której jeździmy po Polsce i odkrywamy regionalne przysmaki. Dziś byliśmy właśnie między innymi w Tucholi i w Tleniu.
2: No. Naszymi przewodnikami po tych smakach regionalnych jesteście wy. Okolice Borów Tucholskich, tak jak powiedziałeś, które smakują jak?
3: Maliny, truskawka, pomidor dobry.
4: Jagody, no wiadomo, tu jest Bory Tucholskie, tak? Czyli wszystkie owoce lasu.
5: No, smaki lasu, tak, dziczyzny. No i najlepszych wypieków. No szczerze mówiąc, takich malinianych nie jadłem nigdzie.
2: Zupa grzybowa, rewelacja.
6: Pierogi ruskie, pierogi z grzybami.
2: A dla dzieci pierogi z jagodami i z lodami. No to jest jak obiad i deser w jednym. Ja chyba zgłodniałam, szczerze mówiąc.
1: Ja też, no ale właśnie tak smakuje polskie lato. Zobaczcie i poczujcie to sami na naszym radiowym Instagramie. Teraz możecie zobaczyć wszystkie regionalne perełki, to tylko u nas.
0: Sponsorem programu Pyszne bo Polskie jest właściciel sklepów polskiej sieci handlowej Lewiatan.

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: RMF FM. Lato. RMF FM. Lato.
8: Chcesz

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
1: Olek, szybkie pytanie.
2: Dawaj.
1: Spokojny weekend, czy taki, po którym trzeba odpocząć?
2: Nie, no jaki spokojny. Zdecydowanie ten drugi, jeszcze z najbliższymi, w fajnym miejscu, no wtedy wszystko się zgadza.
1: A wy, gdybyście mieli tak jeszcze raz przeżyć wasz najlepszy weekend życia, to jak on by miał wyglądać?
2: Koniecznie napiszcie nam to na 3322. Najbardziej kreatywne odpowiedzi nagrodzimy oczywiście biletami do parku rozrywki Energylandia.
1: A tam naprawdę każdy, niezależnie od wieku, wzrostu, czy też, nie wiem, nastroju, znajdzie coś dla siebie, bo są rollercoastery, takie rodzinne. Tam jest w ogóle wioska z cukierków i farma lizaków na miejscu.
2: No,
1: naprawdę.
2: To coś dla nas.
1: To jest coś dla mnie, zdecydowanie.
2: I dla wszystkich słodziaków. No dobrze, to w takim razie jeszcze raz, gdybyście mieli przeżyć wasz najlepszy weekend życia, to jak on miałby wyglądać? Najbardziej kreatywne odpowiedzi nagradzamy wejściówkami do Energylandii. 3322, czekamy.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.

0: Olek, szybki test. Największa gwiazda na świecie?
1: Beyoncé, Ola Filipek.
0: Proszę cię, to słońce.
1: A,
0: o słońcu no będzie tak. Całe wydanie faktów RMF FM.
1: Nasze
0: o 19.
1: Słoneczko.
0: Warto zostać z nami.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
4: Idziemy do Żabki po promocję?
5: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
5: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Tymberg 2 litry, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
9: Tu Dawid Podsiadło.
10: Hi, I'm Zara Larsson.
8: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
11: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
13: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze, i ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie, a co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Trawisto.
16: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
17: Boli, swędzi,
18: piecze, a do tego nawraca.
19: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
21: W lodówce tej nowej!
22: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
23: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
24: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
26: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
27: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
26: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Po reklamie.
8: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos. RMF FM.

0: sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Tego lata o poranku w RMF FM.
4: Skowron, Olbratowski,
5: Tomkowicz.
3: Takich trzech jak ich trzech nie ma ani jednego.
6: Ja jestem jedna.
3: Tak, Madziu, ty jesteś jedna, jedyna, jedynusia. Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45 ich trzech i ona jedna.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
9: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
11: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
0: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
1: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
0: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
2: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Po reklamie. Radiowe Olki mówią do usłyszenia jutro o tej samej porze, a teraz posłuchajmy razem faktów RMF FM o 19:00. A to wydanie faktów ma dla nas Marlena Chudzia.
4: Dzień dobry, zapraszam. Takiego widowiska na niebie na kontynentalnej części Europy nie było od niemal 30 lat. Zaćmienie słońca, częściowe w Polsce, całkowite w Hiszpanii czy Islandii. Będziemy się łączyć z naszymi dziennikarzami w okolicach Saragossy w Hiszpanii, a także w Mikołajkach i w Warszawie i razem z nimi podziwiać to kosmiczne show. Będą też emocje sportowe, eliminacji piłkarskiej, ligi konferencji. Panie i panowie, głowy w górę, koniecznie z odpowiednim zabezpieczeniem, certyfikowanymi okularami albo lornetkami ze specjalnym filtrem. Już tylko kilkanaście minut dzieli nas od niezwykłego kosmicznego spektaklu, zaćmienia słońca. W Polsce będzie to zaćmienie częściowe, w Hiszpanii księżyc przysłoni słoneczną tarczę całkowicie. Połączymy się zatem z Hiszpanią, niedaleko Saragossy jest nasz specjalny wysłannik Grzegorz Jasiński. Kiedy u ciebie będzie można obserwować zaćmienie słońca?
5: Tutaj faza częściowego zaćmienia zaczyna się mniej więcej kwadrans później niż w Polsce, ale nacieszymy się nią do końca, bo zachód słońca w Hiszpanii jest godzinę później. Widzę, że wokół zaczynają się już rozstawiać miłośnicy astrofotografii. Ja też uruchomię swój smart teleskop. Zobaczymy, czy coś uda się sfilmować. Najważniejsze jednak, by to, co się wydarzy, obserwować i odczuwać. Powinno się zrobić nie tylko ciemno, ale i chłodniej. Całkowite zaćmienie tu już za półtorej godziny. A na wspólne oglądanie częściowego zaćmienia zapraszamy już do żółto-niebieskiej wioski żeglarskiej w Mikołajkach. Jest tam Piotr Bułakowski.
6: Mimo że nad Mikołajkami duża chmura, to tam na zachodzie, gdzie będzie działo się najwięcej, czyste, piękne niebo. Nasza strefa przygotowana. Są leżaki, są koce. Będziemy tutaj naprawdę w strefie VIP oglądać to wydarzenie.
7: Tak, ja już jestem przygotowana. Założyłam okularki, przez które już podglądam słońce, ale chyba do tego zaćmienia jeszcze mamy kilka krótkich chwil. Leżak RMF-u jest mega wygodny.
6: I okularki bezpieczne są na oczach już.
7: Oczywiście, oczy przede wszystkim zabezpieczone.
6: Tak więc teraz zaćmienie, potem Perseidy, koncert szantowy. A jak sytuacja wygląda w Warszawie? Na dachu Centrum Nauki Kopernik jest Michał Krasoń.
8: Dobry wieczór. Są tu specjalne teleskopy do obserwowania zaćmienia. Można też korzystać z okularów z filtrem. Na ekranach na żywo podglądamy też, co dzieje się w Hiszpanii. Wypełniony dziś po brzegi dach Centrum Nauki Kopernik. Jest tu około 100 osób.
9: To jest unikatowe zjawisko, które chyba się nie zdarzy jeszcze w najbliższym stuleciu.
10: Przyszliśmy tutaj zobaczyć przez teleskop. Bardzo się cieszę, że mnie zabrał mąż.
8: Pogoda jak na razie nad Warszawą dopisuje. Z dachu Centrum Nauki Kopernik, Michał Krasoń.
4: Dziękujemy, życzymy wszystkim wspaniałych, kosmicznych wrażeń, a z naszymi dziennikarzami będziemy się oczywiście łączyć w wieczornych faktach.
11: Posłuchaj, takie są fakty.
4: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na trasie S52 w Śląskiem. Pomiędzy węzłami Cieszyn Wschód i Skoczów przewróciła się ciężarówka. Jezdnia w kierunku Cieszyna jest zablokowana. W stronę Bielska Białej ruch odbywa się jednym pasem. GKS Katowice oddalił się w pierwszej połowie od awansu do ostatniej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Polski zespół przegrywa z HPL-em Tel Awiw 0-1. Spotkanie śledzi nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
12: Witam.
4: Dobry wieczór, Czarku. Jaka była pierwsza połowa w wykonaniu Gieksy?
12: Powiem tak, nic nie wskazuje na to, żeby GKS miało odrobić straty. Pięć zmian w składzie, o których mówiliśmy, miało dać nową energię, pewność siebie, ale poza ambitnym początkiem Gieksa niewiele zdziałała. Rywale szybko zorientowali się, że mogą sobie pozwolić na coś więcej niż pilnowanie wyniku i zaczęli kontratakować. Po jednym z takich kontrataków padł gol. W 23 minucie do siatki trafił Staff Turiel. GKS przegrywa 0-1, co oznacza, że aby doprowadzić do dogrywki, musiałby po zmianie stron zdobyć już nie dwie, a trzy bramki. Marna szansa, ale trzymajmy kciuki, żeby przeciwnicy nomen nomen całkiem nie przyćmili Gieksy.
4: Czy się udało? Czy będzie niespodzianka? Sprawdzimy to w Faktach Sportowych po 20.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Jak się spojrzę na pogodowe mapy, to wszędzie widać słońce. Wydaje mi się, że nie przez przypadek, bo słońce faktycznie jest teraz gwiazdą numer jeden.
14: Nie no, za chwilę go nie będzie widać. Ale przynajmniej w połowie.
13: Przez parę minut tylko, zresztą no co my będziemy opowiadać. Darek Maciborek jest tutaj po to, żeby przeprowadzić was przez to historyczne wydarzenie za rączkę i obiecuje nieziemskie widoki.
14: Ale jak się cieszy,
13: No bo to jest takie słoneczko nasze.
14: Nasze słoneczko.
13: Redakcyjne.
15: Najpierw zaćmienie słońca. A czy ty, Aleksandra, przygotowałeś życzenie na ciąg dalszy tej nocy i spadające gwiazdy noc Perseidów?
13: Jeszcze nie. Na razie słońce. Moving to the sun. O.
15: Ola marzy o urlopie.
12: Ewidentnie. Wyślemy cię w najbliższym czasie.

0: Podążamy z najlepszą muzyką w stronę słońca. Nowy to the Sun, Hogal i przyjaciele na 9. miejscu dzisiejszego notowania waszej poplisty i z zapowiedzią najpiękniejszej ścieżki dźwiękowej do waszych przeżyć i do waszych obserwacji z naszą muzyką zaćmienia słońca. Tu poplista, tu Darek Maciborek. Witajcie, witajcie. Sanach i tp, i td.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich pług, chciał pocieszyć.

0: Sponsorem poplisty jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. dolina-noteci.pl.
1: Sponsorem poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
3: Trwa Poplista notowanie w RMF FM.

Ariana Grande z niemocą i taką nienawiścią do stanu zakochania. Hey, did I made you love me? Ballada z takimi no pięknymi, dźwiękowymi, kosmicznymi bąbelkami. To i to jest chyba efekt przyciągania się ciał. Kolejny magnetyzm serca z funkującym bitem Another i 54 Ultra. Talk to you.

0: jeszcze życie, życie jak muzyka z Alia, tylko kochaj mnie. W zależności od lokalizacji następuje już. To się dzieje między 19.10 a 19.20. Zaćmienie słońca.
1: Sponsorem poplisty jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. dolina-noteci.pl.
2: Sponsorem poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
4: Reklama.
5: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Czasem wyjazdu na Bali, a czasem wieczoru pod kocem. Cała sztuka w tym, by wiedzieć, czego pragną kobiety w danym momencie. A my przekonamy się o tym w niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Smakuj życie!
9: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
10: Ale chyba nie włosów.
9: Akurat włosy wypadają mi garściami.
10: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
9: Ale łysienia u ciebie nie widać.
10: No właśnie.
11: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
12: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i jak zawsze RMF FM.
14: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion

0: Zimka. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Przepis na lato.
4: Tutaj się opalamy na basenie.
3: A wy co robicie? Zbieramy wakacyjne pomysły. Do usłyszenia już w sobotę po 7 w RMF FM.
5: Udanego lata życzy sklep internetowy raz23drukuj.pl. Wszystko dla twojego biura w jednym miejscu.
6: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
7: Po reklamie.
3: W RMF FM gramy wakacyjnie. Poblista notowanie.

0: wiedzieć gdzie.
1: Ta playlista bardzo wyjątkowego dnia ułożona przez was nie jest przypadkiem kolejne kosmiczne nagranie i nawiązanie do odlotów tych bardzo sercowych, kosmicznych. Halo, Houston, Jasiek, Piwowarczyk na Top Ten Poplisty. Shakira, Burna Boy, daj, daj.

0: niepowtarzalnie, może raz na 100 lat, poplista na pierwszym miejscu o 19.36. Dawid Podsiadło na błysk do podziwiania. Błysku do podziwiania zaćmienia słońca. No potrzebne są specjalne okulary do zaćmień. Mamy takie dla was w wiosce żeglarskiej w Mikołajkach z leżakami, świecami, fortepianem. A w RMFM za moment poplista z muzyką zaćmienia słońca, którą wybraliśmy specjalnie dla was.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Festiwal, który rozbrzmiewa największymi hitami lata i łączy pokolenia fanów polskiej muzyki. Erste Letnie Brzmienia 2026 nadchodzą z nową energią, wyjątkowymi koncertami i artystami, którzy rozgrzeją publiczność w całej Polsce. O tegorocznej edycji, muzycznych niespodziankach i atmosferze, której nie da się podrobić, opowie jeden z artystów, Wiktor Waligura.
3: Słuchajcie, to jest absolutna abstrakcja. To, co tam się będzie działo, to naprawdę jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być tego częścią. Brodka, Grzegorz Turnał, cudowny skład Bobiego Lata, którego dyrektorem artystycznym jest Błażej Sudnikowicz, a.k.a. Lesman, który odpowiada za część produkcji na mojej płycie, więc nie mogę się doczekać, żeby usłyszeć, co dziewczyny razem z Błażejem przygotowały. I w Gdańsku wystąpię też ja z moim cudownym zespołem, zagramy nasz taki krótki koncert. Mam nadzieję, że będziecie tam razem z nami. Do zobaczenia.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie. Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
15: RMF FM na dzień dobry.
14: Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie?
19: Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
20: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
18: TravistoFast i Travisto.
20: Aflofarm.
21: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
22: Zawsze z wami.
23: Mamy dla was gorące newsy.
22: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
24: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
21: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15:00 w RMF FM.
25: Sponsorem programu RMF w trasie jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
26: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
27: Wakacje są jak roller coaster.
28: To była niezła jazda.
29: Nim się obejrzałem, już było po wszystkim.
28: Adrenalina, tego mi było trzeba.
27: Wejdź na www.rmf.fm i napisz, co możesz powiedzieć zarówno na roller coasterze, jak i na wakacjach. Do wygrania bilety do Energylandii na Coaster Day.
30: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą roller coasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Po reklamie.
31: Sponsorem poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
32: Sponsorem programu poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
0: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem. Your

opowieści ze wszechświata. Dane nam było słońce, zaćmienie, budka suflera, Jolka, Jolka. Po drugi Sand Garden, Black Hole Sun. Nagranie jak strumień świadomości, chociaż Black Hole Sun nie ma jednego konkretnego znaczenia w nauce. I za moment całkowite zaćmienie serca. Bonnie Tyler, ścieżka dźwiękowa do waszego oglądania zaćmienia słońca.

0: Sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: O czym marzą bystrzaki tego lata?
6: Codziennie chcę lody.
5: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
7: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
8: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
9: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapń wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
10: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
14: Po reklamie.
15: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Marlena Chudzia.
16: Rozpalona tarcza stopniowo pożerana przez czarne koło. Na ten widok czekali nie tylko miłośnicy astronomii. Razem z naszymi dziennikarzami obserwujemy zaćmienie słońca. Będziemy w Mikołajkach, w Tatrach, w Warszawie. Połączymy się też z hiszpańską Saragossą, gdzie słońce zniknie na chwilę całkowicie, ale tam kosmiczny show dopiero się rozpoczyna. Kotlina Kłodzka to najlepsze miejsce w Polsce do obserwacji częściowego zaćmienia słońca, ale to spektakularne widowisko było lub wciąż jest widoczne na terenie całego kraju. Między innymi w Mikołajkach, w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej. Na miejscu jest reporter RMF FM Piotr Błakowski. Piotrze?
17: No tutaj przepięknie ogląda się zaćmienie słońca przy akompaniamencie fortepianu. Jak słychać, też odzywają się statki. Ponad 80% tarczy zasłonięte. Warto było przyjść zobaczyć?
18: Naprawdę super, piękne przeżycie.
17: A skąd jesteście?
18: Z Opolszczyzny, brzeg, dokładnie przy lesie. Naprawdę super miejsce, piękna pogoda, no nic, tylko oglądać.
17: Właśnie, oglądamy dalej. Potem jak zajdzie słońce, jeszcze będziemy polować na spadające gwiazdy, a na samo zakończenie w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej koncert szantowy.
19: To dzieje się teraz.
16: Zaćmienie słońca oglądają także w Zakopanem. Nasz reporter Maciej Pałachicki wybrał się na wzniesienie nad miastem, żeby obserwować to wyjątkowe zjawisko.
20: Na Antałówce w znakomitym punkcie widokowym położonym nad Zakopanem zgromadziło się kilkadziesiąt, jak nie kilkaset osób. Niektórzy mają koce piknikowe, a niektórzy różne ciekawe sprzęty do obserwacji. Jak przez to widać?
21: Dobrze widać, jest przyciemnione, nie razi w oczy.
20: Bo pan to zagląda do takiego pudełka, widzę.
21: Tak.
20: I co widać przez takie pudełko?
21: Widać zajączka.
20: To jest kamera obskura tak zwana,
21: tak?
20: Sam pan zbudował?
21: Tak, z córką.
20: Państwo przygotowani profesjonalnie do tych obserwacji?
22: No bardzo profesjonalnie, tylko martwimy się, bo za chwilę zajdzie zagubałówkę słońce i nie będzie widać.
16: Astronomiczny spektakl można obserwować na dachu Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Tam księżyc zasłonił ponad 70% tarczy słońca. Jakie wrażenia?
23: Wygląda jak taka pomarańcza nadgryziona. I to mi się wydaje bardzo, bardzo ładne.
24: Jakie wrażenie?
23: Wydaje mi się, że to jest piękne i bardzo się cieszę z tego, że mam po prostu szansę to zobaczyć, mimo że to jak bardzo rzadko to się dzieje i wydaje mi się, że każdy powinien to zobaczyć.
21: Super, super. Jak się patrzy na takie rzeczy, to człowiek czuje się taki malutki w porównaniu do tego kosmosu, do tego słońca, księżyca. No niewiarygodne, no fajne. Fajne widoki, że to w Polsce jeszcze można takie rzeczy zobaczyć.
24: Okulary widzę w dłoni są. Podobno ciężko nie było.
25: Tata mówił, że walczył. Jak lew.
16: usłyszał na dachu Centrum Nauki Kopernik w Warszawie reporter RMF FM Michał Krasoń. Tysiące ludzi czekają na całkowite zaćmienie słońca w Hiszpanii, które już niebawem, niedaleko Saragosy, jest nasz specjalny wysłannik Grzegorz Jasiński.
0: Do pełnego zaćmienia tu w Hiszpanii zostało niespełna pół godziny. Okazja do tego, by cieszyć się widokiem korony słonecznej i wszystkim tym, co się z tym zaćmieniem wiąże, no będzie tu krótka, potrwa niespełna dwie minuty. Czekają na to zresztą nie tylko miłośnicy astronomii, ale też sami astronomowie, bo to okazja, by z Ziemi badać właśnie koronę słoneczną, co normalnie nie jest możliwe. W tej chwili zaćmienie częściowe już trwa, widok jest pewnie podobny do tego, co aktualnie widzimy w Polsce. Dobre prognozy pogody tu nie zawiodły, patrzymy i czekamy, coraz bardziej niecierpliwie. Z Epili koło Saragossy Grzegorz Jasiński.
16: Pierwsze zdjęcia z zaćmienia słońca mamy już na rmf24.pl. Zajrzyjcie koniecznie.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: GKS Katowice odpada z europejskich pucharów. O tym w faktach sportowych opowie Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Czemu tak późno, chciałoby się zapytać, po meczu Gieksy z Hapoelem Tel Awiw w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Katowiczanie wygrali rewanż 2-1, ale zabrakło im jednego gola do dogrywki. Także w tym meczu GKS musiał odrabiać straty, ale zaczął trafiać do siatki dopiero w końcówce meczu. Najpierw Iliosz Kurin, potem Arkadiusz Jędrych z karnego. Mimo naporu w końcówce, na tym strzelanie się zakończyło i w europucharach mamy już niestety nie 5, a 4 kluby. Pozostałe, czyli Lech, Górnik, Jagiellonia i Raków, mają zagrać jutro. Mają zagrać, bo pod znakiem zapytania stanął rewanż Lecha z Klaksvik. Poznaniacy nie wylecieli na Wyspy Owcze ze względu na gęstą mgłę na miejscu. Lot został przełożony na jutrzejszy poranek, ale termin meczu na razie bez zmian. Za niecałą godzinę pierwszy gwizdek w Salzburgu, gdzie Paris Saint-Germain i Aston Villa zagrają o Super Puchar Europy. Niestety kilku dużych nazwisk brakuje, szczególnie w składzie PSG: Dembele, Barkoli, Fabiana Ruiza. Oni na mundialu grali do końca. No i muszą odpocząć. Musimy przygotować się do sezonu w mądry sposób i być pewnym, że będziemy w najlepszej formie na jego końcu, a nie na początku. No tak to już jest. Przyznaje trener PSG, Luis Enrique. Trzymamy też kciuki za kolejne medale naszych lekkoatletów w Mistrzostwach Europy w Birmingham. Przed 21 zacznie się finał rzutu młotem z udziałem Anity Włodarczyk i Aleksandry Śmiech. Zaraz potem półfinał biegu na 110 metrów przez Płotki, w którym pobiegną Jakub Szymański i Damian Czekier.
2: Powrót do przeszłości z naszym muzycznym wehikułem czasu. Spadające gwiazdy, noc Perseidów, gry i zabawy dla dorosłych. Taki mamy dla was plan na wieczór i na noc. Darek Maciborek. Zapraszamy.

0: Tak brzmiało lato 2000.
1: W 2004 łodawiecki Boys Band Ozon stworzył globalny hit w Ameryce. Utwór został ogromną popularność za sprawą wiralowego nagrania Numa Numa, co po rumuńsku znaczy nie zabierzesz, nie zabierzesz mnie. Ozone rozpadły się w 2005 roku u szczytu popularności. Po 7 latach działalności członkowie grupy nie potrafili stworzyć gigantycznego kolejnego globalnego hitu Dragosta Din Tape, przynajmniej podobnego do tego hitu. Do 2004 roku zaraz wracamy.
2: Reklama.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
0: RMF FM na wakacjach.
5: Czyli cokolwiek robicie, zawsze z wami.
0: A ponieważ gwiazdy powyjeżdżały na urlopy, to wy możecie je zastąpić.
5: Czekamy na was na www.rmffm.
0: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
6: RMF FM na wakacjach smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
7: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i jak zawsze RMF FM.
8: Zdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
11: Aha.
10: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
0: Przepis na lato.
12: Czy ja mogę wrócić jeszcze 30 dni wolnego?
0: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już w sobotę po 7 w RMF FM.
6: Udanego lata życzy sklep internetowy raz23drukuj.pl. Wszystko dla twojego biura w jednym miejscu.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowid.
15: Idziemy do Żabki po promocję?
16: Przecież byliśmy wczoraj.
15: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
16: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
15: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
18: Po reklamie.

0: To było lato 2004. Polska stała się oficjalnie członkiem Unii Europejskiej. Mark Zuckerberg uruchomił serwis społecznościowy Facebook, początkowo jako platformę dla studentów Uniwersytetu Harvarda. Igrzyska olimpijskie w Atenach, bardzo udane dla Polaków. Otylia Jędrzejczak zdobyła złoto na 200 metrów stylem motylkowym, dwa srebra na 100 metrów stylem motylkowym i 400 metrów stylem dowolnym. Robert Korzeniowski wywalczył złoto w chodzie na 50 kilometrów.
1: Robert Korzeniowski po raz drugi mistrzem olimpijskim. Poprawił te okulary tak, jakby chciał zobaczyć na własne oczy ostro, wyraźnie te 100 tysięcy ludzi na stadionie i metę, która jest już tak blisko.
0: Robert Sycz i Tomasz Kucharski obronili złoto w oślarstwie, a Agata Wróbel zdobyła brąz w podnoszeniu ciężarów. Otwieram wino. 2004 rok. Słynny hit Sydney'a Polaka i PZ-a. Utwór znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu Tylko mnie kochaj. Sydney Polak przez ponad 30 lat był perkusistą zespołu T-Love. Z debiutanckiego solowego albumu Sydney'a Polaka to nagranie pochodzi. Muzykę do utworu napisał Sydney. Skomponował wspólnie z raperem PZ-em, który napisał i wykonał swoją zwrotkę. Otwieram wino. Sydney.

Czwarty rok, Sydney Polak PZ, Pump It Up, Denzel. Utwór Denzela jest coverem Pump It Up zespołu The Black and White Brothers. Utwór błyskawicznie stał się w Polsce mega hitem, a Denzel zyskał status gwiazdy i wielokrotnie podkreślał, że uważa Polskę za swój drugi dom. Denzel, Pump It Up.

Hansel i Pump It Up, a teraz wielka, potężna ballada Behind Blue Eyes, Limp Bizkit, rok 2004. Oryginalną wersję utworu nagrała brytyjska grupa The Who w 71. W oficjalnym teledysku do wersji Limp Bizkit występuje słynna aktorka Halle Berry. Czytelnicy Rolling Stone uznali go za najgorszy drugi cover wszechczasów, co nie przeszkodziło Limp Bizkit świętować

0: bezdyskontowe. Asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Tego lata o poranku w RMF FM.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Juhu, dzień dobry.
1: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
2: Tomkowicz,
3: Skowron,
2: Olbratowski.
1: Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.

0: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do -50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do -50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
11: Idziemy do Żabki po promocję?
12: Przecież byliśmy wczoraj.
11: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
12: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
13: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do -80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie. Po reklamie.
16: Teraz w RMF FM muzyczny wehikuł czasu. To było lato.

0: Tak brzmiało lato 2000.
1: 2004 w polskich kinach premiera filmu Vinci w reżyserii Juliusza Machulskiego. Komedia kryminalna o planowaniu kradzieży obrazu Leonardo da Vinci. Na świecie Pasja w reżyserii Mela Gibsona. Film przedstawiający ostatnie godziny życia i śmierć Jezusa Chrystusa. Dwa śluby Britney Spears jako słynne wydarzenie show biznesowe. W styczniu piosenkarka poślubiła w Las Vegas przyjaciela z dzieciństwa. Małżeństwo anulowano po 55 godzinach. Kilka miesięcy później Britney wzięła kolejny, tym razem huczny ślub z tancerzem. Słynna scena z muzycznego i sportowego show. Nipplegate, Janet Jackson i Justin Timberlake podczas koncertu w przerwie finału Super Bowl. Justin zerwał fragment stroju piosenkarki, przypadkowo odsłaniając jej piersi. Na listach przebojów w Polsce pojawia się nagranie Trudno tak. Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz, polska adaptacja serbskiej piosenki. Słowa do polskiej wersji napisali Edyta i Łukasz Lubiatowski. Według wspomnień Krawczyka nagrano 56 wersji utworu, a Edyta Bartosiewicz nadal nie była zadowolona z efektu. Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
0: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
4: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva. Połączenie mocy nawigatora i belkara.
7: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
8: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
12: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.
13: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Marlena Chudzior.
14: Magiczny widok, zwłaszcza gdy ogląda się go na żywo. Zaczynamy od wrażeń z podziwiania zaćmienia słońca. Połączymy się z Grzegorzem Jasińskim, który obserwował to zjawisko w Hiszpanii. W faktach też o ważnym stanowisku NATO, które za 6 lat może objąć Polak. W faktach sportowych świetne informacje z Mistrzostw Europy w pływaniu. Około 1,5 minuty trwało całkowite zaćmienie słońca w okolicach Saragossy w Hiszpanii. Wszystko to na własne oczy widział i teraz nam opisze nasz specjalny wysłannik Grzegorz Jasiński, który otwiera fakty o 21. Grzegorzu, jakie wrażenia?
15: No wrażenia trudno nawet opisać na gorąco. To było 90 kilka sekund niezwykłego spektaklu. Nie wiem, jak zachowywały się ptaki, bo tu nie było ptaków, ale ludzie przyjęli to westchnienie. Okrzykami. No a jak po tej chwili słońce znowu się pojawiło, to brawami. Widok korony słonecznej w chwili całkowitego zaćmienia jest absolutnie niezwykły. I mimo, że wie się, czego się można spodziewać, no to po prostu zobaczenie tego na własne oczy jest czymś absolutnie wyjątkowym, więc te wszystkie emocje i wrażenia trzeba będzie trochę przeprocesować, natomiast dla wszystkich tych, którzy nie mogli tego zaćmienia tym razem oglądać na własne oczy, dobra wiadomość jest taka, że w przyszłym roku, 2 sierpnia, będzie na dużo większym terenie, dużo dłuższe, można będzie się starać tym razem je zobaczyć. Z Epilii Grzegorz Jasiński.
14: Magicznie to brzmi, a to co nasz dziennikarz widział na własne oczy, wy możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl. W Polsce mogliśmy obserwować częściowe zaćmienie Słońca. Razem z RMF FM mogliście przeżyć to kosmiczne widowisko w Mikołajkach, w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej. Jak to wyglądało?
16: Wygląda jak księżyc taki trochę zachodzący.
17: I tak jakby księżyc zabierał trochę Słońca, co?
16: Tak.
17: Pierwsze zaćmienie w twoim życiu?
16: No tak.
17: Przekaż okularki teraz, bratu. I jak?
18: No, fajnie to widać. No tak, kawałek Słońca i kawałek Księżyca.
17: Zostaniecie jeszcze na obserwację spadających gwiazd?
19: Tak, jak tylko się uda, to tak, zostaniemy.
17: A skąd jesteście?
19: Z Krakowa.
20: Udało wam się chmury przepędzić. Bardzo przyjemna atmosfera przede wszystkim.
14: Usłyszał w Mikołajkach reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Do naszej wioski żeglarskiej zapraszamy jeszcze na wieczorny koncert szantowy.
21: Wieczorne fakty RMF FM.
14: Polska obejmie ważne dowództwo NATO, ale stanie się to dopiero za 6 lat. To ustalenia naszej korespondentki RMF FM w Brukseli. Chodzi o rotacyjne stanowisko dowódcy jednego z najważniejszych dowództw operacyjnych sojuszu w Europie, dowództwa połączonych sił w Brunsum. Przed Polakiem tę funkcję obejmą jeszcze dwaj niemieccy generałowie. Na linii Katarzyna Szymańska-Borgina. Kasiu, dlaczego Polak tak musi długo poczekać na tę posadę?
22: Jest to wynik porozumienia Polski z Niemcami w sprawie rotacji. Jak słyszę, w NATO to sukces Polski, bo przełamany został dotychczasowy układ. Stanowisko to zajmowali dotąd wyłącznie Niemcy i Włosi. Zaskakujące jest jednak, że przed Polakiem będą jeszcze dwie niemieckie kadencje. Problemem jest brak odpowiednio przygotowanych oficerów. Jak powiedział mi jeden z rozmówców, Polska już teraz powinna przygotowywać generałów z doświadczeniem dowódczym, międzynarodową pozycją i znajomością NATO. Dowódca Brunsum musi odznaczać się zdolnością strategicznego myślenia i patrzeć na zagrożenia z perspektywy całego sojuszu. W razie kryzysu to on będzie odpowiadać za obronę wschodniej flanki NATO.
14: Padł kolejny rekord frekwencji w Tatrach. W lipcu na tatrzańskie szlaki wyruszyło ponad 900 tysięcy turystów. I to pomimo tego, że pogoda nie sprzyjała górskim wycieczkom, mówi dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski.
23: W zeszłym roku w lipcu w Tatry weszło 794 tysiące turystów. No więc ta tegoroczna frekwencja to ponad 100 tysięcy więcej. Zobaczymy, jak ta frekwencja będzie układać się w sierpniu. No póki co turystów jest bardzo dużo.
14: Usłyszał od dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego nasz reporter Maciej Pałachicki.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Mamy pierwszy medal Mistrzostw Europy w pływaniu. To na początek faktów sportowych, a zaprasza Cezary Dziwiszek.
24: Zapraszam. Justyna Kozan zdobyła brązowy medal na 400 metrów stylem zmiennym. Pochodząca z USA, Polka rozbudziła nadzieję fanów już w eliminacjach, uzyskując najlepszy czas. W finale jeszcze go poprawiła, osiągając 4 minuty 36 sekund 47 setnych. Jednak jeszcze szybsze były Ellen Walsh z Irlandii i Brytyjka Amelie Smith. Pływanie w Paryżu, w Birmingham Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Trwa finał rzutu młotem z udziałem Anity Włodarczyk i Aleksandry Śmiech. Na rozstrzygnięcia w biegu na 110 metrów przez płotki czekają Jakub Szymański i Damian Czykier. Czykier zajął 5. miejsce w swoim półfinale. Dosłownie przed chwilą Szymański pobiegnie lada moment. Do Mistrzostw Europy przygotowują się także nasi siatkarze w Zakopanem. Goście RMF FM, selekcjoner Nikola Grbicz zdradził nam, że kilku zawodników ma małe problemy zdrowotne. Na szczęście nie wyglądają na poważne.
25: Szalchuk ma coś, to wczoraj robił tylko silownie. Dzisiaj będę normalny, formie ma coś to z kolaną, nic specjalne. Jak powiedziałem, za 2 dni będziemy robić wszyscy normalnie.
24: Impreza sezonu Mistrzostwa Europy we wrześniu. Nasi siatkarze będą bronić tytułu. Złoto przy okazji dałoby Polakom kwalifikację olimpijską do Los Angeles. Gwiazda włoskiej kadry Juri Romano nowym zawodnikiem PGE Projektu Warszawa. 29-letni atakujący to dwukrotny mistrz świata. Ostatnio grał w Rosji. A projekt potwierdza mistrzowskie ambicje. Wcześniej stołecznych wzmocnili m.in. reprezentanci Polski. Aleksander Śliwka i Bartłomiej Lemański. Mati Kasz w podstawowym składzie Aston Villa w meczu o Super Puchar Europy w Salzburgu z PSG. Po kilku minutach jest 0-0.
13: Sześć minut po 21. Będziemy liczyć ten czas, bo gwiazdy będą nad nami dzisiaj fruwały. Gry zabawy dla dorosłych, noc Perseidów, spadające gwiazdy. Hej, hej!
26: A ja tu widzę jedną gwiazdę.
13: Armelia, Darek Maciborek i hej, hej!
26: I hej,
13: czyli
26: hej.
13: Wy, jak wam minął dzień? Bo nam bardzo dobrze w waszym towarzystwie mija ciągle.

0: oni już mają gotowe życzenie na dzisiejszą noc padających gwiazd: David Guetta i Alok i Stick Figure, Run Run River, czyli Angel Nie Opuszczaj Mnie. W czasie na piosenki. Dzisiaj proponujemy piosenki pod bardzo tajemniczym hasłem: piosenki na hej. Wiadomo, że są piosenki na wakacje, na wyjazd, na randkę. Dzisiaj piosenki na hej w naszych grach i zabawach dla dorosłych. Już teraz organizujemy casting 3-3-2-2, który będzie polegał na tym, żeby wejść do ścisłego finału i półfinału, przedstawiając się po prostu na hej. Nie wiem, co oznacza hej, ale musicie zaskoczyć Armelię.
1: Zaskoczcie mnie, piszcie, dzwońcie.
0: 12-2 miliony. To lepiej zaskakiwać cię na hej telefonicznie.
1: Hej telefonicznie, no i wiadomo, Messenger, RMF FM. Reklama.

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
6: Marian, o czym myślisz?
0: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
0: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
9: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
8: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
10: Idziemy do Żabki po promocję?
11: Przecież byliśmy wczoraj.
10: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
11: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
12: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowid.
15: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
16: Ale chyba nie włosów.
15: Akurat włosy wypadają mi garściami.
16: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
15: Ale łysienia u ciebie nie widać.
16: No właśnie.
17: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
18: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Ale tato, tylko nie samochodem.
21: Spokojnie. Tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
20: Super.
21: Mówiłem wam. Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
22: Beris Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
23: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
24: Zawsze z wami.
25: Mamy dla was gorące newsy.
26: Relacje z naszych eventów.
27: Prognozę pogody.
28: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
23: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
29: Sponsorem programu RMF w trasie jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
30: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
31: Po reklamie.

0: A to, no, upalne. Wieczór bardzo wyjątkowy. Mamy spadające gwiazdy za chwilę, ale mamy też prawdziwą gwiazdę. Rozmawiamy z Grzegorzem Turnałem, artysta, który pojawi się na festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Grzegorz w projekcie specjalnym. Czy możemy zdradzić, czym jest projekt specjalny?
1: Projekt, który zostanie zrealizowany w ramach Erste Letnie Brzmienia, nazywa się skrótowo Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną. Moje piosenki zyskają po prostu takie brzmienie symfoniczne. Będzie towarzyszyć ponad 50-osobowa orkiestra. To jest akurat tyle, co mam nadzieję, że wymagająca publiczność letnich brzmień będzie chciała usłyszeć w czasie jednego z popołudni, jednego z wieczorów tej imprezy.
0: Wielkie orkiestra, nowe aranże słynnych nagrań, utworów, przebojów Grzegorza Turnała na festiwalu Erste Letnie Brzmienia.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano festiwal Erste Letnie Brzmienia, którego sponsorem tytularnym jest Erste Bank Polska. www.erste.pl
0: Duet cudowny. W Sanach Grzegorz Turnał. Sen we śnie.

0: Piosenki na dzisiejszy wieczór to są piosenki w grach i zabawach na Hej. Dla ciebie, Karolu, dobry wieczór. Wiem, że wszedłeś do finału przebojem, bo masz swój typ.
1: Tak jest, mam swój typ.
0: I to
1: jak
0: jest
1: najbardziej. Hey Jude.
0: Hey Jude. O, to klasyka. The Beatles. Mamy dwie piosenki dla ciebie. Chodzi nam o wykonawców. To są piosenki na Hej. Za dwa trafione, że tak powiem, strzały na Hej muzyczne, no to jest piłka do haratania w gałę. Okay. Radiowa. Okej, okay, no to piosenka na Hej numer jeden dla ciebie, Karol. Pytamy o wykonawcę. I tak właśnie tam dalej wolniej sobie śpiewają.
1: Aż się popłakałem, aż mi łzy poleciały.
0: Ojej. Ale to
2: łzy.
0: Z radości.
1: Ze wzruszenia i radości, tak. Łzy.
0: Czyli łzy. No nie wiem, czy łzy, bo Ania wyszkoni. I na dodatek grupa wideo.
1: Ania, właśnie, Ania wyszkoni i wideo.
0: No, wideo.
2: No, wiedziałeś, co nie?
1: Nie.
2: Chciałam ci pomóc.
0: Słuchaj, za chwilę poprosimy słuchaczy. Jeżeli teraz nie uda ci się w drugim kroku, no to słuchacze będą mogli ci pomagać. Druga piosenka na Hej dla ciebie. Nie pytamy o sokoły, tylko pytamy o wykonawczynię.
1: Po głosie to Marylka nasza.
0: O Jezus.
2: No.
1: Maryla Rodowicz.
0: Słuchaj, uratowałeś sytuację. Mieliśmy dla ciebie dużą piłkę, ale wręczamy ci takie piękne, niekończące się małe piłeczki.
2: Tak zwane bańki mydlane.
0: Z RMF.
1: O, okej.
0: Trzymaj się.
1: Cześć.

0: grach i zabawach dla dorosłych jest jedna zasada, że nie mamy zasad, dlatego już teraz informujemy. Informujemy was, że gdy tylko usłyszycie słynne nasze hasło na dzisiaj, piosenki na hej, które brzmi właśnie tak. To dzwońcie, 12, 2 miliony, bo stawka już jest podwojona, dwie piłki do zgarnięcia.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: Ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
11: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
16: Boli, swędzi,
17: piecze, a do tego nawraca.
18: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenosyt, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
20: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
22: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
23: Po reklamie.
24: A wakacje z RMF FM brzmią tak.

0: wygranki zabawek dla dorosłych piosenki na Hej, hej, hej, Łukasz, to ty?
1: Hej, jestem.
0: Dobrze, zasada jest taka, że my mamy dwie piłki do rozdania, mamy dwie piosenki na hej, ale jeżeli pierwszej nie odgadniesz, no to rozmawiamy w temacie konkursowym z kimś innym. Pierwsza piosenka na hej dla ciebie.
2: Hey, brother.
0: O. Brother, jak tam u ciebie?
1: No, słyszałem, ale...
0: Ale hej,
1: nie pamiętam.
0: No to dziękujemy, trzymaj się, hej. Piosenki na hej, dobry wieczór, RMF. Z kim mamy
3: dobry wieczór.
0: Czy możemy wrócić do tego pierwszego, które słyszałeś przed chwilą na antenie RMF FM, piosenki na hej? Nie wiem, czy słyszałeś?
3: To mi się wydawało, że było chyba Avicii.
2: Hey, brother.
0: Ostro grasz. Hey, brother, Avicii. No i teraz druga piosenka konkursowa na hej. A jak masz na imię?
3: Marcin,
0: ona jest troszeczkę przebiegła, bo to jest też piosenka na hej. I też pytamy o wykonawcę.
3: Hej,
0: hej, hej. Hej, i to jest piosenka Teksański. Hej, i zgarniasz,
3: tak.
0: Słuchaj, dwie piłki dla dwóch twoich drużyn. Nie wiem, czy jedną masz.
3: Masz.
0: Mamy, no to pozdrawiamy. No to hej, hej.
3: Hej, hej.

0: reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
0: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Tego lata o poranku w RMF FM.
4: Skowron,
3: Olbratowski,
4: Tomkowicz.
3: Takich trzech jak ich trzech nie ma ani jednego.
5: Ja jestem jedna.
3: Tak, Madziu, ty jesteś jedna, jedyna, jedynusia. Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45 ich trzech i ona jedna.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: RMF FM na wakacjach.
10: To będzie lato w waszym rytmie.
11: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
10: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
11: Zgłoś się na www.rmf.fm.
3: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15:00 w RMF FM.
12: RMF FM na wakacjach smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie.
15: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Marlena Chudzio.
16: Niewykluczone, że prokuratura złoży wniosek o ekstradycję z Mołdawii Marcina Romanowskiego, ale będzie to trudne. Powiemy dlaczego. Wyciekły dane prawie 19 milionów Polaków w faktach o potężnym cyberataku. Będzie też temat tego wieczoru, czyli zjawiskowe zaćmienie słońca. Zaczynamy jednak od tragicznej informacji z dróg. Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 45 w Szonowicach w Śląskiem między Raciborzem a Rudnikiem. Zginął motocyklista. Wprowadzono objazd drogami lokalnymi. Prokuratura rozważy złożenie do władz Mołdawii wniosku o ekstradycję Marcina Romanowskiego, ale szansa na jego zatrzymanie jest niewielka, mówił dziś rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Jak ujawnili dziennikarze RMF FM, były wiceminister sprawiedliwości ścigany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości wysłał do sądu wniosek o przyznanie mu listu żelaznego. Przesyłkę nadano z Tyraspola. To stolica Naddniestrza, zbuntowanej prorosyjskiej prowincji Mołdawii. Na linii nasz reporter Michał Krasoń. Dlaczego w tej sprawie prokuratura ma związane ręce?
17: Ponieważ Polska nie uznaje Naddniestrza, w którym ma przebywać Romanowski, za niezależne państwo. Śledczy mogą więc jedynie zwrócić się do władz Mołdawii z wnioskiem o ekstradycję albo o pomoc prawną. Naddniestrze formalnie należy bowiem do Mołdawii, ale w praktyce kontrolowane jest przez separatystów.
18: Pozostaje współpraca z władzami Mołdawii. Podstawy faktyczne oczywiście są. Pytaniem otwartym jest, czy to będzie skuteczne. Ciężko odpowiedzieć.
17: Mówi Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej. Sąd zobowiązał dziś prokuraturę do wyrażenia opinii w sprawie wniosku o list żelazny. Śledczy mają się do niego ustosunkować w najbliższych dniach.
16: Teraz w faktach kradzież wrażliwych danych prawie 19 milionów Polaków, a więc co drugiego z nas. Za wyciekiem stoją cyberprzestępcy, którzy włamali się do informatycznej bazy firmy obsługującej lekarzy, ich gabinety, a także przetwarzającej dane pacjentów, przekazał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
19: W sprawę zostały
4: włączone organy ścigania. Nad częścią operacyjną kontrolę sprawuje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które już jest w kontakcie z prokuraturą.
16: A jaki jest sposób, by nie zostać okradzionym z wrażliwych danych? Zastrzeżenie numeru PESEL.
4: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w mObywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie ma mObywatela, zachęcam, żeby go założyć.
16: Minister dodał, że wkrótce każdy z nas będzie mógł sprawdzić na stronie bezpiecznedane.gov.pl, czy nie padł ofiarą tego cyberataku. Od Helu po Tatry. W całej Polsce mogliśmy tego wieczoru podziwiać częściowe zaćmienie słońca. Między innymi na Antałówce, punkcie widokowym z Zakopanem.
5: Jest zasłonięte
19: już trochę.
20: Ale pan patrzy w ogóle w drugim kierunku.
21: No tak, tak, tak. No bo to jest bicie, nie? Tutaj, tu wpada światło, a trzeba się patrzeć w to. Działa, działa. No jest, jest, widać.
22: Widać bardzo ładnie.
16: Zdjęcia z częściowego zaćmienia słońca w Polsce i całkowitego w Hiszpanii, zrobione przez naszego specjalnego wysłannika Grzegorza Jasińskiego. Możecie zobaczyć na rmf24.pl.
23: Polskie smaki w faktach RMF FM.
16: Malinianki, tatar z sarny i grillowany ziemniak to tylko kilka z wielu dań, które kosztowaliśmy dziś w województwie kujawsko-pomorskim. W poszukiwaniu smaków regionalnych z naszą akcją Pyszne bo Polskie byliśmy w otulinach Borów Tucholskich.
24: Zapach malinianek czuć już na rynku. Przyjechałyśmy specjalnie z centrum miasta tutaj, żeby dzisiaj zjeść.
21: Bory Tucholskie to jakie to są smaki?
24: No, smaki lasu, tak, dziczyzny. No i najlepszych wypieków. No szczerze, my z takich malinianych nie jadłem nigdzie.
25: Maliny, truskawka, pomidor dobry. Jest dużo rzeczy, kiełbasy.
26: Tutaj mamy pstrąga, wspaniałego pstrąga. Można spróbować.
16: Bory Tucholskie odwiedzili nasi dziennikarze Magdalena Wojtoń i Stanisław Pawłowski. Za tydzień z naszą akcją Pyszne po Polskie będziemy w województwie opolskim. Piszcie w formularzu na rmf24.pl, jakie miejsca mamy odwiedzić.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
27: Anita Włodarczyk niestety nie wywalczy medalu lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Najdalej rzuciła 72 metry 37 centymetrów i zajmuje 4. miejsce, a finał właśnie dobiega końca. Maksymilian Szwed zajął 6. miejsce w finale biegu na 400 metrów, a kwadrans przed 23. jeszcze w finale biegu na 110 metrów przez płotki pobiegnie Jakub Szymański. Szansa medalowa. Remis po pierwszej połowie meczu o piłkarski Superpuchar Europy w Salzburgu. Wynik otworzył Kwicza Kwaratskhelia, ale w końcówce pierwszej połowy wyrównał 17-latek Brian Maggio i PSG Aston Villa. Na razie mamy 1-1. Druga połowa właśnie ruszyła. Przed rewanżem z Klaksvik w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy Lech Poznań potwierdza kolejny transfer. Nowym pomocnikiem kolejorza został znany z występu w Rakowie Szwed Gustav Berggren. Lech ma wylecieć na Wyspy Owcze dopiero jutro rano przez gęste mgły na miejscu. Jeśli pogoda się nie poprawi, możliwe, że spotkanie zostanie przełożone. Justyna Kozan, Polka-Amerykanka, zdobyła brązowy medal pływackich Mistrzostw Europy w Paryżu. Pierwszy dla naszego kraju na tej imprezie. 22-latka dopiero uczy się języka polskiego.
28: It's bardzo trudno, ale keep learning everything.
27: Uczę się, uczę wszystkiego i może następnym razem już porozmawiamy. Albo może trochę później.
28: A couple times after that, yeah.
27: Justyna kolejny raz pobiła dziś rekord Polski na 400 metrów stylem zmiennym. Iga Świątek w nocy zagra swój pierwszy w tym roku finał turnieju rangi WTA. W Toronto zmierzy się z Eliną Świtoliną z Ukrainy, z którą ostatnio dwa razy przegrywała. Początek spotkania o 1:00 w nocy.
15: Gry i zabawy dla dorosłych spełniają marzenia. To jest jedyna taka godzina w naszym radiowym Hyde Parku, gdzie powiedzieć można...
29: Wszystko. Można nawet trzeba.
15: Można nawet powiedzieć więcej. Gdy teraz jest właśnie najlepszy czas na obserwację Perseidów. Armelia będzie spełniała wasze marzenia.
29: Tak. Wszystko się zgadza.

0: wprowadziliśmy już klimat bardzo niepowtarzalny. DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko. Spadające gwiazdy, czyli meteory z roju Perseidów. Gdy zobaczysz taką spadającą, sprawdzajcie teraz na niebie, pomyśl marzenie i gdy je wypowiesz w RMF FM, to ono się spełni. W prezencie dajemy dedykację. Dla kogo chcecie, można telefonować już teraz. 12,2 miliony. To jest taki ranking dorosłych życzeń. Najbardziej romantyczny albo...
1: najbardziej bezczelny.
0: O, najbardziej nierealny.
1: Albo najbardziej zaskakujące.
0: No i takie, których nie można powiedzieć przed 22. W grach i zabawach dla dorosłych można mówić więcej. I mamy ścieżkę dźwiękową. Do tej nocy. Budka suflera. Noc komety. Sztorm uczuć. Przemijanie. Klimat księżycowego przyciągania. Najdzikszy sny i marzenia w tym przeboju.

0: 3-3-2-2 w marzeniach, no, gdy spadają gwiazdy, to takie też się pojawiają. Czy mogą być marzenia intymne skierowane do płci przeciwnej? Można, tylko trzeba je wyartykułować. 3-3-2-2 można. Można. Gry i zabawy, no to można więcej.
1: Dobry wieczór. Ja bym sobie w tym roku życzył, żeby święty Mikołaj jednak przyjechał na Sankach i żeby był śnieg, bo za dużo kombinowania później, na czym jeździ jednak ten Mikołaj.
0: No on jeździ na...
1: Bardzo bym chciał.
0: On jeździ, on jeździ na dopalaczach. Na dopalaczach jeździ. Znaczy nie wiem, ale jeździ na dopalaczach. Ale z tym wyjeżdżaniem to też jest jedno takie życzenie.
2: Przed wyjazdem na urlop należy sprawdzić, czy Kevin nie został czasem sam w domu.
0: No i jest jeszcze jedno życzenie.
3: Marzę sobie o wyjeździe na kabaret.
0: Asia, spełniamy to życzenie. Słuchaj, nie wyjeżdżaj z Polski. My tu mamy tego pod dostatkiem.

0: Takie nierealne już były życzenia. Jeżeli widzicie spadającą gwiazdę, to dzwońcie do RMF FM. A jak usłyszycie to w RMF FM, to życzenia się spełniają w nocy Perseidów, spadających gwiazd.
1: Chyba najprostsze i najlepsze są życzenia. Spełnienia marzeń, bo każdy z nas marzy o czym innym. Jedni marzą o locie w kosmos, a inni marzą o własnym M2. Jeszcze inni o spełnieniu się w miłości, a inni o wygranej w miliardowej. Także chyba najlepsze to będą życzenia spełnienia marzeń.
0: No takie powiedziałbym ogólnoludzkie, bo jak o tej miłości i o locie w kosmos, no to było intymne. To było intymne.

0: zobaczyłeś spadającą gwiazdę? No to dzwonisz do RMF-u. Gry i zabawy dla dorosłych. Dla dorosłych. Spełniamy marzenia wypowiedziane na antenie RMF FM. Wtedy się spełniają.
1: W sprawie meteorytów, które spadają się z nieba, bo ja się widziałam dwa, naprawdę widziałam dwa. Jeden taki słabszy, drugi taki mocniejszy. I sobie pomyślałam, że chciałabym jakiś wygrać ten milion.
0: A, to jeżeli milion. A, to zapraszamy. Zapraszamy po dziewiątej. Jest zawsze ogromna szansa. Halo, jeszcze jedno życzenie. Chyba intymne było?
2: Wie pan co? Nie rozumiem tego pytania. No. To jest jak partner taki nagrzany, prawda?
0: No jak nagrzany, no jak pragnienie. Pragnienie.
2: No właśnie, trzeba po prostu się zająć miłością.
0: A konkretnie znaczy się?
2: No, seksem.
0: Aha. Ja mówiłem, że my spełniamy marzenia. No to nie czekajcie. Nie czekajcie. Przy gwiazdach. Posłuchajcie muzyki.

0: reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Razem z Dagmarą z Pszczyny pobiliśmy absolutny rekord.
4: Trafiłaś 1 300 000 złotych!
3: 300 000, bo to lato na bogato. Teraz ty.
5: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest sport.

0: Orszczyc.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.
3: Zbliża się 23. W studiu Faktów RMF FM pojawiła się Marlena Chudzio. Zapraszamy na te najnowsze fakty.
4: Rodzinny koszmar w Gliwicach. Para usłyszała zarzuty znęcania się nad dziećmi i narażenia ich na niebezpieczeństwo utraty życia. Mała saszetka z koczupem, jednorazowa porcja cukru. Tego nie będzie w restauracjach. Weszły nowe regulacje. W faktach też wrak, który kryje niejedną tajemnicę. Zarzuty znęcania się nad trojgiem dzieci oraz narażenia ich na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia usłyszała para z Gliwic. 34-letnia kobieta i jej 37-letni partner zostali tymczasowo aresztowani. Anna Kropaczek w faktach. Aniu, jak sprawa wyszła na jaw?
5: Kilka dni temu 3-letnie dziecko bez opieki wyszło z mieszkania i znalazło się w pobliżu ruchliwej ulicy. Osoby, które to zauważyły, wezwały służby. Policjanci zastali w mieszkaniu pijaną matkę, która utrudniała interwencję. Kobieta trafiła do izby wytrzeźwień, a jej troje dzieci, w tym niemowlę, objęto pieczą zastępczą. Policjanci ustalili, że 34-letnia kobieta oraz jej 37-letni partner znęcali się psychicznie nad dziećmi. Mężczyzna miał też stosować przemoc fizyczną. Zostali aresztowani na 3 miesiące.
4: Koniec z jednorazowymi saszetkami z sosami, przyprawami czy śmietanką do kawy w restauracjach. Od dziś weszły w życie unijne przepisy, które mają wyeliminować między innymi takie plastikowe opakowania, które szybko stają się odpadami. Co to oznacza dla odwiedzających punkty gastronomiczne w naszym kraju, ustalała Magdalena Greinert.
6: Jeśli w drodze na wakacje zatrzymacie się w jednym z lokali popularnej sieci gastronomicznej przy trasie i zamówicie frytki z keczupem albo kawałki kurczaka, sos dostaniecie, tak jak do tej pory, w plastikowej saszetce. Zmiany będą wprowadzane stopniowo, a w Polsce zakaz używania takich opakowań zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2030 roku.
7: Spodziewamy się, że dopiero w przyszłym roku Komisja Europejska opublikuje wytyczne, których konkretnie opakowań ma to dotyczyć.
6: Tłumaczy Marek Pogorzelski z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jednorazowe opakowania wciąż będą dostępne w dwóch przypadkach. Przy zamówieniach na wynos oraz w szpitalach i domach opieki, gdzie małe porcje pozostaną dostępne ze względów higienicznych. W innych miejscach zamiast jednorazówek znów będziemy korzystać z tradycyjnych solniczek, pieprzniczek czy butelek z sosami.
4: Uwaga kierowcy na kujawsko-pomorskiej A1 między węzłami Nowe Marzy i Warlubie. W pobliżu Rulewa zepsuła się ciężarówka na zwężonym odcinku, gdzie prowadzone są roboty drogowe. Są tam trudności z płynnym przejazdem.
8: Fakty ze świata.
4: Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przed końcem miesiąca odejdzie ze stanowiska, poinformował prezydent USA Donald Trump. Jako powód podał kwestie rodzinne. Podziękował jej za pracę i ocenił, że była jedną z najlepszych rzeczniczek w historii. Niezwykłe odkrycie na dnie kanału La Manche. Nurkowie znaleźli wrak brytyjskiego okrętu wojennego HMS Tiger, który zatonął u wybrzeży wyspy Wight prawie 120 lat temu. Więcej wie nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
9: Do katastrofy doszło w 1908 roku. Podczas nocnych ćwiczeń jednostka HMS Tiger przypadkowo wpłynęła na tor wodny innego, większego okrętu i została dosłownie przecięta na pół. Z 57-osobowej załogi przeżyła mniej niż połowę. Miejsce zatonięcia statku i okoliczności tej tragedii od lat fascynowały poszukiwaczy. We wraku wciąż mogą znajdować się osobiste przedmioty marynarzy, działa artyleryjskie z epoki edwardiańskiej i zapasy amunicji. Z uwagi na to, że wrak jest morskim grobowcem, nie ma planów wydobycia go na powierzchni.
4: Choć trwało zaledwie około 1,5 minuty, było zjawiskowe i piękne. W Islandii i Hiszpanii można było podziwiać całkowite zaćmienie słońca. Po raz pierwszy od niemal 3 dekad było dostępne w Europie. Takie budziło reakcje. W wielu miejscach w Europie widać było częściowe zaćmienie. O reakcjach tych, którzy podziwiali właśnie takie częściowe zaćmienie, w faktach za godzinę. A już teraz odsyłam na rmf24.pl. Tam zdjęcia z zaćmienia, między innymi naszego specjalnego wysłannika do Hiszpanii, Grzegorza Jasińskiego.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Upał powróci. Czwartek w większości kraju słoneczny, tylko na Podlasiu i wschodzie. Odrobinę więcej chmur. Temperatura od 23 na Warmii, Podlasiu, 25 w centrum, 28 na Dolnym Śląsku. W piątek słoneczna aura, wzrost temperatury. Termometry wskażą od 25 na Podlasiu, przez 27 w centrum, 31 na zachodzie Polski. W grach i zabawach dla dorosłych duet gigantów, ten muzyczny najnowszy, ale też już zapowiedziała swoją wizytę specjalnie dla was w tej nocy. Grupa Sąsiedzka, Darek Maciborek. Zapraszamy.

Zaglądamy ciągle w patrzeń w spadające gwiazdy Perseidy, noc Perseidów. Ale tak z ciekawości rzuciłem oko do internetku. Pojawiły się w internecie osoby, które podziwiały zaćmienie słońca. Pani Aleksandra K., pan Donald, Anna M., Małgorzata K., no i Katarzyna Ci, no bez nazwisk, no wobec przecież największej gwiazdy słońca, no to wszyscy bledną. Chociaż wśród gwiazd pięknie prezentował się w okularach Antonio Banderas i nie jest zachodzącą gwiazdą.

0: doskonałym towarzystwie, oczywiście waszym, rozbierają się i debatują i rozwiązują problemy.
1: Kojarzycie takie wózki, które starsze panie mają na zakupy?
2: Tak, okropne.
3: Okołowy przyjaciel emeryta.
1: Tak, dokładnie.
2: Można się i trzymać, i ciągnąć.
3: A jeszcze

0: oni, każdy od nich ma coś to. Jeśli jest pleco, jeśli jest...
1: Czyli jak nie narzeka, to jest źle. Lepiej jak narzeka generalnie.
0: To jest normalna sprawa, bo my trenujemy trudne, skaczemy każdy dzień i oczywiście każdy trening jest bardzo trudny, dlatego jeśli ty go robisz swoje najlepiej, oczywiście, że będę miał jakiś problem, jakiś ból gdziegoś, to jest normalne.
1: Panie trenerze, jeszcze przed zanim będą Mistrzostwa Europy, będzie memoriał Wagnera. Pan będzie eksperymentował podczas tego memoriału, czy chce pan go po prostu wygrać? Tam silne zespoły będą, bo będzie i Słowenia, i Francuzi, i Amerykanie.
0: Oczywiście mi to będzie turniej po naszym zgrupowaniu Zakopanem i oczywiście mi jeszcze nie będziemy w formie. To nie jest pomysł. Pomysł jest, żeby się przygotowali za Mistrzostwa Europy. Będzie jeden dobry test, gdzie wszyscy będą mieli szans grać. I oczywiście to jest 3 dni z rzędu. I nie mogę grać ni z jednym zawodnikiem 3 dni, 3 spotkania.
1: Czyli będzie pan zmieniał, będzie pan rotował.
0: Będę rotował oczywiście i oczywiście będę się starał wygrać każdy mecz z zawodnikami, którzy będą grali.
1: Panie trenerze, Kamil Semeniuk będzie wchodził teraz z ławki rezerwowych? To już tak zostanie?
0: Fantastyczne pytanie.
1: Cieszę się.
0: Myślę, że on jest fantastyczny zawodnik i naprawdę on jest jedyny, z którym ja byłem od pierwszego turnieju. Naprawdę i każda rola ja mu zadam, on każdy raz jest gotowy, jeśli na ławce, jeśli zaczyna, jeśli tylko zagrywka, jeśli i naprawdę to jest zawodnik, który każdy trener naprawdę.
1: Czyli się nie obraża, kiedy siada na ławce na początku meczu?
0: Nie, on jest, nie.
1: Panie trenerze, to trochę o Mistrzostwach Europy. Pierwszy mecz to z Portugalią, ale najtrudniejszy będzie z Bułgarią, pana zdaniem, bo w Sofii, bo gospodarze?
0: Będę jeden od najtrudniejszych, to ale gramy dzień przed z Ukrainą. I jeśli my myślimy już o Bułgarii, myślę, że to będę błąd. Musimy myśleć tylko krok po kroku.
1: Dla pana takim celem minimum to jest finał tych Mistrzostw Europy?
0: Jeszcze raz?
1: Finał Mistrzostw Europy to jest dla pana cel minimum?
0: Tak, oczywiście. Myślę, że to jest mój cel, jest cel każdego, żeby staramy się wygrać. Potem oczywiście jest dużo rzeczy, na które może być nie mamy możliwość jak powiedzieć, wpływ. Nie możemy robić dużo rzeczy, bo nie zależy wpływ, od nas,
1: tak,
0: ale...
1: Tak mówi Nikola Grbicz, trener reprezentacji siatkarzy, najlepszej reprezentacji na świecie, jeśli chodzi o piłkę siatkową.
2: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: Dzisiaj w historii dla dorosłych cztery wesela i pogrzeb sobie sam. Ale opowiemy tylko o jednym ślubie.
1: Te cztery wesela to było oczywiście kłamstwo, żeby was ściągnąć przed głośniki. Opowiemy o jednym ślubie, ale książęcym.
2: I to będzie o ślubie naznaczonym nieżyjącymi zwłokami umarłych trupów.
0: Tak, tych trupów będzie dokładnie, bo liczyliśmy sztuk 7.
1: A wszystko ku przestrodze, żebyście byli ostrożni.
2: Tak, bo dzisiejszy odcinek nauczy nas, żebyśmy unikali różnych rzeczy.
0: Niemniej, będzie to historia. Bo wszystko, o czym usłyszycie, to prawdziwe fakty autentyczne, które wydarzyły się w rzeczywistości.
1: Choć momentami nie będziecie w to wierzyć. Warto nas posłuchać.
2: Historia dla dorosłych z radiowcami bez cenzury. Jacek Tomkowicz,
1: Tomasz Olbratowski
0: i Przemysław o jeansowych oczach.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Gdyby ta piosenka miała inny tekst i inne słowa, to nazywałaby
1: inną
2: się...
1: Inną melodią, to by była inną piosenka.
2: To nazywałaby się wtedy Miała matka syna. A tak, proszę bardzo, zupełnie inaczej się nazywa.
1: Dobrze, historia dla dorosłych, radiowcy bez cenzury. Dzień dobry, witamy. Dobry wieczór. Nasze produkcje historyczne, warto o tym wiedzieć, są wysoko cenione przez nieprofesjonalistów.
0: Bardzo wysoko. Dzisiaj zajmiemy się ślubami i weselami.
2: I to jest bardzo historyczny temat. Bo były takie wesela na Podkarpaciu, że historię to do dzisiaj dzieciom się opowiada.
1: Ja tak dla rozluźnienia podrzucę na początek temat, ile zgonów na weselu może zepsuć wesele.
0: Wiesz co, to zależy. To zależy. Jest takie podkarpackie prawo weselnego czasu zgonu, które to prawo wyraża się w prostym, jak budowa kieliszka wzorze. WS równa się X razy Y łamane przez H do T1 do T2. Gdzie WS to jest wesele stop, czyli zniszczone jest, a X to jest liczba zaproszonych wujków.
2: Ja niech zgadnę. Y to jest liczba wujków, którzy odpadli, przegrawszy z procentami.
0: Dokładnie. H to w tym wzorze jest zakładany czas trwania wesela, a T to są czasy zgonów pierwszego i ostatniego wujka.
2: Niektórzy podobno do wzoru dokładają jeszcze wielkość W.
0: Tak.
2: I to są ci wujkowie, którzy jeszcze stoją na nogach, ale widzisz, że tu już nic z nich nie będzie. Już podstawiasz dane do wzoru i to się równa coś tam, nie?
0: Dokładnie.
1: O czym on mówi?
0: Ono to prawo nam mówi, że mogą na weselu zezgonować nawet wszyscy zaproszeni wujkowie pod warunkiem, że to się rozłoży w czasie. Bo jak jest za duże zagęszczenie zgonów wujków na stole w jednym momencie, no to nie ma tylu respiratorów na Podkarpaciu.
1: Dobrze. Dobrze, daliśmy teoretyczny podkład pod dzisiejszy temat, a teraz jedziemy z konkretami. Dobrze. Proszę bardzo.
0: Znalazłem takie historyczne wesele z 7 zgonami i to takimi na śmierć.
1: Notujemy.
0: Jest rok 1867. Turyn, młodszy syn Wiktora Emanuela II, monarchy Królestwa Włoch, żeni się z dziewczyną nie z królewskiej rodziny.
2: Bardzo ładny kopciuszek. Bajki dla dorosłych w poniedziałek.
1: Tak, i na rmfon.pl w każdy dzień tygodnia.
0: Przepraszam, mogę?
2: Możesz, to była autoreklama, tak?
1: Możesz.
0: Panna młoda to Maria Victoria dal Pozzo della Cisterna.
1: Della Cisterna?
0: Cisterna.
1: To jakaś rodzina Obajtka?
2: Nie, bo wtedy to ona by była Della Cisterna von Orlen.
0: Nie, panna młoda Maria Victoria dal Pozzo della Cisterna, w skrócie Cisterna. Ona była jedyną dziedziczką potężnej fortuny na terytorium dzisiejszych Włoch. Ale to naprawdę taka siura, że hej.
1: No to wszystko idzie jak po maśle na razie. Budżet na wesele raczej mieli nie wąski.
2: Na cztery wesela. I to każde takie, wiecie, z wiejskim stołem, tam z prosiakami, ze smalcem, z ogórkiem kiszonym, z bimbrem z Podkarpacia.
0: Ale właśnie tutaj zaczęło się sypać. I o tym za chwilę.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
0: Można by pewne rzeczy dodać, jakieś tam tamburyno czy trójkąt do tej piosenki, ale po co? Czy to nie byłoby naddanie popularna redundancja? Byłoby.
1: Tak.
0: Ale muzyka niech idzie tak,
1: dla
0: jak
1: jest. Dla przyjaciół nadmiar.
0: Tak, niech ta muzyka idzie tak, jak jest, bo jest piękna.
2: Z naciskiem na redundancję. Historia dla dorosłych i radiowcy bez cenzury. Dzisiaj temat, przypomnę, historyczny ślub i wesele, które wiele uczą.
1: Tak. My mamy dużo wiedzy i się podzielimy. Przypomnę, jesteśmy na weselu Marii Cisterny i Amadeusza księcia Włoch.
0: Jak do tej pory wszystko idzie zgodnie z planem? Jak w przypadku planu oczywiście Barbarossa napadło Niemiec na Związek Radziecki, prawda? Pamiętacie?
2: Tak. Na początku Niemcom szło okej, ale natrafili na Stalingrad.
0: Dokładnie. No. I takim Stalingradem na ślubie i weselu Cisterny z Amadeuszem było wręczenie pannie młodej przez króla Włoch Wiktora Emanuela, tatusia pana młodego przyszłego teściunia, sznura pięknych pereł.
1: No, oni pewnie na zaproszeniu mieli napisane żadnych prezentów, 19-wiecznych odkurzaczy, czyli tamtych mioteł, tylko gotówka.
0: Ale nie wiem, co mieli w zaproszeniu napisane, ale perły przynoszą pecha, ich się nie daje.
1: Perły pannie młodej to jakbyś dał, nie wiem, łysemu szczotkę.
0: Na przykład, no.
2: To znaczy, nie, no, można łysemu mu dać szczotkę, ale taką małą. To sobie z niej zrobi taką ciekawą szczoteczkę do mycia zębów.
0: Dokładnie. Młoda dostała perły, nasza cisterna. W sensie, i zaczął się wspomniany Stalingrad w tym momencie.
1: Czyli ten pech.
0: Dokładnie, zaczął się pech. Dama dworu, na początek odpowiedzialna za ubranie panny młodej w suknię ślubną, powiesiła się na żyrandolu.
2: I fajnie. A są jakieś szczegóły? Coś...
0: Są, żyrandol nie był elektryczny, tylko był na świeczki. A garderobiana powiesiła się z bukietem panny młodej w dłoni z kwiatków pomarańczy.
2: Magicznie, to jest godne obrazu, taki, nie wiem, malczewski albo boznański.
0: Nie, lepiej jakiś taki francuski impresjonista, wiesz, żeby nadać temu wszystkiemu dynamiki. O.
1: W każdym razie, obraz piękny, martwa natura.
0: Dokładnie, ale panna cysterna wchodzi do komnaty, tak patrzy i mówi, czy to się może, przepraszam, rozdyndać? Czy jest wesele, czy nie ma? Halo.
2: Ona pewnie biedna chciała powiesić na żyrandolu suknię, a powiesiła się. No, to takie fatalne przyjęzyczenie to się zdarza.
0: To trzeba uważać jednak. No to w każdym razie mamy już na tym słynnym królewskim weselu trup sztuk 1. Za chwilę przejdziemy do trupa numer 2. Zostańcie z nami.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Bo ja się gieniam, bo dzisiaj niedziela, pójdziemy na spacer w Aleje. Tak mi ta piosenka przypomniała tą starą polską
0: piosenkę. Dlaczego on w Aleje ją chciał? W Aleje Zasłużonych chyba, że?
1: Możliwe, w Aleje Zasłużonych albo Jerozolimskie.
2: To mógł być piękny spacer. Na szczęście nie dopisali reszty.
0: Dobrze. Historia dla dorosłych i radiowcy bez cenzury. Dzisiaj cała magia wesel na jednym przyjęciu. Jeżeli wasze wesele, a słuchacie nas w sobotę, jeszcze trwa, to wyślijcie orkiestrę na barszczyk i puśćcie nas, puśćcie gościom.
2: Tak, a my wracamy do tematu. Druga połowa XIX wieku, trwa królewskie wesele syna króla Włoch i panny cysterny, dziedziczki giga majątku.
0: Dokładnie, skończyliśmy na pierwszym trupie, powiesiła się garderobiana, która miała przygotować strój pannie młodej.
1: I płynnie przechodzimy do trupa numer 2, babam!
2: Słusznie, bo po numerze 1 jest trup numer 2. Bardzo profesjonalnie ze strony trupów, że umierają po kolei, że we właściwej kolejności, bez głupot.
0: Słuchajcie, trzeba wam wszystkim wiedzieć, że to działo się w maju. Co jest o tyle istotne dla drugiego trupa, że słońce ostro grzało tamtego dnia.
1: No wiesz, na weselu tam się ostro się grzeje. No słońce nie jest wyjątkiem. No bawiło się wujka Staszka na podkarpackim weselu. Tylko wujek jest mądry doświadczeniem i zje wcześniej rosół, a słonko rosół nie zjadło.
0: No i tak słonko dało w palnik, że poraziło udarowo oficera konnicy, który miał konwojować wesoły pochód. Tak mu nagrzało do hełmu, że ten spadł z konia i zginął na miejscu. Ale wkoło kocił się maj. Tam były girlandy kwiatów, radosny tłum.
2: W sumie piękna śmierć, bo to tak, giniesz szybko z rąk słońca, z obrazem maja na powiekach.
0: Tak.
2: Myślę, że reszta gości, umierając po latach w swoich łóżkach, zazdrościła temu oficerowi śmierci jak z wiersza wieszcza.
0: Tak. Ale tak to jest na weselach, jak oszczędzasz na transporcie weselnym, prawda? My, korzystając z okazji, polecamy limuzyna na wesele.biznes.eu, bo to jest tanio, jest elegancko, nikt nie umiera. Chyba, że ze starości, ale to...
1: No dobra, ale co zrobili z tym oficerem? No, ciężko trupa w orszaku wieść weselnym, nie? No. Co powiesz, jak chłopaki bramę dla flaszki postawią? Co im powiesz?
0: Nie, tego oficera to na pobocze, go w kukurydzę tam nogą i pojechali dalej. I nie wiedzieli, że tam, gdzie było to dalej, tam czaił się kolejny trup. Trup numer 3.
1: Historia dla dorosłych i radiowcy bez cenzury. Historycy ich nienawidzą, bo oni, czyli my, znamy i mówimy prawdę.
0: A przy okazji tak skupiamy się tylko na faktach, które sprawnie i z taką wrodzoną nam gracją obiektywnie komentujemy.
2: A ja przypomnę, jesteśmy przed weselem włoskiego księcia Amadeusza z cysterną, bo no tak się nazywała panna młoda, to jest fakt.
0: Tak.
2: No.
0: Nie żyją już, wymienię może w kolejności chronologicznej, nie żyje garderobiana, nie żyje oficer eskortujący orszak panny młodej. Tadam.
1: A któż to za winkla wyciąga nogi, a któż to?
0: A to wyciąga nóżki odźwierny. Odźwierny miał, stąd sama nazwa, prawda, że jest odźwiera. On miał najbardziej skomplikowane zadanie na całym weselu. On miał otworzyć przed orszakiem bramę pałacu. I... no spieprzył to.
2: Ale jak można spieprzyć otwarcie drzwi? No. Można zepsuć otwarcie autostrady, supermarketu, konserwy rybnej, ale otwarcie drzwi? Jak?
0: To pozostanie tajemnicą Odźwiernego. Ale orszak przyjechał. Brama zamknięta. Takie małe królewskie faux pas, prawda? Faux pas, faux te pont i te pété. Odźwierny nie mógł sobie z tym poradzić, że dopuścił do tego, że zawiódł królewską rodzinę i popełnił chłopiec samobójstwo.
1: Ale nie mógł po prostu powiedzieć: ups, sorry, no sami są twórz to wypasione bogacze. I przeszedłby do historii ruchu socjalistycznego.
0: No widzisz, no, może nie wiedział. No, no nic, no. Panna młoda zajechała. W każdym razie otwarli bramę, wjechali, rozpoczęły się długie i nudne uroczystości ślubne.
2: A wiemy, jak to jest, jak się proboszcz chce popisać w trakcie kazania. Bo król jest, wiecie, ministranci wolniej chodzą. No kojarzycie sytuację.
0: Tak, tak. I dlatego tutaj, w kaplicy królewskiej, zapoznajemy się z czwartym trupem.
1: Gościu zmarł z nudów?
2: No, poniekąd. Ja czytałem o tym. Bo wiemy, jak to jest na nudnej uroczystości. Bawisz się długopisem, w książeczce do nabożeństwa w rogu kartki zrobisz sekret, tam kto tu zagląda, ten tak wygląda. No, kojarzycie,
0: nie? Tak, a oficer Gwardii Królewskiej, może dlatego, że nie dali mu książeczki do nabożeństwa, bawił się bronią ceremonialną i... no, strzelił sobie w łeb, w głowę. I zginął jako trup.
1: Ale co mu strzeliło do głowy? Zapytał wielebny. Kula, odpowiedzieli wierni.
0: Kula ojcze, dodali nawet.
2: Boże, nie byłem na takim nudnym kazaniu, żeby se strzelić w łeb. To jest rekord.
0: A u nas nudno nie będzie, w łeb sobie nikt nie strzeli, bo za chwilę, uwaga, trup piąty. A przecież jeszcze wesele się nie zaczęło, prawda?
1: Zostańcie z nami, jak się nie boicie.
0: My się boimy, ale zostajemy.
1: Kołysząca ta muzyka w naszym radiu jest, nie?
0: Ja bym chciał, żeby tę piosenkę wykonywała Kylie Minogue. I ona tam, bo ona by tam, żeby to było we frencie.
2: Oczywiście, tego by tutaj brakowało, nie wiedziałem.
1: Ale też byłaby fajna metalowa wersja tego utworu.
0: Tak. O, Behemoth, nie?
1: Tak, taka z żelaza.
2: Ale że Behemoth, a Behemoth. W kurkach Maryla Rodowa.
0: Ale wszyscy się krztuszą zakrętkami od butelki, nie?
1: No, fajne.
2: Czy możemy przejść do tematu dzisiejszego odcinka?
0: Dziś w historii dla dorosłych motyw radosny, bo o ślubie i weselu księcia włoskiego Amadeusza z bogatą panną Cyster.
1: Tak, z domu Orlen von Zeppelin. Uroczystości zakłóciły nieodpowiedzialne, przypomnijmy, zgony osób powiązanych, ale nie sznurkiem, tylko obecnością na uroczystościach.
2: Ale ludzie to się nie potrafią zachować na weselu, nie, nie. Co?
0: Dlatego my teraz płynnie, bo przechodzimy do trupa numer 5. Po włosku cinque.
2: Cinque. Słuchajcie, ja bym w tym momencie ewakuował się już z wesela. Ja bym tam wcisnął młodemu kopertę za marynarkę, złapałbym nóżkę kurczaka za rączkę i bym zmykał. A bo to wiadomo, co będzie w rosole, czy dożyje rosołu, czy jak kura, nie wiesz.
0: W każdym razie skończył się ślub kościelny i zaczął się teraz cywilny, prawda? I prowadził go przewodniczący senatu.
2: Czyli tak jakby teraz Grodzki udzielał ślubu, tak?
0: No. Marszałek, tak.
1: No
0: tak.
1: I nie daj Boże, musiałbyś wynająć jednostkę grom do pilnowania kopert, chłopie.
0: No w każdym razie ten włoski przewodniczący włoskiego senatu wkrótce po ślubie, tam po przemówieniach, z wrażenia, z emocji zmarł na zawał.
2: Kurczę, jeszcze nie polali, a już impreza zaliczyła 5 zgonów. Nie potrafią się ci Włosi bawić.
0: Kompletnie.
2: Nie potrafią.
0: Ale ponieważ nas czas goni, prawda, jak weselnych gości stary bigos, to zajmijmy się szóstym trupem.
1: No.
0: Otóż po ceremonii państwo młodzi wyruszyli na stację kolejową, by ruszyć w podróż poślubną.
1: Aha, czyli dalsza część imprezy miała być w Warsie. Jajeczniczka z frankfurterką i piwko bezalkoholowe.
2: No, no, no to wujek cisterny, Don Canister sobie nie zatankuje.
1: No, nie.
2: Będzie niepocieszony.
0: Tak? A Don Distributore to po prostu też płakał, jak dawał kopertę, bo się zorientował, w co on się wpakował.
1: Dobra, dość tych rozczarowań weselnych, dawaj szóstego trupa.
0: Ten szósty trup to zawiadowca stacji, który był zestresowany, przerażony był swoim zadaniem. No i tam książęca para wsiada do tego swojego pendolino na jego stacji, prawda? I on nie zachował należytej ostrożności. On sobie z wrażenia wyłączył BHP i wpadł pod koła nadciągającego innego pociągu.
2: No cóż, no takie bywają koleje rzeczy. W dalszym ciągu ta śmierć na posterunku lepsza jest od śmierci na postronku.
1: Także... ta garderobiana, nie? No.
0: Ale pytam teraz, czy przebije ją śmierć numer 7? Zostańcie z nami, to się przekonacie.
2: albo i nie.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Teraz zmienię temat, bo gdyby były przyznawane Oscary albo Złota Piłka za najbardziej spaprane śluby i wesela, to to, o którym dzisiaj opowiadamy, byłoby murowanym kandydatem. Szczególnie w kategorii najwięcej zgonów.
0: A chodzi o, wyjaśnię niezorientowanym, gdyż takowych nie brakuje, chodzi o zgony nieodwracalne. Nie te takie typowe weselne zgony, gdzie w poniedziałek zmartwychwstajesz, bo trzeba do roboty, nie?
1: Jeśli dopiero teraz włączyliście radio i jesteśmy, wyjaśniam, na ślubie i weselu u księcia Włoch Amadeusza, przyszłego króla Hiszpanii, jego wybranki Marii Cisterny. Druga połowa XIX wieku.
0: To może podsumujmy teraz dotychczasowe zgony ślubno-weselne, prawda? Było ich do tej pory 6, w tym 5 na stacji kolejowej. Król Wiktor Emanuel II, po niemiecku Zwei, ojciec pana młodego, przestraszył się tego ostatniego wypadku i on mówi: ej, nie, to zawracamy całą ślubną ekipę do pałacu.
2: A to brzydko, bo to jest tak, jakby na weselu w górach nie pozwolić gościom skorzystać z kuligu, bo baca zginął.
0: No nie było to najlepsze posunięcie króla, bo w drodze powrotnej członek eskorty honorowej Francesco de Verset, hrabia Castillon, spadł z konia pod koła powozu nowożeńców. Ten przejechał po nim, bo nie wyhamował, zmiażdżył hrabiemu pierś i hrabia poniósł śmierć na miejscu.
1: Rosołu jeszcze nie podali, o krokiecie nie mówiąc, a tu tyle wrażeń.
0: No, nawet jakby sobie młodzi na wesele zamówili dmuchańce, fotobudkę, taki wielki napis love, to by tylu atrakcji nie mieli.
2: Tak.
0: I uwaga, bo do tego momentu przebiegu wydarzeń możemy być pewni.
1: Zalatuje Wołoszańskim.
0: No, co było dalej, historia milczy. I tutaj, tu możemy jedynie stawiać pytania. Czy był Bogracz i dlaczego?
2: Dlaczego nie grano Miała matka syna? Dlaczego nie było zabawy w zabieranie krzeseł? Dlaczego zespół nie zaśpiewał Cudownych rodziców mam?
1: Niestety, te pytania już na zawsze pozostaną bez odpowiedzi. Ale ich stawianie to immanentna część pracy historyka.
0: Tak, to jak kołatanie do drzwi. Do drzwi, o których wiadomo, że pozostaną nas zawsze zamknięte. Aczkolwiek to kołatanie odbije się echem w zamkniętej za nimi przestrzeni i może, powtarzam, może wsłuchując się w to echo, poznamy kształt tajemnicy.
2: Poszerzajmy granice poznania i jedzmy żurek, bo on daje siły, a te są potrzebne.
1: I o kiełbasce nie zapomnijmy do żurku.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
0: Tak analizuję to, co dzisiaj zostało powiedziane. I mam takie wrażenie, że gdyby Marconi nas słyszał, ojciec radia, prawda, dziadek nas wszystkich, mentalny, gdyby nas słyszał, to stwierdziłby: a może ja jednak nie będę tego radia wynajdywał, może ja tego ludzkości nie zrobię.
1: To ja inaczej powiem, że po tym, co mówiliśmy, albo inaczej, gdyby Szekspir znał tę historię, którą opowiedzieliśmy dzisiaj, ogarnąłby z tego kilka dramatów.
2: Tak, w tym większość romansów. Słuchajcie, jeśli ktoś włączył dopiero teraz, przypominamy, że cała historia dla dorosłych do odsłuchania na rmfon.pl. Tam czekają na was podcasty, a zapraszają radiowcy bez cenzury. Szukajcie nas na Instagramach, szukajcie nas na Facebookach. Jacek Tomkowicz,
1: Tomasz Olbratowski
0: i Przemysław o jeansowych oczach.
1: Przepraszam, uwaga, nie szukajcie, tylko znajdźcie.
0: Inaczej, szukajcie nas, a znajdziecie.

0: ostatnie sekundy dzielą nas od godziny pierwszej, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Marcin Romanowski przebywa poza Unią Europejską. Potwierdził to jego obrońca i dodał, że będzie wnioskował o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania. Po wypadku na S8 w Łódzkiem droga jest zablokowana. Za chwilę szczegóły. W faktach będziemy też w Toronto. Tam Iga Świątek walczy o finał tenisowego turnieju z Eliną Świtoliną. Potwierdzam fakt złożenia przez mojego klienta wniosku o wydanie listu żelaznego i złożenia oświadczenia o przebywaniu poza terytorium Unii Europejskiej, napisał wieczorem na portalu X Bartosz Lewandowski, obrońca Marcina Romanowskiego. Dodał, że prokuratura dysponuje adresem korespondencyjnym jego klienta. Jak ustalił nasz dziennikarz, wniosek przesyłka została nadana w Tyraspolu na terenie Naddniestrza. Bartosz Lewandowski uważa, że w związku z tym, że Romanowski nie przebywa na terenie Unii, nie ma podstaw do utrzymywania w dalszym ciągu europejskiego nakazu aresztowania. Zapowiedział, że wystąpi o jego uchylenie. Więcej o tej sprawie, a także o ustaleniach naszego dziennikarza piszemy na rmf24.pl. Uwaga kierowcy na S8 w Łódzkiem. Między węzłami Wolbusz i Studzianki osobówka zderzyła się z ciężarówką. W tym wypadku jedna osoba została ranna. Zablokowana jest w tej chwili jezdnia w kierunku Warszawy.
1: Aktualny obraz faktów.
0: Do 265 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych poniedziałkowego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Prezydent tego kraju poinformował, że 496 osób wciąż uznawanych jest za zaginione. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Wstrząsy o magnitudzie 7,4 nawiedziły zachodnią część kraju, a ich epicentrum znajdowało się w departamencie Choco. W wielu miejscach nadal nie ma prądu ani podstawowych usług, co utrudnia działania ratowników. Kolumbijskie władze ogłosiły 3 dni żałoby narodowej oraz stan wyjątkowy w gospodarce. Było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w Kolumbii w XXI wieku. Teraz w faktach Włochy. Jeszcze przez co najmniej godzinę całkowicie wstrzymane są odloty i przyloty na lotnisku w Katanii. Powodem jest aktywność wulkanu Etna. Od 8 sierpnia odwołano tam już prawie 700 lotów, a problemy z podróżami dotknęły około 100 tysięcy osób. Wielu turystów próbuje opuścić Sycylię pociągami i promami. Część pasażerów korzysta też z innych lotnisk, m.in. w Palermo. I w faktach wracamy teraz do Polski. Tatrzański Park Narodowy wprowadza zmiany na trasie do Morskiego Oka. Od 1 września konie wożące turystów będą pokonywać krótszy odcinek, niespełna 3 km zamiast dotychczasowych 7. Wozy zatrzymają się przy wodogrzmotach Mickiewicza, a nie jak dotąd przy Włosienicy. To pilotażowy program mający na celu ochronę zwierząt. Co to oznacza dla turystów, to wyjaśni dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
2: Tą zmianą, z którą turyści na pewno się spotkają, jest to, że po dojechaniu na wodogrzmoty większość z nich będzie musiała wysiąść z tego wozu i już pójść w stronę Morskiego Oka na piechotę. Chcemy utrzymać ten transport elektryczny na trasie z Zakopanego do Morskiego Oka dla osób z niepełnosprawnościami oraz z Zakopanego do Włosienicy dla pozostałych osób. No, ta linia cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Między innymi celem tego pilotażu będzie sprawdzenie, jakim zainteresowaniem będzie cieszyła się ta usługa na skróconej trasie.
0: Dalej turystów miały wozić elektryczne busy, ale tych jest za mało. Nowe, które kupuje Tatrzański Park Narodowy, pojawią się dopiero w przyszłym roku.
1: Sport w faktach RMF FM.
0: Nie wcześniej niż o 2:00 rozpocznie się półfinałowy mecz tenisowego turnieju w Toronto z udziałem Igi Świątek. Nasza tenisistka o finał zawalczy z Eliną Świtoliną z Ukrainy. Obie panie zameldują się na korcie, tak jak wspomniałem, nie wcześniej niż o 2:00. To spowodowane jest opadami deszczu. Będziemy śledzić to spotkanie dla was i wrócimy do niego jeszcze w kolejnych faktach. A na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Jest za wcześnie, by wprowadzić regulację konieczności wyboru pracy w publicznej ochronie zdrowia lub w prywatnej. Tak mówił na naszej antenie Filip Nowak. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia odniósł się w ten sposób do pytania, czy nie obawia się, że lekarze będą odchodzić do prywatnej ochrony zdrowia, jeżeli zostaną wprowadzone limity zarobków.
3: Słyszałem o tym, że w prywatnej ochronie zdrowia jest ta możliwość dłuższego pracowania,
4: tak,
3: wyższych
4: limitów,
3: zarobków,
4: tak.
3: Natomiast wymaga to dokończenia, że nie jest zagwarantowana liczba pacjentów, którzy tam trafią, stabilność finansowa, możliwości nabywcze ewentualnych klientów, jest duża konkurencja.
4: Czyli pan się nie obawia, panie prezesie, tego, że będą lekarze odchodzić do prywatnej służby zdrowia, jeżeli zostanie wprowadzony ten limit 240?
3: Ja myślę, że dobrze jest, żeby każdy, kto chce pracować i korzystać ze środków publicznych, podjął taką decyzję, że chce pracować i mieć pewne finansowanie, mieć jasny kontrakt, mieć gwarantowaną liczbę pacjentów i pomagać ludziom, bo do tego jesteśmy stworzeni, albo ktoś chce pracować w prywatnym biznesie. To jest wolny kraj.
4: Ale to powinno być albo-albo?
3: Myślę, że jeżeli byłoby albo-albo, jest za wcześnie na to, żeby wprowadzić taką regulację. Natomiast dobrze jest, żeby...
4: powinniśmy do tego dążyć, pańskim zdaniem, tak?
3: Ja nie wiem, czy powinniśmy dążyć. Pewna transparentność, jeśli chodzi o to, czy lekarz pracuje na NFZ, jak się popularnie mówi, czy prywatnie, jest wymagana. Nasze kontrole wskazują na to, że to przenikanie pacjentów z prywatnych gabinetów do publicznego systemu ochrony zdrowia budzi szereg wątpliwości.
4: Czyli minimum pół etatów w państwa służbie zdrowia, jeżeli lekarz chce pracować dla NFZ-u?
3: No to jest odpowiedź na pewne patologie, które stwierdzamy również w trakcie kontroli, czyli tych tak zwanych lekarzy walizkowych, którzy zaopatrzą pacjenta, być może nawet profesjonalnie i bardzo dobrze, ale później o nim zapominają.
4: To jak duża jest ta skala problemu według waszych wyliczeń? Ilu jest takich lekarzy walizkowych w Polsce? Procentowo potrafi pan powiedzieć?
3: Procentowo jest mi trudno powiedzieć, bo czy uznajemy za lekarza walizkowego kogoś, kto pracuje w dwóch, trzech miejscach, czy kogoś, kto pracuje w 5-10. My wiemy, jakiego obszaru...
4: A są tacy lekarze, którzy pracują tylko w jednym miejscu? Tak zapytam?
3: Oczywiście, że są. Tacy, którzy są związani z jednym miejscem udzielania świadczeń i nie ukrywam, że jako pacjent uważam, że to jest bardzo korzystna sytuacja.
4: A nie uważa pan, że przy tym limicie zarobku 240, przy obowiązku pracy co najmniej pół etatu w publicznej służbie zdrowia, czy nie zaczną opadać szpitale, czy nie będziemy mieli takich przypadków chociażby jak w Miastku?
3: Miastko jest świetnym przykładem na to, do czego prowadzi upór przeciwko konsolidacji i restrukturyzacji udzielanych świadczeń w danym miejscu. Gdyby Miastko wiele lat temu, a były takie przymiarki, połączyło się, skonsolidowało z odległym o 15 minut drogi szpitalem w Bytowie, nie byłoby tych problemów.
4: Czyli mówi pan tak, jakby było za dużo szpitali w Polsce?
3: Jest za dużo szpitali w Polsce, którzy dyżurują w reżimie 24-godzinnym. Za dużo pieniędzy płacimy personelowi medycznemu, nie tylko lekarzom, za dyżurowanie.
4: Likwidowałby pan szpitale w takim razie?
3: Nigdy bym nie likwidował szpitali.
4: Pan powiedział, że ich jest za dużo.
3: Nie, to pan powiedział, że jest ich za dużo. Ja powiedziałem, że jest za dużo szpitali, które dyżurują, a mogłyby pracować w systemie planowym. Proszę nie mówić, że ja jestem za likwidacją szpitali, bo jestem wrogiem likwidacji szpitali. Jestem entuzjastą dostosowywania oferty produktowej szpitali do potrzeb mieszkańców.
4: Lekarzy w Polsce brakuje?
3: Uważam, że lekarzy w Polsce jest sporo. Uważam, że wystarczy do tego, żeby realizować świadczenia finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jeżeli odpowiednio zorganizujemy system ochrony zdrowia.
4: Źle rozlokowani, jednym słowem, tak?
3: Nie, ja uważam, to co powiedziałem, zanim weszliśmy teraz w internetową przestrzeń, że bardzo istotne jest to, żeby zmieniać profil działalności szpitali, nie likwidować, ale dostosowywać do potrzeb pacjentów i konsolidować się. Wówczas liczba lekarzy będzie właściwa, tym bardziej, że tych lekarzy będzie coraz więcej. Postawiliśmy na edukację.
4: Jak słyszę taki język restrukturyzacja, zmieniać, dostosowywać, no to gdzieś trzeba zlikwidować, prawda? Gdzieś jakiś oddział trzeba zamknąć.
3: W żadnym wypadku, panie redaktorze, nie zgadzam się z teorią, którą pan głosi, że coś trzeba likwidować. Jeżeli mamy oddziały chirurgii pracujące całą dobę, 7 dni w tygodniu. I takich oddziałów mamy z 200 w Polsce, 180 powiedzmy. A zabieg na ostro wykonywany jest jeden w tygodniu, to aż się prosi o to, żeby ten oddział działał w systemie planowym. Żeby w weekendy był tylko dyżur pod telefonem, pacjenci są zaopatrywani planowo, bo tego potrzebują mieszkańcy.
4: To jeżeli mi się coś stanie, to gdzie mam jechać w takim razie?
3: Do szpitala, który oferuje po pierwsze mocną zabiegówkę, po drugie wielodyscyplinarną opiekę, bo nie wiadomo co panu jest, jak się pan źle poczuje i w którym to zabezpieczenie jest profesjonalne. Ilość wykonywanych zabiegów to jest doświadczenie personelu medycznego, nie tylko lekarzy i bezpieczeństwo pacjenta.
4: A lekarze mówią tak, dobra, to będziemy pracować w takim razie te pół etatu, proszę bardzo, ale ani godziny więcej i wtedy ciekaw jestem, jak wy sobie poradzicie.
3: I to będzie motywacja do tego, żeby szpitale, w których raczej jest tych zabiegów na ostro mniej, przechodziły na działalność planową dla bezpieczeństwa i dobra mieszkańców, żebyśmy nie doprowadzili do tego, co obserwujemy w miastku.
4: To pan mówi tak, szpitale, jeżeli ja dobrze pana rozumiem, może mnie pan znowu poprawi. Nie, nie będziemy absolutnie likwidować szpitali, ale będziemy ograniczać ich godziny pracy w takim razie. Czyli teraz nie 24 godziny, ale powiedzmy 8 godzin. No to owszem, to nie jest likwidacja, ale dostępność jest mniejsza.
3: Oczywiście, że nie, ponieważ w takich szpitalach będą funkcjonowały ambulatoria, które proste zabiegi, prosta pomoc, taka, która nie wymaga tego doświadczenia, o którym mówimy. Ja bym nie chciał, żebyśmy rozmawiali o godzinach pracy. Ja bym chciał, żebyśmy rozmawiali,
4: pan płaci przecież.
3: Ja proponuję, żebyśmy rozmawiali o tym, co jest bezpieczne i korzystne dla mieszkańców danego obszaru, bo to jest naszym zadaniem. Naszym zadaniem nie jest omawianie tego, ile godzin lekarz powinien pracować, ile ma być czynny oddział. Jeżeli oddział jest potrzebny, funkcjonujący 24 godziny na dobę, to ma tam zostać.
4: Dobrze, powiedzmy, że te wszystkie reformy wchodzą w życie. Gdzie pan sprawdzał, będą kary dla dyrektorów szpitali, jeżeli będą płacili więcej?
3: Takie jest założenie. Jeszcze nie mamy ostatecznego brzmienia ustawy, ale takie jest założenie, żeby były właśnie kary dla dyrektorów, którzy przekraczają te normy. Ale jeśli chodzi o kary, to myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy porozmawiali o kompetencjach Narodowego Funduszu Zdrowia.
4: Czyli jeśli o tym, jak chcecie kontrolować w takim razie polskie szpitale, tak?
3: Narodowy Fundusz Zdrowia jest taką instytucją, która jest mocno przeceniana, jeśli chodzi o kompetencje, bo wszystkim się wydaje, że Narodowy Fundusz Zdrowia może sprawdzić sposób leczenia, wynagrodzenia.
4: W dyspozycji.
3: No właśnie. I chcielibyśmy jeszcze lepiej zapanować nad środkami, którymi dysponujemy, bo to są środki państwa, również pana redaktora.
4: Tak jest, oczywiście. W związku z tym, co będziecie... Chce pan mieć większą możliwość kontrolowania polskich szpitali?
3: Oczywiście, że tak. Chciałbym, żebyśmy mieli po pierwsze większą liczbę kontrolerów, czyli mogli skontrolować większą liczbę placówek. Po drugie, bardzo bym chciał, żebyśmy mogli zatrudnić profesjonalistów, którzy dzisiaj nie chcą u nas pracować, bo za mało płacimy. I uniemożliwiamy kontrolerom pracę w systemie.
4: A ile pan do tej pory w tym roku przeskontrolował polskich szpitali?
3: W tym roku to jest już, powiedziałbym, ponad... Nie potrafię odpowiedzieć szczegółowo, ale jest to dużo więcej w tym roku przez te pół roku niż w zeszłym roku przez 10 miesięcy.
4: A gdyby nie było afery w Warszawskim Szpitalu Południowym, to by nie było tych kontroli, panie prezesie?
3: Nie, kontrole były cały czas. W zeszłym roku tych kontroli było bardzo, bardzo dużo.
4: To kiedy pan się dowiedział o tym wszystkim, co się dzieje w Warszawskim Szpitalu Południowym? Dopiero z mediów.
3: Szpital Południowy był kontrolowany znacznie wcześniej. Przecież kontrolowaliśmy chirurgię.
0: Szef NFZ-u Filip Nowak w rozmowie z Piotrem Salakiem. Całość jest do posłuchania i obejrzenia na rmf24.pl. My do tej rozmowy wrócimy również w Faktach o drugiej.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: czas na porcję informacji w RMF FM.
1: Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że doszło do, cytuję, wycieku danych sięgających blisko 19 milionów obywateli polskich. Wykradziona baza ma ponad 2 terabajty danych. Nic nie wskazuje na to, że mamy do czynienia z atakiem zewnętrznym, dodał Krzysztof Gawkowski. Porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest pan Adam Hertle, zaufana trzecia strona. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie Adamie, co mogło być przyczyną takiego wycieku danych?
2: Jakby przyczyny tutaj na pewno mamy dwie fundamentalne. Pierwszą i główną przyczyną są sprawcy, czyli ludzie, którzy według wszystkich dotychczas przeprowadzonych analiz są przestępcami, którzy nie chcą udawać takich bardzo złych, tylko takich trochę dobrych. Czyli nie mówią, ukradliśmy wasze dane i teraz będziemy je sprzedawać, a jak nam nie zapłacicie okupu, tylko mówią, ukradliśmy wasze dane, ale jak nam zapłacicie za test bezpieczeństwa, którego nie zamawialiście, to waszych danych w internecie nie opublikujemy. No a drugą przyczyną są zaniedbania po stronie firmy, która okraść się dała, bo choć dzisiaj włamać do każdego się można, to jednak fakt, że to włamanie nie zostało na czas wykryte i zablokowane, przy takiej skali przetwarzanych danych ten system bezpieczeństwa powinien zareagować szybciej i skuteczniej.
1: Powiedzieliśmy o przyczynach, ale co ważniejsze, jakie mogą być skutki tego rodzaju gigantycznego wycieku danych?
2: Myślę, że przede wszystkim myślimy tutaj o dwóch kategoriach skutków, czyli dla zwykłego obywatela może ujawnienie tego, że leczył się w konkretnym gabinecie, czy brał konkretne środki, może być nieco krępujące, ale nie będzie katastrofą dla kraju. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, że wśród tych 19 milionów danych były też dane ważnych polskich polityków chociażby, to ujawnienie tego, jakimi schorzeniami się zajmowali ich lekarze, jakie leki im na to przepisywali, mogłoby być chociażby materiałem do szantażu i w to nie mogłoby się dobrze dla Polski skończyć. Na szczęście na razie z naszej najlepszej wiedzy wynika, że te dane nie zostały opublikowane.
1: Zatem jakie będą dalsze kroki? Co może zrobić państwo w związku z tym wyciekiem danych?
2: Przede wszystkim namierzyć sprawców. Mam nadzieję, że właściwe służby się tym zajmują z pełnym zaangażowaniem. Mamy dobrych ekspertów. Jeżeli sprawcy popełnią gdzieś jakiś błąd, bez wątpienia zostaną zidentyfikowani. A wtedy zależy już to dużo od tego, na terenie jakiego kraju aktualnie się znajdują i jak współpraca z tym krajem będzie przebiegać.
1: Panie Adamie, czy są jakieś sposoby na sprawdzenie, czy nasze dane są wśród tych, które wyciekły? Bo nie ukrywam, ja także funkcjonuję w tych kartotekach medycznych, i aż strach pomyśleć, jeżeli te dane wpadną w niepowołane ręce. Pół żartem, pół serio.
2: Ja mam już ten, kontynuując żart, komfort, że wiem, że moje dane tam były, bo sprawcy mi je podesłali, żeby uwiarygodnić swoje włamanie. Natomiast zwykły obywatel na razie nie ma tej możliwości, ponieważ firma jeszcze, to dosyć świeża sprawa, ustala dokładnie, jakie dane zostały wykradzione. Następnie będzie musiała te informacje przekazać do naszych placówek ochrony zdrowia, które będą musiały się z nami skontaktować. Mamy nadzieję, że dzięki interwencji premiera Gawkowskiego uda się te dane umieścić tak, że w rządowym systemie bezpiecznedane.gov.pl, gdzie już za niedługo każdy będzie mógł się zalogować i przekonać, czy tym atakiem został dotknięty, czy nie.
1: Przepraszam, panie Adamie, ja dobrze usłyszałem? Pan otrzymał informację, że pańskie dane wyciekły, tak?
2: Tak, sprawcy, którzy chcieli, żeby firma się z nimi skontaktowała, bo najpierw skontaktowali się z firmą, a następnie ta firma im nie odpowiadała na ich pytania, skontaktowali się ze mną, żebym ja skontaktował się z firmą i wyjaśnił, że sprawcy chcą się z nimi skontaktować i dogadać. Więc żeby uwiarygodnić swoją informację o tym, że wszystkie dane zostały wykradzione, przekazali mi informację również zawierającą moje dane osobowe, które w tej bazie danych były. I według mojej najlepszej wiedzy były to dane faktycznie, które w tej bazie się znajdowały.
1: Rozumiem. Panie Adamie, co pewien czas słyszymy o różnych wyciekach danych. Pytanie, jak się przed tym zabezpieczyć, o ile oczywiście się da, jak się zabezpieczyć przede wszystkim także i przed skutkami?
2: Przed samym wyciekiem bardzo trudno, bo to w dużej mierze jest poza naszym zakresem możliwości. To dotyka firm, którym nasze dane często musieliśmy powierzyć, czy tego chcieliśmy, czy nie. Ja mam taką metodę, że tam, gdzie nie muszę podawać swojego prawdziwego imienia i nazwiska, na przykład przy zakupach internetowych, podaję dane fałszywe. Jak wyciekną, to nie będzie tam przynajmniej mojego nazwiska. W najgorszym razie mój numer telefonu. Natomiast nie mamy na to zbyt wielkiego wpływu. A kiedy te dane już wyciekną, możemy założyć, że one już wyciekły. Tych wycieków było historycznie już tyle, że tak naprawdę każdy Polak, który w miarę aktywnie używa internetu, może przyjąć, że jego dane już wyciekły. Zastrzeżenie PESEL-u, to co pan premier rekomenduje, jest bardzo dobrym ruchem. Rekomendacja jest ta sama od 20 lat. Zachowanie czujności.
1: Zaufana trzecia strona i pan Adam Hertle, który był razem z nami, bardzo dziękujemy za ten komentarz.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24.